0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Z Chrystusem przez życie. To nie tylko ładne ewangelizacyjne hasło, ale to także rzeczywistość dzisiejszego patrona, który dosłownie schodził z Jezusem całą Ziemię Świętą, towarzysząc mu od samego początku. Jest wymieniany jako drugi, ewentualnie trzeci z jego uczniów. Do Jezusa przyłączył się wraz z bratem Janem i raczej nie należał do spokojnych owieczek, skoro zyskał przydomek Syn Gromu. Jednak ta jego gwałtowność nie stanowiła przeszkody w oczach mistrza. W końcu to właśnie jego wybrał, by towarzyszył mu podczas wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Także po zmartwychwstaniu był on świadkiem cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni. Ogółem Ewangelie wspominają o nim w 18 miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W porównaniu do innych apostołów to bardzo dużo. Ale jakby tego wszystkiego było jeszcze komuś mało, to Dzieje apostolskie opisują także jego śmierć. Został ścięty mieczem w roku 44. Tak, święty Jakub, starszy apostoł, a o nim to mowa, dobrze poznał wszelkie trudy podążania za Jezusem przez życie. I choć my dzisiaj rozumiemy to sformułowanie znacznie szerzej, to dzisiejszy patron wszystkim pielgrzymom do jego grobu w Santiago de Compostela proponuje powrót do źródeł, czyli do fizycznego wysiłku stawiania kroku za krokiem, towarzysząc w długiej drodze swojemu mistrzowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

chciałbym zaznaczyć, że proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawdziwa władza to nie tytuł czy stanowisko, ale postawa, dzięki której mamy wpływ na otoczenie. Bierzemy odpowiedzialność za innych, a także służymy, na przykład jako rodzic opiekujący się dzieckiem, emeryt zajmujący się schorowanym małżonkiem, czy jako student wolontaryjnie prowadzący zajęcia dla dzieci w świetlicy. Komu w tym tygodniu usłużyłem na chwałę Boga?

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl. Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, chodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: Świeżo.

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry

0: Wyclef, Jerry Wonder, Mr. Santana.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: gorąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Sobota, 25 lipca, minęła 8.
3: Pogoda.
4: Sobotni poranek wita się z nami temperaturą na poziomie 14-15 stopni Celsjusza. I do końca nie rozumiem samego siebie, dlaczego się poddałem i w drodze do radia włączyłem podgrzewanie kierownicy. Może dlatego, że o ile toleruję zimne nóżki, to zimne łapki być nie mogą. I teraz mamy dwie wersje prognozy pogody. W tej pierwszej synoptycy informują, że w Poznaniu jest pochmurno i do 14 tak ma pozostać. Tymczasem ja za oknem widzę błękit porannego nieba, uśmiechnięte słońce i tylko strzępki podartego, takiego cieniutkiego dywanu z chmur. No więc będziemy sobie dyskutować. 27 stopni to maksymalna temperatura spodziewana w sobotę po południu i to sprawiedliwie w całej Wielkopolsce. Wiatr jest słaby, ciśnienie w Poznaniu wynosi 1012 hektopaskali, a biometr przez cały dzień będzie korzystny. I nie ma co się dziwić, bo a. wakacje i b. bo weekend.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już za moment na antenie Radia Emaus Słowo Boże na dziś, czyli 5 minut z Bogiem, potem dużo dobrej muzyki na dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: Dziesięciu apostołów oburza się na synów Zebedeusza, choć nic nie zrobili. Tak naprawdę gniewają się za słowa matki Jakuba i Jana. Jezus broni tych dwóch przed innymi uczniami. Następnie zmienia perspektywę ich myślenia i poszerza ją. Mówi: wszyscy chcecie być wielcy? To dobrze. Naprawdę staniecie się wielcy, służąc innym. I rzeczywiście, dziś widzimy, że rangę każdego z nich wyznaczyła służba innym i służba Bożemu Słowu. Pomyśl, jak wygląda moja służba? Komu mogę bardziej dać siebie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 20 minut po 8, a o 8:30 przejrzymy kartki historii oznaczone datą 25 lipca na przestrzeni minionych lat, a właściwie wieków. A teraz brytyjska piosenkarka o barbadoskich korzeniach Desiree wpuści do naszej sypialni łagodne, słoneczne promienie soulu R&B. Płomieni lepiej niech nigdy do sypialni nigdy nie wpuszcza, chociaż płomienie miłości. A, przestańmy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Moi, je joue.

0: Kartka z kalendarza.
1: Wybiła w pół do dziewiątej, zatem wchodzimy do naszego radiowego wehikułu czasu i sprawdzamy, co też zapisało się w historii pod datą 25 lipca. A że jesteśmy świeżo po kawie, rozpocznijmy od porannej matematyki. Dziś mamy dokładnie 206 dzień roku, co oznacza, że do Sylwestra zostało nam 159 dni, a jeśli liczymy wakacje, to jest to 29 dzień letniej przerwy, przynajmniej dla niektórych. Można więc powiedzieć, że jesteśmy niemal na półmetku, choć pewnie wielu z nas wolałoby, żeby kalendarz w tym momencie na chwilę się zatrzymał, albo zegar przynajmniej ostro przyhamował. 5:02 wzeszła, a na 5 minut przed 21 zajdzie dziś słońce. Odejmujemy jedno od drugiego i wychodzi na to, że 15 godzin i 53 minuty będzie dziś kręcić się słońce nad horyzontem. Prawie o godzinę 25 lipca jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, no ale to się da jeszcze zaakceptować.

0: 25 lipca to dzień, który od wieków związany jest z podróżami. To za sprawą zarówno świętego Jakuba Apostoła i świętego Krzysztofa, ale ten wątek rozwiniemy sobie już po 10. Tymczasem teraz podróżujemy do 1909 roku właśnie. Wówczas 25 lipca francuski lotnik Louis Blériot jako pierwszy człowiek przeleciał samolotem nad kanałem La Manche. Sam lot jednopłatowcem jego własnej konstrukcji trwał zaledwie kilkadziesiąt minut i po pokonaniu 35 km nad kanałem La Manche i wylądowaniu na wybrzeżu Anglii, Louis Blériot musiał dopełnić obowiązku odprawy celnej. No bo jak wiadomo, Wielka Brytania nie za bardzo lubi być w Unii. W każdym razie, ze względu na brak w rubryce formularza możliwości zaznaczenia pola pilot, został sklasyfikowany jako sternik jachtu o nazwie monoplane. A my udajemy się w jeszcze bardziej odległą podróż w kosmos, żeby gdzieś w odległej przestrzeni dostrzec znajome kształty. 25 lipca 1976 roku przelatująca nad powierzchnią Marsa sonda Viking 1 sfotografowała fragment marsjańskiego obszaru nazwanego Cydonią i na przysłanym na Ziemię zdjęciu dopatrzono się kształtu przypominającego ludzką twarz. Tą długą na 3 km i szeroką na 240 metrów strukturę geologiczną nazwano marsjańską twarzą. A jej zdjęcia niezwłocznie opublikowała prasa i była to prawdziwa pozaziemska sensacja. I choć wizerunek okazał się iluzją optyczną, powstałą na skutek gry świateł i cieni, do tego jeszcze późniejsze zdjęcia regionu Cydonii wykazały znacznie mniejsze podobieństwo do ludzkiej twarzy, no a całość okazała się po prostu silnie zerodowaną naturalną górą. Jednakże znaleźli się zwolennicy teorii spiskowych, którzy twierdzą, że marsjańska twarz to jest sztuczny wytwór starożytnej, wysoko zaawansowanej kosmicznej cywilizacji, a NASA według nich sfałszowała kolejne zdjęcia. A więc niektórzy jednak sądzą, że marsjańska twarz to jest wytwór rąk ludzkich. Nie, no ludzkich to chyba nie. Z kosmicznych wiadomości mam jeszcze jedną. 25 lipca 1984 roku rosyjska kosmonautka Swietłana Sawicka jako pierwsza kobieta odbyła spacer w przestrzeni kosmicznej. A my zlatujemy na Ziemię, na polską Ziemię i to głęboko w przeszłość, bo aż do roku 1655. 21 lipca wojska szwedzkie wkroczyły do Rzeczpospolitej i właśnie 25 lipca pod ujściem nad Notecią pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej poddało się Szwedom. No i nasze pospolite ruszenie rozjechało się do domów, a 31 lipca szwedzki feldmarszałek Arvid Wittenberg zajął bez walki Poznań. To były pierwsze dni tego, co dziś znamy z podręczników historii jako Potop Szwedzki. A z urodzonych 25 lipca wspominamy dziś...
1: How you doing?
2: I'm okay.
1: What? Oh dear God!
0: 25 lipca 1967 roku urodził się Matt LeBlanc, aktor amerykański, czyli Joey Tribbiani z serialu Przyjaciele.
3: But this is Chandler. Hi. And you know Monica and Ross? And that's Phoebe and that's Joey.
1: Hey, how you doing?
3: Don't!
0: I to była nasza sobotnia kartka z kalendarza.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Złoty klasyk z lat 80. na antenie Radia Emaus i Tears for Fears i też przypomnienie, że każdy z nas chciałby od czasu do czasu poukładać ten świat po swojemu. O pełnej godzinie najświeższa prognoza pogody na weekend. A teraz Dawid Podsiadło, jego utwór Pięknie płyniesz. No i co? No i gramy dalej.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest sobota, 25 dzień lipca, jednocześnie 29 dzień wakacji. Na razie wakacje upływają spokojnie, no bo jest dopiero 9.
1: Pogoda.
0: No chyba, że w najbliższy poniedziałek wracacie już z urlopu, to wtedy możecie mieć wrażenie, że czas w wakacje przeleciał błyskawicznie. No ale jak coś, przed nami jeszcze są weekendy, a ten obecny zapowiada się bardzo przyjemnie w całej Wielkopolsce. Dziś, w sobotę, zachmurzenie będzie małe, temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na wschodzie do 27, nawet 28 na zachodzie regionu. Wiatr jest i pozostanie słaby, a jeśli go poczujecie, to z kierunku południowo-zachodniego. A jutro, w niedzielę, zobaczymy i odczujemy również od 25 stopni Celsjusza na południu regionu, tym razem do 29, a nawet 30 na południu, czyli w Lesznie i okolicach. Wieczorem, jutro wieczorem zacznie się chmurzyć, no ale to już będzie prawie po weekendzie.

0: Na zegarach 10 minut po 9, a o 9.30 Lilia Łada przedstawi nam raport z wielkopolskich parafii. Sprawdzi, co ciekawego dzieje się i jakie wydarzenia czekają na nas w ten bieżący wakacyjny weekend u księdza za płotem. Audycja u proboszcza w parafii, audycja Lilii Łady na antenie Radia Emaus o wpół do 10. A my teraz razem z Sylwią Grzeszczak będziemy puszczać latawce. Będzie to opowieść o młodzieńczym zachwycie nad światem, o letniej beztrosce i równie letniej miłości. No i to wszystko się zgadza, tylko skąd tu dziś ma wiać wiatr?
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9:18 na zegarze w naszym radiowym studiu, a muzycznie w ten sobotni poranek budzi nas Sarah Brace i pomyślałem przed chwilą, żeby zaproponować wam teraz poranną kawę, ale ostatecznie postanowiłem przełożyć ją, czy też zaparzyć gdzieś za godzinę, a może nawet wytrzymamy dwie. A teraz trochę spróbujemy poeksperymentować. Nie wiem jak wy, ale ja należę do tej grupy osób, która nie funkcjonuje bez porannego kubka intensywnej, pachnącej kawy, wypitej natczo jeszcze przed śniadaniem. Najlepiej, gdy cała rodzina jeszcze wówczas w ogóle śpi. I to nie chodzi nawet o działanie i moc kofeiny, ale o pewien rytuał, taki osobisty rytuał, o ten proces zachodzący na kanapie albo na fotelu, na balkonie, proces powolnego popijania sobie kawy, podczas którego wewnątrz mnie dopiero uruchamiają się wszystkie systemy operacyjne, czy to Windowsy, Linuxy albo jakieś Maci i OSy. A wśród nich jest moduł kontaktu i w ogóle komunikacji z otoczeniem, bo bez tej porannej kawy pozostaje wyłączony, nieobecny i nieczuły na właściwie prawie na wszystkie zewnętrzne sygnały. No może pewne uprzywilejowanie, jakiś magiczny sposób zna nasza kotka, która rankiem musi się potulić i chce być pomiziana. No i tak sprawdziłem, czy jest może jakaś alternatywa. Inny napój, który potrafi rozbudzić poranek. Co takiego odkryłem, zdradzę za chwilę.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i wracamy do naszej porannej zagadki. Czy istnieje coś, co potrafi zastąpić ten pierwszy poranny kubek kawy wypity na czczo i równie skutecznie postawić na nogi? Okazuje się, że alternatyw jest kilka. Dla długotrwałej energii, takiej bez nagłych spadków, polecana jest matcha, czyli sproszkowana zielona herbata. Zawiera L-tininę. Jest to unikalny aminokwas, który w połączeniu z kofeiną sprawia, że pobudzenie uwalnia się stopniowo. I zamiast gwałtownego skoku, a potem szybkiego zjazdu energii, mamy więc spokojne, równe rozkręcanie się naszego wewnętrznego dnia. Można powiedzieć, że z maczą czeka nas taki sobotni chillout na umiarkowanych obrotach. Ale jeśli macza wydaje wam się zbyt łagodna i rozciągnięta w czasie, alternatywą może być yerba mate z Ameryki Południowej, czyli napar przygotowany z wysuszonych liści i gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Ten z kolei zawiera teinę, która działa mocno, ale łagodniej dla żołądka niż kawa. I jeszcze jedna propozycja, orientalnie, na ostro i na kwaśno, czyli taki napar z imbiru, cytryny i odrobiny pieprzu kajen. I ten ciepły, ostry, pikantny strzał na dzień dobry ponoć nie tylko błyskawicznie stawia na nogi i wybudza ślimaczące się o poranku myśli, ale też od razu podkręca metabolizm na cały dzień. No dobra, to podsumowując, jeśli chodzi o mnie, to ja idę włączyć ekspres do kawy i spotykamy się za chwilę na parafiach z Lilią Ładą.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Tornister pełen uśmiechów od Caritas Poznań. Przygotowania do przystanku Jezus. Msza święta przed obrazem świętego Krzysztofa na motocyklu. Parafialna kawiarenka i remont kościoła w Lusowie. Wakacje wakacjami, ale w parafiach u proboszczów archidiecezji poznańskiej tradycyjnie nie brakuje wydarzeń.
0: U proboszcza w parafii.
1: W Caritas Poznań trwają już przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Trwa 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas Poznań.
2: Przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci i potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania i patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin, ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. Ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie.
1: Caritas chce przygotować 500 wyprawek szkolnych dla dzieci zawierających wszystko, czego potrzebuje uczeń na początku roku szkolnego.
2: Wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego. I w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, ma jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców różne, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład.
1: Pomoc w zbiórce.

0: to może każdy chętny.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy, bo każdy z Was może taką zbiórkę zorganizować. Można to zrobić w swojej parafii, parafialne zespoły są za to odpowiedzialne, ale też można po prostu w swojej pracy, wśród swoich najbliższych, w rodzinie, albo po prostu pójść, kupić kilka rzeczy i przekazać na Rynek Wildecki. Tam jest nasza centrala, nasze biuro. My pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30, 14.30 i prowadzimy tę zbiórkę do 3 sierpnia.
0: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Będą również rozdawane w parafiach Archidiecezji Poznańskiej dzięki działalności parafialnych zespołów Caritas. Można również wpłacić pieniądze na zbiórkę, która działa na stronie Caritas Poznań. Pieniądze zostaną przeznaczone na kupno brakujących przyborów.
2: U proboszcza w parafii.
0: Parafia pod wezwaniem świętego Marcina w Bukowcu zaprasza 26 lipca o godzinie 15 na niezwykłą mszę świętą. Dlaczego niezwykłą, wyjaśnia ksiądz Edmund Jaworski, proboszcz parafii w Bukowcu.
3: Ta msza odbywa się pod świętym Krzysztofem, jedynym na świecie wyobrażeniem świętego Krzysztofa na motocyklu. Siedzi sobie na intruderze 1500, a na ramionach ma Pana Jezusa. Święty Krzysztof jest świętym legendarnym. Zastanawiano się nawet na Soborze Watykańskim II, czy go nie wykreślić z Panteonu Świętych, ale ze względu na przywiązanie w niemieckim kościele, a czy święty Krzysztof jest też patronem Wilna, został ten legendarny święty. A pasuje do motocyklistów, bo my takie jesteśmy wojsko kmicicowe, sprzed nawrócenia Andrzeja Kmicica, także pasuje do nas jak ulał. W 2010 roku został poświęcony ten obraz w Głutowych, wtedy tam byłem proboszczem i tak ze mną wędruje. Jest on ufundowany w głównej części przez motocyklistów i obwołali mnie kustoszem tego obrazu. I potem taki mały piknik, spotkanie, dlatego że my lubimy się spotykać.
0: Spotkanie motocyklistów ze świętym Krzysztofem ma jeszcze jeden charytatywny cel.
3: Każdy z motocyklistów, którzy przyjedzie na to spotkanie, na mszę świętą, na piknik, będzie mógł wesprzeć działalność sióstr Serafitek wśród dzieci specjalnej troski dla domu, które one prowadzą na ulicy Rocha w Poznaniu.
0: Msze święte i spotkania motocyklistów odbywają się od 2010 roku, ale w różnych miejscach. Pierwsze odbywały się w Głutowach, od 2019 roku w Przemęcie, a od 2025 w Bukowcu pod Nowym Tomyślem. A niedaleko powstania pierwszego polskiego motocykla, który został zbudowany w Opalenicy.
2: U proboszcza w parafii.
0: Wiele się dzieje także w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi i świętego Jakuba w Lusowie. Właśnie zakończył się tam remont na Wybocznej, a dzięki ciężkiej pracy konserwatorów zabytków i zachowaniu pierwotnej dokumentacji został przywrócony oryginalny wygląd neogotyckiej świątyni z 1918 roku, mówi ksiądz Rafał Pleszewa, proboszcz parafii.
4: Tym razem była to renowacja i konserwacja sklepienia bocznej nawy i trzech podłuczy, które łączą nawę boczną z nawą główną. Wczoraj był odbiór konserwatorski, miałem okazję też o wielu detalach usłyszeć, bo to rzeczywiście, jak się tak spojrzy na zdjęcia przed i po, to widać ogromną różnicę. Przywróciliśmy stan pierwotny, całe zdobienia zostały przywrócone w formie, które były wcześniej.
0: Lusowska parafia ma też swoją kawiarenkę parafialną.
4: To jest miejsce spotkań wspólnoty parafialnej po mszach. My tu mamy już taki zwyczaj od wielu, wielu lat, to już mój poprzednik także tu wprowadził. I ona ma swoje wloty i upadki, to znaczy raz jest bardziej dynamiczna, raz mniej. Natomiast nie ukrywam, że chcemy wyjść z nową formułą i przede wszystkim to, co jest ważne, zaangażowanie też ludzi, którzy chcą coś zaproponować i ona ma rzeczywiście formę po pierwsze spotkań, dlatego że mamy tu możliwości też miejsce, gdzie się możemy spotkać. To jest taki zwyczaj, że ludzie po mszy świętej rozmawiają, sobie się schodzą, nie na zasadzie, że każdy domu, tylko jest jakaś grupa, która zostaje i ta nowa formuła też polega na tym, że oprócz oczywiście możliwości poczęstowania się smakołykami, mamy też różne maszyny, czy do czekolady, czy do kawy, czy inne napoje, to mamy też oczywiście ciasta. No i to, co jest też wyróżnikiem, że chcemy przy okazji zawsze coś zaproponować dla dzieci. Czyli po mszy z udziałem właśnie dzieci proponujemy czy jakiś teatrzyk co było w czerwcu, czy teraz mieliśmy spotkanie ze zespołem pieśni i tańca Lusowiacy. Była możliwość zapoznania się, zobaczenia tych strojów pięknych, ludowych, też jak to się przygotowuje, takie stroje. Na sierpień mamy zaplanowany taki temat: domowa łąka, tworzymy flower boxy z suszonych kwiatów.
0: 25 lipca parafia w Lusowie zaprasza także na odpust ku czci świętego Jakuba Apostoła. Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 17, a tego dnia i także w niedzielę odbędzie się święcenie kierowców i pojazdów.
2: U proboszcza w parafii.
0: Ponad 300 ewangelizatorów z całej Polski, w tym 12 księży, 17 sióstr zakonnych, 12 kleryków i braci zakonnych, zgłosiło się do udziału w tegorocznej 26. już edycji ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Trwają ostatnie przygotowania, mówi rzecznik prasowy Przystanku Jezus ksiądz Damian Piątkowiak.
5: Na ten moment mamy zgłoszonych około 300 ewangelizatorów. Oni będą docierali do nas w różnych etapach. Niektórzy będą od początku, czyli od poniedziałku 27 lipca już w całym programie, także w rekolekcjach brali udział. Niektórzy dojadą ciut później, wiadomo, to wszystko zależy od urlopów, możliwości przyjazdu. Więc taka grupa jest zgłoszona. Ruszamy już od poniedziałku pełną parą, wszystko jest dopięte. Na ostatni guzik, można powiedzieć, ewangelizacja będzie się działa.
0: 30 lipca ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu Poland Rock. W programie Przystanku Jezus każdy znajdzie coś dla siebie.
5: To, co będzie działo się na naszej scenie i na naszym terenie Przystanku Jezus, adresowane jest właśnie do tych, którzy są na Poland Rocku, czy gdzieś w okolicy przyjeżdżają nas odwiedzić. Jest to rzeczywiście bardzo szeroki program, od wydarzeń stricte muzycznych, przy różnych koncertów, przez spotkania z ciekawymi mówcami, którzy będą poruszali tematy bardzo różne, tematy dotyczące motywacji życia, problemów w życiu w kościele dzisiejszym, chociażby taki temat bardzo trudny: dlaczego Kościół nie słucha swoich dzieci, o kwestii wykorzystywania seksualnego dzisiaj, ale też takie bardzo motywacyjne tematy, które mają pomóc chociażby przeżywać dobrze swoje ojcostwo, swoje życie chrześcijańskie. Będzie okazja, by przeżyć medytację chrześcijańską, czy skorzystać z pomocy psychoterapeutów, którzy będą też do dyspozycji w namiotach i gotowi do rozmów, by tych, którzy mają jakieś swoje troski, problemy.
0: Tegoroczne wydarzenie odbywa się w duchu hasła Uczniowie Misjonarze. Przystanek Jezus odwiedzą też biskupi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w tym jego duchowy ojciec, biskup Edward Dajczak. Wśród zaproszonych gości są m.in. ksiądz Marcin Jurak, ojciec Mateusz Filipowski, Bacha i Michał Bukowski, Krzysiek Sowiński, Wojtek Czuba, Marta Przybyła i Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem. Tegoroczny Przystanek Jezus zakończy się w niedzielę 2 sierpnia Eucharystią podsumowującą czas ewangelizacji.
2: U proboszcza w parafii.
0: Od 19 lipca trwa 27 ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa, odbywający się pod hasłem Uczniowie Misjonarze – Światłem Świata na Drogach. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców podróżnych i wszystkich zmotoryzowanych, wierni Kościoła katolickiego będą modlić się o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich podróżujących. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Misyjne Stowarzyszenie Miwa Polska zaprasza kierowców, aby włączyli się w akcję i za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Jak ważne jest to wsparcie, mówi biskup Marek Ochlak.
6: Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
0: Aktualnie w 99 krajach świata pracuje 1617 polskich misjonarzy i misjonarek.
2: U proboszcza w parafii.
0: Decyzją papieża Franciszka w całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież postanowił, że co roku przypada on w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. W tym roku przypada on w niedzielę 26 lipca. W tym dniu o godzinie 10 w intencji dziadków i osób starszych zostanie odprawiona msza święta w Katedrze Poznańskiej pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka.

0: Ramię w ramię Kaja i Vicky Gabor, a wcześniej Lilia Łada gościła u proboszcza w parafii. A z kolejną porcją ogłoszeń parafialnych Lilia w swojej audycji pojawi się już w przyszły piątek. I jeszcze raz, za tydzień, w sobotę, tradycyjnie o 9:30. Tymczasem niespełna kwadrans pozostał do 10:00.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Anita Lipnicka i głowa pełna marzeń. Takimi słowami kończy się kawałek. Oczywiście wszystko może się zdarzyć. A za 4,5 minuty minie 10 i wówczas porównamy to, co widzimy za oknem z tym, co myślą sobie synoptycy. Tymczasem nie wiem, czy zwróciliście uwagę na nasz najświeższy post zamieszczony na Emausowym Facebooku, bo tam na załączonym zdjęciu trzymam w rękach takie jakby wczesnocywilizacyjne narzędzie służące do skutecznych oświadczeń, czyli maczugę. Ale spokojnie, ja już mam żonę. Strolling in the park,
1: watching winter turn to spring. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: I już, 1:03 na naszym radiowym zegarze, to znaczy, że jest 10, sobota, 25 lipca.
1: Pogoda.
0: Jestem. Podobno pochmurnie jest w całej Wielkopolsce i tak ma pozostać do 14. To jest zdanie synoptyków, ale ja spoglądam za okno i widzę, że jeśli to nie jest czysty błękit, to co najwyżej jest lekko muśnięty białą farbą. No i jestem ciekaw, czy podobnie, czy też inaczej. Może tak jak mówią właśnie synoptycy, jest u was. Możecie nam dać znać messengerem do Radia Emaus. 27 stopni to maksymalna temperatura spodziewana w sobotę po południu i tak ma być sprawiedliwie w całej Wielkopolsce. A czy tak jest, to może was spytam, ale troszkę później. Wiatr jest słaby, ciśnienie w Poznaniu wynosi 1012 hektopaskali i biometr przez cały dzień będzie korzystny. Mówiłem już, jaki jest wiatr. Wiatr jest słaby. Jeśli wieje, to z kierunku południowego.

Krzysztof Łąka przy mikrofonie, spędzam z wami pierwszą połowę soboty, a teraz zapraszam na najbardziej odjazdową godzinę dnia.

0: 6 minut po 10 za nami Pharrell Williams, a przed nami Robbie też Williams, czyli można powiedzieć, że Robbie Pharrellkę Williams. To chyba nie było zbyt inteligentne. Za moment na antenie Radia Emaus codzienne rozważania z Biblioteki Kaznodziejskiej, czyli audycja z cyklu W drodze do Emaus, a potem zapinamy pasy.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawdziwa władza to nie tytuł czy stanowisko, ale postawa, dzięki której mamy wpływ na otoczenie. Bierzemy odpowiedzialność za innych, a także służymy, na przykład jako rodzic opiekujący się dzieckiem, emeryt zajmujący się schorowanym małżonkiem, czy jako student wolontaryjnie prowadzący zajęcia dla dzieci w świetlicy. Komu w tym tygodniu usłużyłem na chwałę Boga?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Krzysztof i Jakub obchodzą dziś swoje imieniny i to za ich sprawą. 25 lipca jest dniem, który od wieków szczególnie związany jest z podróżami. W tradycji chrześcijańskiej wspominamy dziś świętego Jakuba Apostoła, patrona pielgrzymów, i to właśnie jego imię nosi słynny szlak Camino de Santiago, którym każdego roku wędrują setki tysięcy osób z całego świata, nie tylko z Europy. Jedni idą z powodów religijnych, inni szukają ciszy, odpoczynku albo po prostu chcą sprawdzić, jak daleko mogą dojść o własnych siłach. I my sobie na ten szlak w tej godzinie będziemy zaglądać. Chociaż coś mi się wydaje, że może będziemy musieli skorzystać też z pomocy na autostradzie. Ale to dopiero w pół do 11. Ja chyba umiem przewidywać, co się wydarzy.
0: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Może umiem czasem przewidywać, co się wydarzy na drodze, bo mam na imię Krzysztof, a to zobowiązuje. 20 po 10, a my wracamy na szlak świętego Jakuba. Jest to jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych na świecie, którego celem jest katedra w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. To właśnie w tej katedrze według tradycji spoczywa ciało apostoła Jakuba Większego. Zmarł on w 43 roku, najprawdopodobniej w Jerozolimie, przez ścięcie z rozkazu Heroda Agrypa. A po 800 latach rozpowszechniła się legenda, według której pewnemu pustelnikowi miał się objawić święty Jakub i poinformować go o położeniu jego zwłok właśnie w katedrze w Santiago de Compostela. A my na ten pielgrzymkowy szlak wrócimy sobie jeszcze w drugiej połowie godziny, ale wcześniej, o 10:30, na chwilę zmienimy buty trekkingowe na fotel kierowcy. W audycji Bezpiecznie do celu sprawdzimy, do czego służą te żółte kolumny SOS na autostradach i jak prawidłowo zgłosić awarię, żeby pomoc dotarła jak najszybciej. Zostańcie z Radiem Emaus.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć!

0: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
1: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dzisiaj kontynuujemy w pewnym sensie temat, który pojawił się w ostatnim odcinku. Mówiliśmy wówczas o awariach, o wypadkach. Dzisiaj trochę o tym, jak dobrze poinformować o tym, że taka awaria czy jakieś zdarzenie na autostradzie miało miejsce. W studiu witam naszych gości, naszych ekspertów. Michał Pabich, Autostrada Wielkopolska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: I Krzysztof Golis, Autostrada Eksploatacja. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Podróżując autostradą, każdy z nas widział pewnie nieraz takie żółte kolumny z napisem SOS. Wielu żartuje sobie, o, budka telefoniczna. Czy to faktycznie budka telefoniczna?
4: No i tak, i nie. Przede wszystkim tak. To są kolumny alarmowe służące powiadamianiu Centrum Zarządzania Autostradą o tym, że doszło do sytuacji niepożądanej. Na autostradzie najczęściej będzie to awaria pojazdu. Także jeżeli napotka nas taka przykra sytuacja właśnie jak popsucie się samochodu przy jeździe autostradą, należy skierować się możliwie blisko takiej kolumny alarmowej. Tam jest taki plus, że przy tych kolumnach jest ten pas awaryjny troszeczkę poszerzony. Można się troszeczkę tym samochodem bardziej odstawić od pasa ruchu. Jeżeli nie da się dojechać do takiej kolumny alarmowej, to tak czy owak ten samochód musi być postawiony na pasie awaryjnym maksymalnie z prawej strony. Trzeba pamiętać, pas awaryjny na autostradzie musi mieć 3 metry i ma. Samochody osobowe są coraz szersze, taka szerokość samochodu teraz to jest 1,80 m do 2 metrów, także maksymalnie w prawo wysiąść, zakładając kamizelkę ratunkową i kierować się do kolumny alarmowej. Dzwonienie się z kolumny alarmowej do Centrum Zarządzania Autostradą ma taki plus, że jesteśmy momentalnie przez dyżurnego zidentyfikowani co do lokalizacji. Tutaj nie ma wątpliwości, skąd dzwonimy, na której jezdni jesteśmy, w której lokalizacji, także w ten sposób. Natomiast podstawową informacją, którą musimy przekazać, to jest charakter zgłoszenia. Czy doszło do awarii samochodu, czy doszło być może do jakiegoś zdarzenia drogowego. I na tej podstawie należy ocenić, czy wymagany jest przyjazd służb ratowniczych, czy tylko patrolu autostradowego w celu obstawienia tego samochodu.
1: Czyli jeśli mieliśmy awarię, akurat w pobliżu jest taka kolumna, to najłatwiej i najszybciej będzie z niej skorzystać, bo wtedy mamy gwarancję, że te informacje o naszej lokalizacji bardzo szybko dotrą.
4: Zgadza się, tak. To jest podstawowy plus właśnie tej wiadomości.

0: pochodzącej z kolumny alarmowej. Tutaj trzeba podkreślić, że należy dość głośno przekazywać tę wiadomość, ze względu na to, że wiadomo, na autostradzie jest szum, czy to wiatru, czy to przejeżdżających samochodów, tak żeby ta wiadomość przekazywana dyżurnemu centrum zarządzania autostrady była wystarczająco zrozumiała dla niego.
1: A to podchodzimy wtedy do takiej kolumny, tam musimy wybrać jakiś numer, czy jak to wygląda?
0: Nie, kolumny są wyposażone tylko i wyłącznie w jeden przycisk. Po naciśnięciu którego automatycznie zostaniemy skomunikowani z dyżurnym centrum zarządzania autostrady. Nie ma potrzeby wybierania jakiegokolwiek numeru. Nie ma też takiej możliwości. Należy podkreślić, że kolumny alarmowe zgodnie z prawem są zlokalizowane przy autostradach w odległościach mniejszych niż 2 km. Także no, najczęściej mamy taką kolumnę w zasięgu wzroku. Czy to do przodu patrząc, czy do tyłu.
1: To jeszcze powiedzmy o sytuacji takiej, kiedy akurat nie mamy tej kolumny pod ręką. Jaka jest różnica, jeśli informujemy przez telefon? Co wówczas powinniśmy przekazać, jakie informacje?
0: W tym przypadku sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ od kierowcy no, pożądane jest to, żeby określił, w jakim miejscu się znajduje. Dyżurny nie jest w stanie tego przecież ocenić, także tutaj ważne jest, żeby zidentyfikować, w którym kierunku się jechało. To da możliwość oceny, na której jezdni autostrady kierowca samochód się znajdują, a także określenie lokalizacji poprzez podanie kilometru autostrady. To jest o tyle proste, że na tak zwanych słupkach prowadzących są znaki kilometrowe i hektometrowe w postaci liczb, cyfr i podanie ich od razu pozwoli dyżurnemu centrum zarządzania autostrady zlokalizowanie tego miejsca.
1: Czyli te słupki tam nie są przez przypadek. Wiele osób się zastanawia, po co to wszystko. Wiemy już, że te słupki mają też nam ułatwić w razie czego komunikację, ale też inne kwestie, o czym w kolejnych odcinkach powiemy, do czego te słupki mogą być jeszcze przydatne. Zgłosiliśmy taką informację i co? I czekamy na służbę, czy jak to potem wygląda?
2: Po zgłoszeniu oczywiście, zakładając, że kierowca zastosował się do tych wszystkich zaleceń, czyli siedzi w kamizelce z całym pakietem osób, które z nim jechały, oddalone od jezdni, czeka spokojnie na dojazd naszych służb. Ewentualnie, jeśli wezwał asystans, czeka na dojazd pomocy drogowej w ramach asystans. Jeśli nie ma takiej możliwości, to Centrum Zarządzania Autostradą też skontaktuje go z dyżurną współpracującą z nami pomocą drogową. Ja tylko dodałbym jeszcze do informacji, które dobrze by było przekazać, zarówno korzystając z telefonów komórkowych czy z kolumn SOS, że ważna jest też informacja, czy to zgłoszenie dotyczy nas, czyli miejsca, w którym jesteśmy, czy dotyczy sytuacji, którą kierowca zauważył jadąc w kierunku do kolumny, przemieszczając się autostradą, ale na jezdni w przeciwnym kierunku. Bo to może zmylić zarówno służby ratownicze, jeśli takiej informacji nie będzie, dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jak i nasze służby patrolowe czy nasze służby interwencyjne, które jadą na miejsce. W momencie, kiedy pełna informacja wpadnie do Centrum Zarządzania Autostradą, te dane są wprowadzane do naszego systemu zarządzania autostradą, do bazy zdarzeń, która współpracuje z aplikacjami mobilnymi używanymi przez patrolowców, używanymi przez grupę interwencyjną, grupy pracowników utrzymania, a dodatkowo maksymalnie po 2 minutach informacja o tym, że w którymś miejscu autostrady jest zagrożenie różnego rodzaju, czy to są właśnie zatrzymane pojazdy, jakieś zdarzenie drogowe, zagubione lub porzucone psy, jest wyświetlana w aplikacjach nawigacyjnych. A na odcinkach, gdzie mamy system znaków zmiennej treści, również odpowiednie procedury są w trybie półautomatycznym, momentalnie wyświetlane. Także kierowcy, którzy dojeżdżają do miejsca, mają informację, że zbliżają się do miejsca, gdzie jest jakieś zagrożenie.
1: Tu też padło jedno takie kluczowe, myślę, słowo, że spokojnie czekamy na przyjazd służb. Wiadomo, że my jesteśmy wtedy pewnie poddenerwowani, zdenerwowani tą całą sytuacją, która miała miejsce. Nie powinniśmy co chwilę podchodzić do kolumny i pytać się, czy służby już jadą.
2: Służby jadą od pierwszego zgłoszenia. Oczywiście, jeśli osoba, która zgłasza, czuje się niepewnie, to może podejść do tej kolumny, porozmawiać ponownie, natomiast to nie przyspieszy dojazdu patrolu. Musi patrol dojechać. Naprawdę staramy się dojeżdżać szybko. Maksymalny nasz czas reakcji to jest 30 minut. Zdecydowanie jesteśmy poniżej tych wartości. Około 17 minut jesteśmy na miejscu.
1: Jeszcze jedna kluczowa kwestia. Wiadomo, że coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża też do Polski, korzysta z autostrad. Jak to wygląda kwestia? Czy nie ma problemu, żeby oni też zgłosili w innym języku jakąś awarię? Jak to jest?
2: Oczywiście są takie języki, których operatorzy CZA nie znają. No, myślę, że również pan miałby problem ze zrozumieniem języka węgierskiego, tureckiego. Natomiast w stopniu komunikatywnym operatorzy porozumieją się oczywiście z założenia, że rozmówca również zna język angielski, poradzą sobie.
3: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Radiowy kurs jazdy na autostradzie powróci na antenę Radia Emaus z kolejnym odcinkiem w środowy poranek. Ale my dziś jeszcze nie zjeżdżamy z trasy, bo dzień 25 lipca szczególnie mocno stoi pod znakiem podróży. No ale teraz to już sam nie wiem, czy my jedziemy, czy stoimy pod tym znakiem. Ale na pewno nie zatrzymujemy dobrej muzyki w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wspominamy dziś świętego Jakuba Apostoła, patrona pielgrzymów. No i przy okazji zaglądamy na szlak noszący imię tego świętego, czyli Camino de Santiago. W przeciwieństwie do tradycyjnych pielgrzymek, Camino nie ma jednego początku, a tworzy go sieć tras, która przecina całą Europę, w tym również Polskę. Najpopularniejszą trasą jest liczący 780 km szlak francuski. 260 km przejdziemy, jeśli wybierzemy trasę rozpoczynającą się w Porto, w Portugalii, a najstarszym, jednocześnie najtrudniejszym fizycznie, choć wcale nie najdłuższym, jest szlak górski wiodący przez pasma hiszpańskiej Asturii. A czy wiecie, że my również w Polsce, o ile mamy naprawdę wytrzymałe buty, możemy rozpocząć pielgrzymowanie szlakiem Camino de Santiago właściwie spod własnego domu? Już w 2004 roku rozpoczęto w Polsce wytyczanie i znakowanie pierwszych odcinków Drogi Świętego Jakuba właśnie jako części europejskiej sieci. Dziś przez nasz kraj prowadzi już blisko 6 tysięcy kilometrów szlaków oznakowanych symbolem muszli. Dzięki nim można przejść także z Litwy, Rosji, Ukrainy i Słowacji do Niemiec i Czech. Ale uwaga, mimo że poruszamy się po obszarze Unii Europejskiej, wybierając się w drogę szlakiem świętego Jakuba, należy mieć ze sobą paszport. Więcej po muzycznej przerwie. Niespełna kwadrans pozostał do 11.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przed chwilą mówiłem, że wybierając się na Camino de Santiago należy zabrać ze sobą paszport. Ale spokojnie, nie musicie stroić poważnej mini do zdjęcia i ustawiać się w kolejce z wnioskiem paszportowym. Tym bardziej, że w wakacje to nie jest dobry moment, żeby dopiero ustawiać się i wyrabiać paszport. Ale tutaj chodzi o Credencial del Peregrino, czyli paszport pielgrzyma. Jest to niewielka książeczka, do której podczas całej drogi zbiera się pieczątki. Można je dostać w kościołach, schroniskach dla pielgrzymów, klasztorach, a czasem nawet w urzędach miast czy kawiarniach leżących na szlaku. Dla wielu pielgrzymów jest to najcenniejsza pamiątka z całej wyprawy, ale paszport ma także bardzo praktyczne znaczenie, bo uprawnia do noclegu w wielu schroniskach przeznaczonych wyłącznie dla pielgrzymów, a po dotarciu do Santiago de Compostela jest podstawą do otrzymania słynnego certyfikatu ukończenia drogi zwanego Compostellą. Aby go dostać, trzeba udokumentować przejście co najmniej ostatnich 100 km pieszo albo 200 km na rowerze. I jest jeszcze jedna ciekawostka. Na Camino nikt was nie spyta, dlaczego wyruszyliście tym szlakiem, bo jedni idą z powodów religijnych, inni dla przygody, jeszcze inni po to, by poukładać sobie w głowie różne sprawy. A paszport wygląda tak samo dla wszystkich, bo na tej drodze każdy niesie własną historię.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Prawie dałem się zaskoczyć. Nie było reklam. Sobota, 25 lipca i mamy godzinę 11.
0: Pogoda.
1: Widzimy teraz na termometrach w Poznaniu, a odczuwamy stopień więcej, co oznacza, że słońce działa, a wiatr się leni. 26 stopni zobaczymy po południu w Poznaniu i Śremie, a 24 bardziej na południu regionu. I podobno w Leśnie jest teraz bardzo pochmurnie. Czy to prawda? Prosimy o raport pogodowy słuchaczy z Leszna i okolic. Najcieplej będzie na zachodzie regionu, 27 stopni spodziewajcie się w Nowym Tomyślu. 1012 hektopaskali wynosi ciśnienie w Poznaniu, a biometr jest korzystny. No bo przecież taka aura musi działać na nas pozytywnie.

Krzysztof Fąka, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Emaus, a ta szczególnie stać będzie pod znakiem dobrej muzyki, ale nie tylko. Na początek Madonna.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Najlepszy dzień w moim życiu. Smutnie, nostalgicznie, ale z emocjami zaśpiewała o nim Sanach. Ale też z nadzieją na przyszłość. Jakub oraz Krzysztof i Krzysztofa to dzisiejsi pewniacy, jeśli chodzi o solenizantów z 25 lipca. Co ciekawe, przynajmniej dla mnie, jednego ze świętujących dziś Krzysztofów, imieniny Krzysztofa przypadają jeszcze w 8 innych dni w roku. Przyznaję, że to dla mnie było spore zaskoczenie. A jest nas Krzysztofów w Polsce prawie 632 tysiące. Ale nie zapominamy o pozostałych dzisiejszych solenizantach, czyli oczywiście Kuba, żeński wariant to też Kuba, oraz Sławosław. To też dzisiejszy pewniak, bo obchodzi imieniny tylko raz, właśnie dzisiaj, tylko raz w roku. Tylko że Sławosławów mamy zarejestrowanych w Polsce tylko dwóch. Poza tym imieniny mogą świętować dziś również Alfons, Rudolf z Rudolfiną, Olimpia, Dariusz i Walentyna, a także Piotr. A skoro jeśli jest Piotr, no to musi być też Paweł. Wszystkiego dobrego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, dla tych z Was, którzy świętują dziś urodziny albo z jakiejś innej okazji. No i dla Was wszystkich muzyczna dedykacja ode mnie. No i tak, dla Ciebie tam, po drugiej stronie radioodbiornika, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, właśnie dla Ciebie też.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Zbigniew Wodecki, potem Mela Koteluki, na koniec jeszcze w duecie Gizmo Varillas i Ralf Kamiński. To był solidny zestaw muzycznych, optymistycznych witamin specjalnie dla każdej i każdego z was, drodzy słuchacze, na dobry dzień ode mnie. No dobra, niech będzie. Na dobry dzień od całej obecnej tutaj redakcji Radia Emaus. A chciałbym wam przypomnieć, że wy również możecie komuś z waszych znajomych zadedykować piosenkę. Jutro, kwadrans po 13:00, Weronika Kędziora zaprasza na koncert życzeń, a już dziś możecie pomyśleć, komu chcielibyście przesłać za pośrednictwem anteny Radia Emaus pozdrowienia, życzenia albo inne dobre słowa. Możecie do nich oczywiście dołożyć tytuł wybranej piosenki. No a Weronika przeczyta wasze wiadomości na antenie i zagra tą wybraną piosenkę. No chyba, że jej nie znajdzie w naszej bazie, to wówczas sama zaśpiewa. A Weronika naprawdę bardzo ładnie śpiewa. 601 077 033 to numer telefonu albo nasz adres mailowy studio.emaus@świętywojciech.pl. To właśnie tutaj możecie nawet już teraz podesłać życzenia i pozdrowienia, a wy i wasi znajomi usłyszycie je jutro w koncercie życzeń po 13:00. 601 077 033 i studio.emaus@świętywojciech.pl. Oczywiście te namiary znajdziecie również na stronie internetowej Radia Emaus w zakładce Kontakt. 28 minut po 11:00, a my

0: jetywojciech.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 20 minut przed południem. Utwór Let's Groove Tonight grupy Earth, Wind and Fire. Nieprzypadkowo dziś na naszej antenie. To taki przedsmak muzycznej podróży w czasie, na którą wybierzemy się już za 5 minut.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Tak jak wspomniałem, kawałek Let's Groove Tonight grupy Earth, Wind and Fire kilka minut temu właściwie zapowiedział dzisiejszą muzyczną podróż w czasie, a to dlatego, że dziś, 25 lipca, świętujemy 75. urodziny basisty i wokalisty grupy Earth, Wind and Fire, Verdinego White'a. Przyszedł on na świat w 1951 roku w Chicago, a jego zespół szczególnie w latach 70. nadawał ten soulowo-funkowy rytm amerykańskim ulicom takimi przebojami jak Shining Star, Boogie Wonderland czy właśnie Let's Groove Tonight. W 2000 roku White wraz z całym zespołem został wprowadzony do rock'n'rollowego panteonu sławy, czyli Rock and Roll Hall of Fame. A my przenosimy się do roku 1970, dokładnie 25 lipca. Amerykański duet The Carpenters, czyli rodzeństwo Karen i Richard, po raz pierwszy w swojej karierze zameldował się na samym szczycie amerykańskiej listy Billboardu, a zrobili to utworem They Long to Be Close to You. Piosenka spędziła na pierwszym miejscu całe 4 tygodnie, a co ciekawe, kompozycja wcale nie była wtedy już nowa. Bart Beczard i Hal David napisali ją już w 1963 roku i najpierw zaproponowali ją Herbowi Alpertowi, ale ten uznał, że tekst o aniołach posypujących kogoś pyłem z gwiazd brzmi w jego ustach po prostu mało przekonująco. No i dopiero gdy po 7 latach za mikrofonem usiadła Karen Carpenter ze swoim aksamitnym, takim niezwykle ciepłym głosem, utwór nabrał magii i stał się ponadczasowym hymnem zakochanych. I przeskakujemy do końcówki lat 90., a konkretnie do 1998 roku dla fanów brytyjskiego funku, takich szalonych czapek i kapeluszy, które nosi JK, był to wyjątkowy dzień, bo zespół Jamiroquai zdobył swój pierwszy w historii numer 1 na brytyjskiej liście przebojów z utworem Deeper Underground. Co ciekawe, był to 13. singiel w dorobku grupy i jak widać, 13. okazała się dla nich wyjątkowo szczęśliwa. I na koniec historia z 2014 roku. 25 lipca wydarzyło się coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się niemożliwe. Weird Al Yankovic, mistrz inteligentnych muzycznych parodii, trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy albumów z płytą Mandatory Fan. Był to pierwszy od ponad pół wieku komediowy album na szczycie zestawienia Billboard. No więc do południa z uśmiechem na twarzy wskakujemy właśnie na album Mandatory Fan. Potem zejdziemy głęboko pod ziemię z grupą Jamiroquai, a na finał uniesie nas aksamitny wokal Karen z formacji The Carpenters.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 3,5 minuty temu minęło południe, a popołudnie w całej Wielkopolsce zapowiada się bardzo przyjemnie. Jeśli gdzieś jeszcze widzicie nad głowami chmury, to z każdą godziną no, musi być ich mniej. A ja mam w ogóle wrażenie, że nad Poznaniem to już od samego rana króluje błękit. Temperatura maksymalna spodziewana jest około godziny 16 i wyniesie od 24 stopni Celsjusza na południu regionu do 27 na południu. Wiatr jest słaby, wieje z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie jest stabilne. W Poznaniu wynosi 1010 hektopaskali, a biometr również pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie będzie małe, więc będziemy mogli popatrzeć sobie w gwiazdy, ale w bluzie, bo temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza. Jak to tam będzie? Od świętej Anki zimne noce i poranki, czyli od jutra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Poranek rozpoczynaliśmy od propozycji matcha albo yerba mate. No to południe zaczynamy od kolejnej filiżanki kawy. Krzysztof Onka, jestem z wami jeszcze do 14:00.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: Dziesięciu apostołów oburza się na synów Zebedeusza, choć nic nie zrobili. Tak naprawdę gniewają się za słowa matki Jakuba i Jana. Jezus broni tych dwóch przed innymi uczniami. Następnie zmienia perspektywę ich myślenia i poszerza ją. Mówi: wszyscy chcecie być wielcy? To dobrze. Naprawdę staniecie się wielcy, służąc innym. I rzeczywiście, dziś widzimy, że rangę każdego z nich wyznaczyła służba innym i służba Bożemu Słowu. Pomyśl, jak wygląda moja służba? Komu mogę bardziej dać siebie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Prawie 17 minut po południu. Nie wiem, gdzie wasze myśli uciekają, kiedy czy to we własnym aucie, czy to w miejskim autobusie ugrzęźniecie w korku, w ulicznym korku, ale ja kiedyś stojąc właśnie w olbrzymim korku na ulicy Małe Garbary w Poznaniu, zdałem sobie sprawę, że właśnie w tamtym momencie znalazłem się w trzech stanach skupienia jednocześnie. No bo w tej samej chwili jednocześnie jechałem, ale w sumie stałem, a właściwie to siedziałem. I pomyślałem sobie jeszcze, ale to jest odlot. No to Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką i samoloty.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: O tym, że coś się stało w drodze do raju, śpiewał dynamicznie i z energią Phil Collins. A o tym, aby nic nam się nie stało na żadnej z tych ziemskich dróg i żebyśmy przedwcześnie nie udali się właśnie w drogę do raju. No oby. O tym przypomina obchodzony dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. I nieprzypadkowo przypada on właśnie 25 lipca, no bo w Kościele Katolickim wspominamy świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Samo święto jest stosunkowo młode, bo powstało w 2006 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz rajdowca Krzysztofa Hołowczyca i jego fundacji Kierowca Bezpieczny. Cel był, wydaje się, prosty, czyli przypominać, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od naszych codziennych decyzji, nawet zanim wsiądziemy za kółko. No i co ciekawe, specjaliści od lat zastanawiają się, dlaczego mimo tylu kampanii społecznych i spotów telewizyjnych wciąż zdarzają się wypadki, których można było uniknąć. Okazuje się, że bardzo drastyczne spoty z rozbitymi samochodami czy tragicznymi scenami działają tylko przez chwilę, bo nasz mózg potrafi i musi właściwie wypierać takie obrazy. Dlatego w wielu krajach Europy coraz częściej stawia się na coś zupełnie innego. Nie pokazuje się już konsekwencji wypadków i nieostrożnej jazdy. Nie pokazuje się zabitych dzieci. I zamiast straszyć, pokazuje się kierowców, którzy zachowali się właściwie. Te kampanie przypominają, że przepisy drogowe nie są po to, żeby utrudniać życie, ale żeby każdy bezpiecznie wrócił do domu i nie zrobił nikomu po drodze krzywdy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mówi się zdecydowanie za rzadko, że mianowicie za bezpieczeństwo odpowiada nie tylko kierowca, ale również pasażerowie i ich zachowanie.

0: Odwiedzaj miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Lady Gaga i Bloody Mary, to wyjaśnijmy, że to absolutnie nie jest piosenka o alkoholowym drinku. Lady Gaga nawiązuje tu do tematów religijnych, a tytułowa Mary jest uosobiana z Marią Magdaleną. A uzupełniając jeszcze dzisiejszą kartkę z kalendarza, dodajmy, że 25 lipca, oprócz Dnia Bezpiecznego Kierowcy, to właśnie dziś przypada także Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. I ten temat jest również niezwykle ważny, zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy niemal w samym środku wakacji i wolne chwile chętnie spędzamy także nad jeziorem, rzeką czy nawet nad morzem. A kiedy spogląda się w statystyki, jedna rzecz natychmiast rzuca się w oczy, mianowicie aż 80% wszystkich ofiar utonięć to mężczyźni. No i zazwyczaj mamy ten sam scenariusz, jest brawura, przecenienie własnych sił, no i niestety połączenie alkoholu z wejściem do wody. Na świecie rocznie z powodu utonięcia ginie niemal 300 tysięcy osób, a Światowa Organizacja Zdrowia, która właśnie 25 dzień lipca ustanowiła Dniem Zapobiegania Utonięciom, zalicza utonięcia do 10 głównych przyczyn śmierci dzieci i młodzieży. No i to brzmi przerażająco. Ale jest jeszcze coś, o czym bardzo rzadko się mówi, a mianowicie to, jak utonięcie wygląda w rzeczywistości, bo większość z nas wychowała się na filmach, gdzie tonący człowiek krzyczy pomocy, macha rękami na wszystkie strony i rozbryzguje wodę wokół siebie. No i to jest kinowy mit, bo w rzeczywistości utonięcie jest ciche i trwa zaledwie do 60 sekund. Organizm walczący o tlen przede wszystkim priorytetyzuje oddychanie. To jest dla niego najważniejsze, a nie mowa. Dlatego człowiek nie jest w stanie wydać z siebie głosu. Nie macha też rękami w powietrzu, bo działa podświadomy instynkt i ręce rozkłada się na boki po to, żeby naciskać wodę z góry, próbując wypchnąć swoje ciało do powierzchni. No więc wygląda to raczej tak, jakby ktoś po prostu próbował ustać w wodzie albo spoglądał w niebo. No a dlaczego o tym mówię? W środku wakacji, w weekend, w sobotę, kiedy robi się coraz cieplej, po tych ostatnich dniach byle jakiej pogody. No bo kiedy znajdziemy się gdzieś na plaży, to właśnie czasem jeden czujny wzrok i wiedza, jak to naprawdę wygląda, mogą uratować komuś życie. No więc bądźmy nad wodą uważni zarówno na siebie, ale też na innych.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus.
1: 9 minut pozostało do 13 i na koniec tej godziny naszego spotkania wracamy do Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom, no bo ma on też swoją drugą niezwykle ciekawą i czysto naukową stronę. Badacze przeanalizowali zależność między pogodą a naszym zachowaniem nad wodą. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak efekt upału. Wyliczono, że każdy wzrost temperatury powietrza o zaledwie 1 stopień Celsjusza przekłada się na wzrost liczby niebezpiecznych zdarzeń nad wodą o ponad 7%. A w dni, kiedy słupki rtęci przekraczają 25 stopni, ryzyko wypadku wzrasta aż pięciokrotnie. No bo szukamy ochłody bardzo szybko, często w miejscach niesprawdzonych i niestrzeżonych, no i stąd prosta droga do kłopotów. Na całym świecie dziś, 25 lipca, organizowana jest akcja Go Blue. Charakterystyczne budynki i mosty w wielu miastach są wieczorem podświetlane na niebiesko, właśnie po to, by przypomnieć o bezpiecznym wypoczynku w wakacje. Ale ratownicy medyczni i wodni powtarzają dziś przede wszystkim jedną absolutnie kluczową zasadę. Nazywa się to po angielsku float to live, a po polsku przetłumaczono to na połóż się, by żyć. Bo jeśli w wodzie złapie was skurcz, nagła panika albo skończą się wam siły, to nie walczcie z prądem i nie panikujcie, bo jedyna skuteczna rzecz to po prostu położyć się na plecach, odchylić głowę do tyłu, rozłożyć ręce i nogi jak gwiazda i spokojnie oddychać. Woda sama zacznie was unosić, a wy odzyskacie i oddech, i spokój. No, mówi się to łatwo. Czy wykonać? Nie wiem. Po prostu bądźcie ostrożni. A ja spoglądam trochę w przyszłość. Synoptycy zapowiadają falę upałów i pełnię słońca w najbliższe dni. Tak zdecydowanie ma tak już być od środy, zatem korzystając z pięknej pogody nad wodą, odpoczywajmy z głową.

0: Sobota, 25 lipca, no i mamy 13.
1: Pogoda.
0: A skoro mamy 13, to już jest po południu, a po południu i wieczorem na niebie w całym regionie królować będzie słońce. Temperatura maksymalna około godziny 16 wyniesie od 24 stopni na północy Wielkopolski do 27 stopni na południu. Wiatr jest i pozostanie do końca dnia słaby. Wieje, jeśli wieje, to z kierunku południowo-zachodniego. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza, czyli bluzy, po to, żeby popatrzeć sobie w gwiazdy. Ale za to wiatr się nie zmieni, nadal będzie słaby. W niedzielę, jutro, zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, ale po południu zmieni się na duże. Na północy miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Ale to już będzie bliżej poniedziałku. Temperatura maksymalna na niedzielę od 27 stopni na północy regionu do aż 32 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, po południu porywisty. No proszę. Potem poniedziałek i wtorek ma być nieco chłodniejszy, około 21 stopni Celsjusza, a od środy się znowu zacznie 28, potem w piątek nawet 34 stopnie Celsjusza.

I małymi radiowymi wpadkami rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Przyznaję się, to ja źle kliknąłem, Krzysztof Łąka. A o co chodzi z tą maczugową cukinią, którą zobaczycie na facebookowym profilu Radia Emaus? No to właśnie tą zagadkę rozwiążemy w tej godzinie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Z Chrystusem przez życie. To nie tylko ładne ewangelizacyjne hasło, ale to także rzeczywistość dzisiejszego patrona, który dosłownie schodził z Jezusem całą Ziemię Świętą, towarzysząc mu od samego początku. Jest wymieniany jako drugi, ewentualnie trzeci z jego uczniów. Do Jezusa przyłączył się wraz z bratem Janem i raczej nie należał do spokojnych owieczek, skoro zyskał przydomek Syn Gromu. Jednak ta jego gwałtowność nie stanowiła przeszkody w oczach mistrza. W końcu to właśnie jego wybrał, by towarzyszył mu podczas wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Także po zmartwychwstaniu był on świadkiem cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni. Ogółem Ewangelie wspominają o nim w 18 miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W porównaniu do innych apostołów to bardzo dużo. Ale jakby tego wszystkiego było jeszcze komuś mało, to Dzieje apostolskie opisują także jego śmierć. Został ścięty mieczem w roku 44. Tak, święty Jakub, starszy apostoł, a o nim to mowa, dobrze poznał wszelkie trudy podążania za Jezusem przez życie. I choć my dzisiaj rozumiemy to sformułowanie znacznie szerzej, to dzisiejszy patron wszystkim pielgrzymom do jego grobu w Santiago de Compostela proponuje powrót do źródeł, czyli do fizycznego wysiłku stawiania kroku za krokiem, towarzysząc w długiej drodze swojemu mistrzowi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.
3: Prawie 13 minut po 13, za nami święci z nieba ściągnięci i my teraz wysyłamy ich już z powrotem do nieba, chociaż w sumie niech tam nas doglądają nieustannie. A dziś specjalną rolę ma oczywiście święty Krzysztof, ale czy wiecie, że był on zagrożony? Opowieści o olbrzymie przenoszącym dzieciątko Jezus przez rzekę, czy o jego psiej głowie, bo taka postać funkcjonowała w starszych wersjach wschodnich, należą do sfery podania i symboliki, a nie twardych faktów historycznych. No i stąd, z powodu mało udokumentowanej wiedzy na temat świętego Krzysztofa, papież Paweł VI przy okazji czyszczenia kościoła z fałszywych świętych w 1969 roku usunął z listy również świętego Krzysztofa. Ten uznany został za osobę, która nigdy nie istniała, choć był już obiektem kultu już od wieków, a świątynie jego imienia istniały już nawet od V wieku. No na szczęście usunięcie z kalendarza powszechnego nie oznacza odebrania mu statusu świętego. Uff, no to jedziemy dalej. A nie, właściwie to zatańczymy z Anią Dąbrowską. Chociaż ona nie jest zbyt chętna, to ja już nie wiem, co właściwie mam robić.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Amerykański zespół Counting Crows i ich debiutancki singiel z już sprzed lat, z 1993 roku, Mr. Jones. Tymczasem nie wiem, czy zwróciliście uwagę na nasz najświeższy post zamieszczony na Emausowym Facebooku. Tam, na załączonym do niego zdjęciu, trzymam w rękach takie jakby wczesnocywilizacyjne narzędzie służące albo do skutecznego przekonywania do własnych racji, a czasem być może służyło też do skutecznych oświadczeń. Czyli maczugę. Ale spokojnie, ta ze zdjęcia, ta współczesna jest całkowicie jadalna. I może zjemy ją za moment na lunch. W międzyczasie zerknijcie na naszego Facebooka. 22 minuty po 13 słuchacie Radia Emaus z Poznania, a przed nami prawdziwa królowa disco, czyli Sophie Ellis Bextor. To taki nasz komentarz do Ani Dąbrowskiej, która tak za bardzo tańczyć z nami nie chciała.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Z przodu jedynka, w środku dwie trójki, znowu jedynka. Takie cyfry widzę właśnie na radiowym zegarze, czyli 13:31 po rozkodowaniu. No i co? No i czas wreszcie zamienić tą maczugę na coś pysznego. No bo to oczywiście dojrzała, dobrze wyrośnięta cukinia jest bohaterką fotki na naszym emausowym Facebooku i to ona jest naszą pierwszą propozycją na sobotnie menu, takie letnie menu. Powiedzmy, że to będzie taki lekki, ekspresowy i letni lunch. Cukinię ścieramy na grubych oczkach, solimy i odstawiamy na sitku na 10 minut. W tym czasie pijemy wczesno popołudniowe espresso, a potem mocno, naprawdę mocno odciskamy cukinię z wody. Do miski dodajemy jedno surowe jajko, trochę pszennej lub owsianej mąki, rozkruszoną fetę, świeży koperek i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. No i oczywiście naszą cukinię. Mieszamy i na rozgrzaną oliwę na patelni wylewamy kolejne porcje uzyskanej gęstej mikstury. Smażymy na złoty kolor i po chwili dostajemy chrupiące, pachnące placuszki. Podajemy je z gęstym jogurtem greckim, wychodzimy z talerzem na balkon i w tym momencie sobota od razu wchodzi na wyższy poziom. No a skoro przemyciliśmy też w przepisie espresso, no to zagrajmy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Kilka minut temu podzieliłem się z wami sprawdzonym przepisem na ekspresowy lunch z cukinią w menu. No i właśnie Sylwia Grzeszczak prawidłowo zareagowała, śpiewając och i ach. A teraz muszę wam się przyznać, że ja już zastanawiam się, co takiego nieoczywistego, oczywiście z cukinią w składzie, zjadłbym dziś na obiad. I co tu mamy? Gofry z cukinii i parmezanem, cukinia po azjatycku z patelni i rolatki z cukinii i fety. Gofry to nie, feta już była na lunch, ale ta cukinia po azjatycku brzmi aromatycznie. Gotujemy ryż, jedną dużą lub dwie małe cukinie kroimy w kostkę, dwa ząbki czosnku siekamy, a kawałek imbiru i świeżą papryczkę chili kroimy w cieniutkie paseczki. I do tego dochodzi jeszcze mała, płaska łyżeczka suszonej, ostrej papryki. Ja bym dał dwie. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oleju. Na dużym ogniu musimy krótko zrumienić cukinię i po chwili dodać i przesmażyć pozostałe składniki. Całość zalać sosem sojowym zmieszanym wcześniej z miodem lub cukrem trzcinowym. Posypać nasionami sezamu, przemieszać i przesmażyć krótko, gdzieś tak jedną minutkę. I gotowe. I zrobi się pachnąco. Problem mam tylko taki, że ja do domu wrócę dopiero za dobrą godzinę. Ale moja żona przecież jest w domu. Aniu, podesłać ci przepis?

Kwadrans z lekkim minusem pozostał do 14. W tej godzinie proponowałem wam ekspresowe, chrupiące placki z cukinii. Mojej żonie rzuciłem pomysł na antenie na kilkanaście minut przy patelni, a ja zdążę w tym czasie wrócić do domu. To na koniec dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę. Wiecie, że z botanicznego punktu widzenia cukinia wcale nie jest warzywem? No, tak samo jak pomidor, ogórek czy dynia, cukinia jest owocem, dokładniej jagodą. Tak przynajmniej klasyfikują ją botanicy. Co więcej, cukinia jest podgatunkiem z rodziny dyniowatych i w żadnym stopniu nie jest spokrewniona z ogórkiem. Czyli że co? Że mizeria z cukinii to nie za bardzo? Na szczęście kucharze się tym specjalnie nie przejmują, bo trudno sobie wyobrazić kompot z cukinii. Chociaż pewnie ktoś już próbował. A ja dziękuję wam za wspólne 6 godzin soboty. Dziękuję wam też za życzenia imieninowe. Szczególnie Ali, Mariuszowi, Łukaszowi, Ali i Bartkowi, Asi, Darii, Marysi i wszystkim, którzy do nas się odzywali. Dzięki, do usłyszenia. Życzę wam udanego weekendu, udanego sobotniego południa i jutro zapraszam od rana, od 8:00 będzie z wami Weronika Kędziora. Trzymajcie się, mówił Krzysztof Łąka. To jeszcze dodam, że teraz Telepop Music i utwór Brief to taka dedykacja dla samego siebie, mój wakacyjny hymn.

0: Dobre radio. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Kiedy papież Franciszek spotkał się w 2021 roku z członkami Zgromadzenia Ruchu Focolari, zachęcał ich m.in. do troski o bliskość, która jest wyrazem chrześcijańskiej miłości. Powiedział wtedy m.in. bliskość jest stylem Boga. Te słowa papieża, wspomniane już w naszej poprzedniej audycji, stały się inspiracją także na to dzisiejsze spotkanie. Sięgamy w nim do słów Kiary Lubik, założycielki ruchu, wypowiedzianych do jego członków w 1996 roku, kiedy zgłębiała jedną z podstaw duchowości Focolari – miłość do brata. Kiara mówiła: jak wiecie, zaczęliśmy od miłowania ubogich, a potem, ponieważ miłość jest światłem, zrozumieliśmy, że trzeba kochać wszystkich. Wszystkich. Ale co robić, aby kochać? Odpowiedź można wyrazić w dwóch słowach, które dobrze znacie. Jednoczyć się. Te dwa słowa występują już w pierwszych zapiskach. Jednoczyć się, czytamy w pewnym tekście, z każdą osobą, którą spotykamy. Podzielać jej uczucia, nieść jej ciężary, odczuwać jej problemy i rozwiązywać je jak własne, bo z miłości stały się naszymi. Jednoczyć się z bliźnimi we wszystkim, oprócz grzechu oczywiście. To jest Pawłowe, stać się wszystkim dla wszystkich.
2: To stawanie się jedno jest wymagające, ponieważ nie mogę już żyć słowem swoim życiem, muszę żyć, jeśli rozmawiam z kimś, muszę żyć jego życiem, wniknąć w jego wnętrze. Takie jednoczenie się wymaga więc nieustannej śmierci, nawet jeśli się tego nie czuję, bo przecież skoro nie żyję, jestem martwy. Kiedy jednak jestem martwy, żyje we mnie Jezus, gdyż żyje miłość przez duże M. To właśnie dlatego bliźni, kochany w ten sposób, wcześniej lub później, zostanie zdobyty przez Chrystusa, który żyje na śmierci naszego ja. Kiedy tak się dzieje, brat odpowiada na naszą miłość swoją miłością. I wtedy miłość bliźniego prowadzi do wzajemności. Napisałam: ilu bliźnich spotkasz w ciągu dnia, w tylu zobaczysz Jezusa. Jeśli twoje oko jest czyste, tym, który przez nie patrzy, jest Bóg. Bóg zaś jest miłością, a miłość, zdobywając, chce jednoczyć. Jakże wielu, błędnie, patrzy na ludzi i rzeczy z pragnieniem posiadania ich. To spojrzenie jest egoizmem lub zazdrością, a w każdym razie grzechem. Ilu bliźnich spotkasz w ciągu dnia od rana do wieczora, w tylu zobaczysz Jezusa. Patrz poza siebie, nie w siebie, nie w rzeczy, nie w stworzenia. Patrz na Boga, aby się z Nim zjednoczyć.
1: On jest w głębi każdej duszy, która żyje. A jeśli nawet jest martwa, czyli nie jest w łasce Bożej, to i tak jest tabernakulum Boga. Oczekuje Boga jak radości i spełnienia swego istnienia. Taka dusza czeka na Niego, gdyż pragnie szczęścia, ale nie wie, jak je zdobyć. Kiedy potem powrócisz do siebie, odnajdziesz już nie siebie, już nie brata, lecz znajdziesz miłość, którą jest Bóg żyjący w tobie. A miłość wyjdzie, by kochać innych braci.

0: postaci, a w nich odnajdzie również samą siebie i wszyscy staną się jedno. Wniosek jest zawsze ten sam. Także miłość trzeba widzieć w służbie jedności. Zatem nie jest to jakakolwiek miłość. Nie chodzi tu o kochanie tylko trochę, lecz trzeba kochać tak, by dojść do jedności.
1: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
2: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolari założonym przez Kiarę Lubik i na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ja jestem mężatką. Kasia żyje na stałe we wspólnocie Focolare. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Kasiu, jednoczyć się z drugim, czy to w ogóle jest możliwe? Jak ty to rozumiesz?
0: Rzeczywiście, czasem zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, ale uczy nas Pismo Święte, żeby stawać się wszystkim dla wszystkich, żeby kochać tak, jak drugi potrzebuje, jak chce być kochany, bo tak właśnie kocha Bóg. Dlatego jednoczyć się, czy inaczej stawać się jedno, to dla mnie przyjąć drugiego, wejść w drugiego, starać się go zrozumieć i odkrywać, jak ta relacja między nami może się rozwijać, pogłębiać. I niespodzianką często jest to, że właśnie żyjąc dla drugiego, nawiązując z nim relacje, ja też odkrywam coraz bardziej samą siebie. Znajduję swoją tożsamość i też widzę, że to daje mi ogromną radość, bo myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może nam się przytrafić, kochać i być kochanym, więc to nieustannie ćwiczymy w tych relacjach między nami, dlatego stawać się jedno to odkrywać drugą osobę, a w relacji z nią odkrywać też samego siebie. A ty jak to rozumiesz?
2: Podoba mi się twoje słowo odkrywać. Przez cały czas też staram się odkrywać jakby istotę słowa jedność i jednoczyć się z drugim człowiekiem i doszłam do wniosku, że dla mnie jednoczyć się z drugą osobą to ją polubić, obdarzyć życzliwością, uwagą. Często myślę, że kochać i być w jedności to szanować drugą osobę, uszanować jej inność pod wieloma względami, a bywa to czasami trudne. Deklaruję, że chcę kochać tę osobę, a jednak jest mi czasami ciężko. W ogóle myślę, że jednoczyć się z drugą osobą to też znaczy dostrzec jej fajność i też dać jej swój czas, przyjąć tę osobę właśnie taką, jaką jest w czasie danego spotkania, w danym czasie. Myślę też, że w jedności bardzo ważna jest wzajemność. Właśnie o tym Kiara mówi, o tym ty mówisz. Ta wzajemność jest niezwykle ważna, taka jakby naturalna równowaga między mną a tą drugą osobą, z którą akurat jestem, z którą jestem w tym danym mi czasie. Kasiu, Kiara mówi, że żeby jednoczyć się we wszystkim aż do granicy grzechu. A ja kim jestem? A kim my jesteśmy w tej relacji? Czy my nie jesteśmy darem Boga? Jak to rozumiesz? Jak znaleźć swoje miejsce właśnie w kochaniu drugiego człowieka? Jak ty to robisz? Jak tobie to wychodzi?
0: Właśnie, próbuję, uczę się, ale tak jak już powiedziałam wcześniej, wiele razy doświadczam, że w tej relacji odkrywam też siebie, swoje talenty, swoje możliwości, ale i swoje słabości właśnie w budowaniu relacji z innymi. Myślę, że ta praktyka stawania się jedno z drugim otwiera mnie też na taką możliwość spotkania z tym, który jest inny. Ponieważ próbuję zrozumieć, próbuję otworzyć się na to, że ktoś myśli inaczej, że ktoś ma inny gust, że ktoś lubi coś innego niż ja lubię i dopóki nie ma w tym właśnie zła, nie ma w tym grzechu, to jak najbardziej staram się otworzyć i to też pozwala mi wejść w takie obszary, których sama z siebie bym nigdy nie podejmowała, bo nie przynależał do tego mojego małego świadka. Jak wiesz, ja żyję we wspólnocie i to są czasem drobiazgi. To jest pytanie o to, czy na obiad gotujemy makaron czy ryż.
2: No tak.
0: Czy tak czy inaczej zaplanujemy dzień, który chcemy spędzić razem. Gdzie się wybierzemy i o której godzinie. Czy w momencie, kiedy decydujemy się na jakieś zmiany w mieszkaniu, tę szafę ustawimy w tym czy w innym miejscu. No, i tu tak odkrywamy te różnice, to, że można myśleć inaczej, ale okazuje się, że to, że ktoś myśli inaczej, że ktoś lubi inaczej niż ja, to czasem może być nawet i lepsze rozwiązanie. To zaskakuje, ale tak rzeczywiście jest, więc ta otwartość w tej relacji wzajemnej miłości, o której ty mówiłaś, jest dla mnie czymś bardzo cennym. A jak ty to widzisz?
2: Ja właśnie tutaj zaczęłam się zastanawiać nad tą granicą grzechu. Jest kochać do granicy grzechu, to bywa dla mnie trudne. Znalazłam się w sytuacji, w której ktoś miał inny pogląd. Wydawało mi się, że nie jest konsekwentny w swoich przekonaniach, w swoim stanowisku, ale to mniejsza. Uświadomiłam sobie wtedy, co ja na ten temat myślę, jaki jest mój system wartości i zrozumiałam, że bardzo ważne jest zajęcie głośno swojego stanowiska i przekonania. I wymagało to, wyobraź sobie, ode mnie dużej odwagi, żeby uszanować tą drugą osobę, jej stanowisko, jej pogląd, a jednocześnie, żeby zaprezentować moje. Była to ważna rozmowa, ale powiem ci, że utrzymujemy kontakt do dziś, znajomość trwa, przyjmujemy się w tej inności, ale ta druga osoba zna mój pogląd i wie, że dla mnie wierność dekalogowi jest bardzo ważna i właściwie najważniejsza, bo tym chcę się kierować.
0: Dzięki, to dla mnie ważne, co powiedziałaś. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja również, Kasiu, ci dziękuję.

0: reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy mszy świętych polowych. Czy i w jakich okolicznościach takie msze święte mogą się odbywać? Na przykład na obozach harcerskich. Czy lepiej z harcerzami podejść do kościoła? Czy może lepiej zorganizować właśnie na obozowisku mszę świętą dla nich? Czy taka sytuacja wymaga jakiejś dodatkowej zgody biskupa, jakiegoś szczególnego przygotowania? Jak to jest?
2: Najpierw trzeba

0: Należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w konkretnym przypadku konieczność domaga się czegoś innego. I wtedy tę celebrację można przenieść w inne miejsce, ale zawsze pamiętać o tym, że musi być to miejsce godne. Dlatego msza polowa, czy to na obozie harcerskim, czy na pielgrzymce, czy jakichś rekolekcjach, może być dobrym rozwiązaniem, jeśli rzeczywiście służy tej grupie wiernych i jest przygotowana z szacunkiem. Bo nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś akcję plenerową pod hasłem msza święta, ale o to, żeby wspólnota, która realnie nie ma łatwego dostępu do kościoła, mogła w tej mszy świętej niedzielnej uczestniczyć, przeżyć ten ważny moment formacyjny, więc jeśli jest w pobliżu jakiś kościół, kaplica, miejsce święte, to naturalne i normalne jest to, że najpierw idziemy tam. Natomiast jeśli tego miejsca po prostu nie ma, no to staramy się znaleźć miejsce godne na to, żeby tę Eucharystię sprawować. To pójście na przykład z młodymi do kościoła w czasie wakacji, na wyjeździe jakimś formacyjnym czy wakacyjnym, pielgrzymce i tym podobnych, uczy też młodych ludzi, nie tylko młodych, ale wszystkich uczestników, że liturgia nie jest czymś, co sprawujemy dowolnie przy okazji, ale że jest skarbem kościoła. No i jest pytanie, czy potrzeba jakiejś szczególnej zgody. Takie prawo powszechne mówi przede wszystkim o konieczności konkretnego przypadku i godnym miejscu. To, co właśnie wspomniałem w kategoriach prawa kanonicznego. Więc przy jednorazowej mszy świętej w takich warunkach obozowych, no zwykle wystarczy taki roztropny osąd księdza, który będzie ją sprawował oczywiście zgodnie z przepisami liturgicznymi. Przygotuje to miejsce tak, aby ono było godne tego sakramentu, który będzie się dokonywał. Natomiast wyjeżdżając gdzieś na obóz czy w jakieś inne miejsce, warto zobaczyć przepisy diecezjalne, bo biskup diecezjalny, który jest odpowiedzialny za liturgię w swojej diecezji, może wyznaczyć jakieś lokalne normy, które wymagają wcześniejszego zgłoszenia albo zgody, no i trzeba się po prostu do nich zastosować. Więc podsumowując i krótko mówiąc, mszę polową można odprawić w miejscu poza kościołem, ale nie róbmy tego po to, żeby ładnie wyglądało na zdjęciach, tylko po to, żeby tę Eucharystię przeżyć w sposób godny, z wiarą i taką samą starannością, jak byśmy odprawiali ją w kościele.
1: Zapytaj księdza. To była powtórka. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobny.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak.

0: i dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś wybierzemy się do kraju, który jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych podróży Polaków. No i w sumie nie ma się czemu dziwić, bo znaleźć można tu niemal wszystko to, co do odpoczynku jest niezbędne. Przepiękne plaże, krystalicznie czystą wodę, niezwykłe zabytki i przyrodę, wyśmienitą kuchnię i bardzo serdecznych i życzliwych mieszkańców. O jakim kraju mowa? Pewnie większość osób domyśla się, że chodzi o Chorwację. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy kąpieli słonecznych, jak i osoby, które lubią aktywnie spędzać wolny czas, a także miłośnicy białego szaleństwa. No ale po kolei. Chorwacja to kraj, który leży nad Morzem Adriatyckim na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej. Od południa graniczy z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą. Od wschodu z Serbią oraz Węgrami, a od północy ze Słowenią. Natomiast od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. I mimo iż Chorwacja kojarzy się właśnie głównie z Adriatykiem i plażami, to warto pamiętać, że jest to kraj górzysto-wyżynny o zróżnicowanym krajobrazie i zróżnicowanym klimacie. W górach lata są dość łagodne, a zimy śnieżne i mroźne, dlatego można korzystać tutaj z jazdy na nartach, bo w górach nie brakuje narciarskich kurortów. Zaś na wybrzeżu lata są upalne i gorące, a zimy łagodne i deszczowe. Linia brzegowa Chorwacji razem z wyspami wynosi aż 5835 km. Warto w tym momencie dodać, że samych wysp należących do Chorwacji jest ponad 1200, z czego tylko 47 z nich jest zamieszkałych. 380 wysp to skały, a 78 to rafy. Największe wyspy to m.in. Cres i Kyrka, kolejno Brać i Chwar. Wyspa Brać słynie ze złóż białego kamienia przypominającego marmur i właśnie tego kamienia użyto przy budowie Białego Domu w Waszyngtonie, Parlamentu w Wiedniu i Budapeszcie, Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie oraz słynnego Pałacu Dioklecjana w Splicie. Jedna z plaż na wyspie Brać, Zlatni Grad, czyli Złoty Róg, uważana jest natomiast za jedną z najpiękniejszych plaż w Europie. Z kolei wyspa Chwar nazywana jest Lawendową Wyspą, ponieważ na wyspie tej, w okolicy miejscowości Brusje, znajdują się rozległe pola lawendy. Chorwacja to też kraj zróżnicowany pod względem kulturowym i ma niesamowitą historię. Sięgało tu m.in. Imperium Karola Wielkiego, panowali Wenecjanie, Węgrzy i Habsburgowie. Część ziem znajdowała się pod wpływami Turków osmańskich. Nie bez znaczenia dla dziejów Chorwacji były też rządy Napoleona, Cesarstwa Austriackiego oraz Austro-Węgier. Wszystko to miało wpływ na niezwykle bogatą historię i tradycję, a także kulturę współczesnej Chorwacji. Warto też dodać, że to właśnie z Chorwacji pochodzi jeden z najbardziej popularnych elementów męskiego stroju, czyli krawat. Wywodzi się on z chorwackiego stroju narodowego jeszcze z czasów starożytnych. Najpierw był zwykłą chustą, którą żona wiązała żołnierzowi na szyi przed wyprawą na wojnę. Dopiero w XVII wieku zyskał on bardziej zbliżoną do obecnych krawatów postać. W Chorwacji znajduje się też najmniejsze miasto na świecie. Nosi ono nazwę Hum, a liczba mieszkańców waha się od 14 do 30 osób. Z kolei w miejscowości Chwar mieści się najstarszy teatr publiczny w Europie. W Nino koło Zadaru najmniejsza na świecie katedra, a w Dubrowniku została założona najstarsza w Europie apteka.

0: W moim kraju jest szczyt Dinare, który znajduje się na wysokości 1831 metrów nad poziomem morza, leży w paśmie Dinara, czyli w paśmie gór na granicy Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Na terenie Chorwacji znajduje się też aż 8 parków narodowych. Najsłynniejsze i najbardziej znane to z pewnością Park Narodowy Jezior Plitwickich, gdzie można podziwiać wspaniałe kaskady wodospadów i strumieni. Liczne malownicze wodospady zobaczyć można też w Parku Narodowym Krka. Południową część Chorwacji zajmuje Dalmacja, czyli historyczna kraina, która swym zasięgiem obejmuje także część Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Na terenie Dalmacji znajdują się liczne kurorty wypoczynkowe, takie jak Split, Trogir czy Makarska. I to właśnie od tego regionu pochodzi nazwa jednej z psich ras, czyli Dalmatyńczyków. Narodowym zwierzęciem Chorwacji jest osioł, a podobiznę tego upartego i pracowitego zwierzaka możemy znaleźć w wielu miastach i miasteczkach leżących w południowej części kraju. Dodatkowo w niektórych miastach organizowane są unikalne na skalę europejską wyścigi osłów, które przyciągają mieszkańców kraju i turystów podróżujących przez Dalmację. Natomiast narodowym kwiatem Chorwacji jest irys. A mówiąc o Chorwacji, nie można zapomnieć też o tutejszej niesamowitej kuchni, której przyświeca jedna zasada – ma być prosto i smacznie. Trzeba jednak przyznać, że tutejsze jedzenie jest mocno zróżnicowane regionalnie i tak naprawdę można wyróżnić 3 rodzaje kuchni chorwackiej – slawońską, dalmacką, czyli śródziemnomorską i kuchnię górską. Mocno widoczne są tu także wpływy kuchni innych krajów bałkańskich i kuchni śródziemnomorskiej, a także kuchni węgierskiej czy austriackiej. Podstawowym składnikiem menu są ryby i owoce morza, które podaje się tu pod każdą postacią – duszoną, grillowaną czy gotowaną. Najbardziej klasyczną potrawą jest brudet, czyli gulasz z ryby duszonej, z cebulą, sosem pomidorowym, białym winem i przyprawami. Warto też skosztować czerni risotto, czyli czarne risotto z owocami morza na bazie kałamarnicy. Bazura to z kolei metoda przygotowywania owoców morza. Krewetki lub małże gotuje się krótko z dodatkiem białego wina, czosnku, natki, pietruszki i bułki tartej. A jeśli ktoś woli kawałek porządnego mięsa, no to żaden problem. W Chorwacji króluje ono pod każdą postacią. Najwięcej zjada się jednak baraniny i jagnięciny, a najlepsze mięso pochodzi z regionu Slawonii. Z mięsnych dań warto wspomnieć m.in. ćevapici, czyli paluszki z mięsa mielonego, pleskawice, czyli kotlet mielony z 3 rodzajów mięsa, a także burek. Jest to ciasto filo nadziewane mięsem, szpinakiem lub serem. Nie sposób też pominąć tutejszych wybornych win, oliwy z oliwek, serów, czy też nieco mocniejszych trunków z rakiją i trawalicą na czele oraz niezwykłym likierem wiśniowym, o którym pewnie będzie jeszcze okazja, aby w jednym z odcinków więcej opowiedzieć. To oczywiście tylko mały ułamek tego, co Chorwacja ma do zaoferowania. Trochę więcej o tym będzie w kolejnych odcinkach, w których odwiedzimy konkretne regiony i konkretne miasta Chorwacji. Już dziś mogę zdradzić, że zajrzymy m.in. do Zadaru, Splitu, Dubrownika, Zagrzebia, niezwykłej miejscowości Rovanie, a także odwiedzimy parki narodowe i chorwackie wyspy. W dzisiejszej audycji Dookoła Świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: Dzisiaj w wakacyjnym męskim graniu trzecia część minicyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym w tytułach piosenek lub w tekście pojawiają się imiona kobiet. Można założyć, że na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że zdecydowali się im te piosenki poświęcić. Czasem jednak pod imieniem dziewczyny kryło się coś innego, o czym słów więcej niż kilka przy okazji drugiej z dzisiejszych piosenek. Jednak po kolei. Maciej Kosowski, wokalista, trębacz i kompozytor, nazywany polskim Fredem Buscaglione, w 1963 roku trafił do zespołu Czerwono-Czarni. Wiosną 1964 wylansował z tym zespołem swoje pierwsze przeboje, między innymi Agatko Pocałuj. W tym hicie, skomponowanym przez Jerzego Krzyczka, a poświęconym dziewczynie imieniem Agata, autor tekstu, Włodzimierz Patuszyński, zawarł przestrogę dotyczącą mijających lat i szybkiego kresu młodości, kiedy kwitnący bez już nie będzie tak cieszyć wiosną, a Agatka będzie Agatą. Oto Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni.

W piosence oddziału zamkniętego pod imieniem dziewczyny kryła się pewna niedozwolona substancja. Piosenka, nielegalnie nagrana w stanie wojennym, nosząca tytuł Andzia i ja, została radiowym przebojem. Stało się tak za przyczyną Andrzeja Szpilmana, syna kompozytora Władysława. Jego nazwisko otwierało wiele drzwi, a już w polskim radio w szczególności. Andrzej Szpilman tak wspominał niegdyś. Dotarło do mnie, że chłopcy z oddziału zamkniętego mają szlaban w radio. Zdecydowałem się im pomóc. Jeździłem z nimi na koncerty i w trakcie jednej z tras w Sopocie Marcin Ciempiel, basista oddziału, zagrał pewien pomysł muzyczny. Na tyle chwytliwy, że wydawał się dobrym materiałem na przebój. Okazja do nagrania nadarzyła się, kiedy redaktor Antoni Wroński, odpowiedzialny za muzykę w radiowej jedynce, niezbyt życzliwy zresztą oddziałowi, pojechał na urlop. Zastępował go Jan Weber, zaprzyjaźniony z rodziną Szpilmanów. Namówił realizatora Andrzeja Hamerskiego, żeby nocą, kiedy studio opustoszeje, za dodatkowe honorarium nagrał dwa utwory. Było to dość ryzykowne, bo w roku 1983 stan wojenny trwał w pełni. Pamiętam tę noc, opowiadał wokalista oddziału Krzysztof Jaryczewski. Nagrywaliśmy na Myśliwieckiej, w studio stały kotły symfoniczne. Ponieważ praca przebiegała w rozluźnionej atmosferze, wydało mi się zabawne, żeby instrument ten wykorzystać w nagraniu. To też za każdym razem, kiedy śpiewałem Gandzia, waliłem pałką w kocioł, aż realizator musiał mnie upominać, żebym nie uszkodził instrumentu. To walenie w kocioł miało, wbrew pozorom, ogromny wpływ na dalszy los utworu. Andrzej Szpilman tak o tym opowiadał. Jeszcze tej samej nocy zrobiłem z 10 kopii piosenki, ale wyciąłem ten właśnie fragment z Gandzią i uderzeniem w bęben. To był chyba pierwszy dżingiel na antenie Polskiego Radia. W każdym razie zaniosłem go do Lata z Radiem, a tam Michał Rybczyński tak się nim zachwycił, że grał go bez opamiętania. Oczywiście piosenkę też. Niestety po tygodniu wrócił redaktor Wroński. Ktoś życzliwy doniósł mu, że radio propaguje palenie marihuany i utwór zdjęto. Oto Andzia i ja. Słowa Andrzej Szpilman, muzyka Marcin Ciempiel. Oddział zamknięty.

Sięgam teraz do piosenki Budki Suflera Jolka, Jolka, pamiętasz, której tekst powstał w wyniku autentycznych wakacyjnych przeżyć autora. Piosenka stała się wielkim przebojem lat 80., a zarazem jednym z największych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Muzykę do tego mega hitu skomponował lider Budki Suflera Romuald Lipko. Ale to nie Felicjan Andrzejczak, ówczesny wokalista zespołu, przeżył upojne chwile nad Bałtykiem. Tekst na podstawie własnych wakacyjnych przeżyć napisał Marek Dutkiewicz. Ponoć wszystko zaczęło się w Karwi latem 1982 roku. W tej nadmorskiej miejscowości wakacje spędzała Jolanta, która przyjechała tam z synkiem. W tym czasie jej mąż, literat, przebywał w Londynie, by zarobić na Toyotę. Marek Dutkiewicz urlopował się niedaleko, w Dębkach. Kochankowie spotykali się pod odsłoną nocy, rano rozstawali się i wyczekiwali kolejnego zachodu słońca. Romansu nie udało się ukryć. Zdrada przyczyniła się do rozpadu małżeństwa Jolanty i Michała. A co się stało z kochankami i ich namiętnym uczuciem? Marek Dutkiewicz związał się później z piosenkarką i aktorką Joanną Dark, natomiast Jolanta... No cóż, zapewne każdy fragment tekstu przez wiele lat przypominał jej o tamtych wakacjach i przygodzie, która rozbiła jej małżeństwo. Na opublikowanej w maju 2013 roku liście Polski Top Wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia utwór Jolka, Jolka, pamiętasz zajął 12. miejsce.

Na koniec dzisiejszego programu przebój zawierający aż 16 żeńskich imion, w tym jedno z nich w tytule. Baśka. Piosenka firmowana przez zespół Wilki, wydana na singlu promującym ich czwarty album wydany wiosną 2002 roku, uznawana jest za jedną z najbardziej znanych w historii zespołu. Za utwór band otrzymał w 2002 od oddziałów terenowych Telewizji Polskiej nagrodę twórców i wykonawców piosenki premierowej na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2003 roku na tym samym festiwalu zespół zwyciężył w konkursie Super Jedynek w kategoriach Grupa Roku oraz Piosenka Roku. Singiel Baśka przyczynił się także do zdobycia przez Wilki 6 nagród muzycznych Fryderyk podczas gali Fryderyki 2002. Jednym z wyróżnień był tytuł Przebój Roku. Wiosną i latem 2002 roku piosenka przez 11 tygodni plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, a 19 lipca znalazła się na jej szczycie. Muzyka i słowa Robert Gawliński, Baśka, zespół Wilki.

0: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus na dobre.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludzkością. Jezus Chrystus, przypomniał Leon XIV azjatyckim biskupom. Stolica apostolska ma nowego obserwatora przy ONZ. Został nim pochodzący z Libanu arcybiskup Christoph Zakia El-Kassis. Papież mianował biskupa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludzkością, przypomniał papież w wideo przesłaniu do azjatyckich biskupów, którzy obradują w tych dniach w Dżakarcie. Papież wezwał tamtejszy kościół, by był znakiem obecności Boga w społeczeństwach naznaczonych podziałami.
3: Wzywając Filipa i Natanaela, by poszli za nim i stali się jego uczniami, nasz Pan wskazuje na siebie jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludzkością. Jako jego dzisiejsi uczniowie wiemy, że Jezus jest nie tylko źródłem naszej komunii z Bogiem, ale także nas między sobą.
2: Leon XIV zachęcił też azjatyckich biskupów, by rozwijali w swych kościołach kult Najświętszego Sakramentu.
3: W niedawnej encyklice Magnifica Humanitas napisałem, że chrześcijańska sprawiedliwość czerpie swoje źródło z tajemnicy Chrystusa i wypływa z naszej komunii w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z tego powodu pragnę zachęcić Was do dalszego promowania duchowości eucharystycznej w Waszych kościołach lokalnych, czyli duchowości jedności kościelnej zakorzenionej w miłości, która wypływa z daru naszego Pana w Eucharystii.
2: Stolica apostolska ma nowego stałego obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Christopha Zakie El-Kassisa, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Zastąpi arcybiskupa Gabriela Cacci, którego Leon XIV mianował w marcu nuncjuszem apostolskim w USA. Arcybiskup El-Kassis pochodzi z Libanu, należy do kościoła melchickiego. Papież mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Biskup Nitkiewicz od 2009 roku jest ordynariuszem sandomierskim. Wcześniej przez niemal 20 lat pracował w Stolicy Apostolskiej. Był między innymi podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jutro do Prostyni w diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszące o dar potomstwa, rodziny dziękujące za dzieci oraz pary, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin odbędzie się w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Przynajświętszej, miejscu objawień świętej Anny, mówi ksiądz Józef Poskropko, kustosz sanktuarium.
4: Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie przedstawić swoje prośby przez przyczynę świętej Anny, Bogu w Trójcy Przynajświętszej do nieba, do naszego sanktuarium na odpust ku czci świętej Anny, połączony z tą 17. diecezjalną pielgrzymką małżeństw i rodzin. Jest właśnie takie u nas też powiedzenie, nie nasze, ale błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był związany z Prostynią. Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę. Czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście po raz kolejny z audycją ze starej płyty. Dzisiaj po raz ostatni, na pewno w tym miesiącu, pojawi się muzyka ze Szwecji. Dzisiaj pogram wam lata 60., a także lata 70. No i nie będę ukrywać, że kiedy zaczynałem cykl szwedzkiej muzyki, czy też po prostu muzyki ze Szwecji. Nie spodziewałem się, że będziemy aż 4 razy w lipcu w Szwecji. Bardzo możliwe, że będziemy jeszcze wracać do tego kraju, ale na pewno na jakiś czas zostawimy ten skandynawski kraj. No ale dzisiaj właśnie Szwecja i lata 60. i 70. Na samym początku pojawił się zespół Tages, który działał przez 6 lat w latach 60. od roku 1963 do roku 1969. Najprościej mówiąc, są to szwedzcy Beatlesi, no i ja stwierdziłem, że zagram wam dwa utwory z ich krążka Studio, ostatniego wydanego przez grupę Tages. Jeden utwór już mogliście usłyszeć, bo za nami kompozycja It's My Life, a następnie kompozycja, która może i zaczyna się podobnie, no ale brzmienia są troszeczkę inne, bo teraz na naszej antenie grupa Tages po raz kolejny, ale tym razem utwór It's in a Dream. Oba utwory prosto z krążka Studio z roku 1967, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór od zespołu Tages, tym razem kompozycja It's in a Dream, krążek studio, rok 1967, ostatni wydany właśnie przez grupę Tages. No i ciekawe jest to, że ta grupa przez 5 lat, od roku 65 do roku 67, wydała aż 5 płyt i to jest naprawdę osiągnięcie godne pozazdroszczenia, ale z drugiej strony tak właśnie wydawało się albumy w latach 60., że faktycznie wręcz zespoły taśmowo produkowały nowe nagrania. To był rok 67, no a teraz przeskakujemy już do roku 74. Będzie zespół, który nosi nazwę Lotus, no i wydał on 2 krążki. W 76 pojawił się ich drugi krążek Vera o Flera, no ale w 74 roku zadebiutowali krążkiem, który nosił nazwę taką samą jak zespół, czyli właśnie Lotus. Brzmienia prog-rockowe, jazz-rockowe, również jest to muzyka instrumentalna, także akurat tutaj słów nie usłyszycie, ale przede wszystkim dużo pięknych brzmień. Prosto z krążka Lotus, rok 74, zagram wam 2 utwory, Bonalot, a także Zero, a wysłuchacie audycji ze starej płyty i zespołu Lotus.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami dwa utwory od zespołu Lotus. Dwa utwory prosto z debiutanckiego krążka tej grupy, zatytułowanego po prostu Lotus. A za nami dwa utwory, które akurat Lotus się nie nazywały, bo były to kompozycje Bonalot, a także Zero. Te utwory już za nami, ten zespół również za nami. Za nami także w tym momencie dekada lat 70., bo wracamy do lat 60., a tym razem będziemy w roku 1969. No i zagram jeden utwór z debiutu gościa, który miał pseudonim artystyczny Puk Rogefeld i w 69 roku wydał on krążek Ja, D, A, D. No i z tego krążka zagram utwór, który jest prawie że najdłuższy na tym krążku, Jak Sitter Och Gungar. Będą brzmienia tym razem folkowe, psychodeliczne, przestrzenne, więc tak sobie skaczemy po nastrojach w dzisiejszej audycji ze starej płyty. Puk Rogefeld w tym momencie w naszym programie.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami Puk Rogefeld. Cofnęliśmy się do roku 1969 i jego pierwszego krążka Ja, D.A.D. Za nami kompozycja Jak Sitter, Och Gungar, czyli za nami brzmienia psychodeliczne, brzmienia folkowe, no a na koniec zrobi się bardzo rockowo na naszej antenie. Będzie zespół, owszem, o mało szwedzkiej nazwie, ale śpiewający po szwedzku. Grupa November, prosto z drugiego krążka teraz będzie na naszej antenie, rok 1971 i utwór Pa Weg. Jakbym miał jakoś opisać tę kompozycję, to mógłbym streścić ten utwór w dwóch słowach. Bądźcie czujni. November na sam koniec dzisiejszego programu ze starej płyty, który grał muzykę ze Szwecji z lat 60. i 70. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodziewałem się, że aż przez cztery programy będziemy właśnie w Szwecji. Na pewno będziemy wracać, ale przynajmniej na jakiś czas Szwecję zostawimy na spokojnie. Dzięki wielkie za uwagę. Na koniec November Kuba Antkowiak odmeldowuje się w audycji ze starej płyty. Słyszymy się za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18:00 oczywiście w Radiu Emaus. No to co? Jeszcze raz November na sam koniec dzisiejszego programu, a ja jak zawsze na końcu mówię, trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 4. Drogą od Szechem, 11 dnia po narodzeniu dzieciątka, po południu, zbliżali się mędrcy do Jerozolimy. Przeszedłszy strumień Cedron, spotykali mnóstwo ludzi, którzy stawali i ciekawie im się przypatrywali. Geograficzne położenie Judei było bardzo korzystne. Leżała bowiem na głównej drodze wiodącej przez pustynię. Także kupcy przejeżdżający tamtędy musieli się zatrzymywać w Jerozolimie, by opłacić cło od przywiezionych towarów. Ruch w Jerozolimie był zatem znaczny. Podobnie jak w Rzymie schodziły się tutaj wszelkie narodowości świata. Mimo to trzej mędrcy wzbudzali podziwienie u wszystkich. Dziecko jednej z kobiet siedzących przy drodze naprzeciw grobów królewskich, widząc jadących, złożyło rączki wołając: patrzcie, patrzcie, jakież to piękne dzwonki, jakie wielkie wielbłądy. Dzwonki były srebrne, a wielbłądy, jak wiemy, niezwykłej wielkości i białości. Poruszały się z niezwykłą powagą. Zaopatrzenie siodeł świadczyło o długiej podróży, a zarazem o bogactwie ich właścicieli. Jednak ani dzwonki, ani wielbłądy, ani ubranie, ani zachowanie się podróżnych nie było tak dziwne jak pytanie, które jadący na czele zadawał przechodniom. Nasi podróżni zatrzymali się naprzeciw grobów na wprost owej gromadki niewiast. Dobre niewiasty, rzekł Baltazar, gładząc brodę i wychylając się spod namiotu. Czy niedaleko już do Jerozolimy? Niedaleko, rzekła kobieta, za którą schroniło się dziecko. Gdyby drzewa na owej grocie były niższe, mógłbyś widzieć stąd wieże miasta. Baltazar spojrzał na Greka i Indyjczyka, a potem zapytał: gdzież mamy szukać tego, który się narodził, króla żydowskiego? Kobiety spojrzały po sobie, nie dając odpowiedzi. Czy nie słyszałyście o nim? Nie. A zatem opowiadajcie wszystkim, żeśmy widzieli jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu cześć. To rzekłszy, pojechali dalej, pytając innych równie daremnie. Koło groty Jeremiasza spotkali liczną gromadę podróżnych, którzy tak się zdziwili pytaniem i powierzchownością podróżnych, że zawrócili z drogi i pojechali wraz z nimi do miasta. Trzej podróżni tak byli zajęci swoim posłannictwem, że nie zwracali uwagi na wspaniały widok, który się im ukazał, gdy zbliżali się do miasta. Stanęli wreszcie przed bramą damasceńską. Pokój tobie, rzekł Egipcjanin czystym głosem. Straż nie dała żadnej odpowiedzi. Przybywamy z dalekich stron, szukając tego, który się narodził, króla żydowskiego. Czy możesz nam powiedzieć, gdzie go możemy znaleźć? Żołnierz podniósł przyłbicę i zawołał w stronę strażnicy. Natychmiast wyszedł setnik i roztrąciwszy tłum, podszedł do Baltazara, pytając: czego chcecie? Gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? Odrzekł Baltazar. Herod? Spytał Rzymianin zdziwiony. Herodowi Cezar dał królestwo, a więc nie Herod. Innego króla żydowskiego nie ma. Na wschodzie widzieliśmy gwiazdę tego, którego szukamy, aby mu oddać cześć. Pomieszanie Rzymianina wzrosło. Idźcie dalej, odrzekł nareszcie. Idźcie dalej, nie jestem Żydem. Pytajcie o to doktorów świątyni albo kapłana nasza, a jeszcze lepiej samego Heroda. Jeśli jest jakiś inny król żydowski, on będzie wiedział, gdzie jest. To mówiąc, przepuścił cudzoziemców, którzy minęli bramę i wjechali w wąską uliczkę. Baltazar rzekł: osiągnęliśmy cel naszego przybycia. Przed północą całe miasto będzie wiedziało o naszym posłannictwie, a teraz ruszajmy do gospody. Tego samego dnia o zachodzie słońca kilka kobiet prało bieliznę na stopniach schodów wiodących do stawu Siloam. Każda z nich klęczała, mając przed sobą duże gliniane wiadro. Siedząca na najniższym stopniu dziewczyna podawała wodę wyżej stojącym. Kiedy tak były zajęte pracą, nadeszły dwie inne kobiety, aby nabrać wody w wiadra, które z sobą przyniosły. Pokój wam, rzekła jedna z nowo przybyłych. Pracujące odpowiedziały pozdrowieniem. Noc nadchodzi, czas skończyć, rzekła jedna z nich. Jeszcześmy roboty nie skończyły, odrzekła inna. Ale czas iść na spoczynek i posłuchać ploteczek, przerwała druga. Co słychać nowego? Jak to? Czy nic nie wiecie? Nic, zgoła nic. Mówią, że się narodził Chrystus, rzekła przybyła i szybko opowiedziała, co słyszała. Praczki usiadły na wiatrach obróconych dnem do góry i słuchały, od czasu do czasu przerywając odpowiadającej wykrzyknikami. Chrystus? Co mówisz? No tak mówią. Kto? Wszyscy o tym opowiadają. Można temu wierzyć? Dziś po południu przybyło trzech podróżnych przez Cedron, drogą od Szechem, odpowiedziała tamta, chcąc pokonać wszelkie wątpliwości. Każdy z nich jechał na wielbłądzie białym jak mleko, bez żadnej odmiany i większym niż kiedykolwiek widziano w Jerozolimie. Muszą być bogaci, mówiła dalej. Bo siedzieli pod jedwabnymi namiotami przytwierdzonymi do złocistych siodeł. Wszystko zresztą, uzdy, frędzle, lśniło się od złota, a srebrne dzwonki wydawały śliczne dźwięki. Jeden z nich, jadący na przodzie, zatrzymywał się i wszędzie po drodze pytał dzieci, kobiet, przechodniów, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? Oczywiście nikt mu na to nie odpowiedział, nikt nie rozumiał, czego chcieli, więc jechali dalej, a lud zdziwiony tłumaczył sobie ich pytania w najróżnorodniejszy sposób. Szukamy, bo widzieliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przychodzimy oddać mu cześć. Nikt tego nie potrafił zrozumieć. O to samo pytali Rzymianina w bramie, a on, niemądrzejszy od prostego ludu, który spotykali po drodze, odesłał ich do Heroda. Gdzie są teraz? W gospodzie. Tłumy ludu cisną się ustawicznie, aby ich widzieć. A którzy oni są? Nikt tego nie wie. Mówią, że to Persowie, mędrcy, którzy rozmawiają z gwiazdami. Prorocy może, tacy jak niegdyś Eliasz lub Jeremiasz. O kimże oni myślą, pytając o króla żydowskiego? Oczywiście, o Chrystusie, który się narodził. Jedna z kobiet, składając robotę, roześmiała się i rzekła: dobrze, gdy go zobaczę, uwierzę. A jej sąsiadka dodała: a ja nie uwierzę, aż ujrzę, że wskrzesza umarłych. Trzecia rzekła spokojniej: dawno był obiecany, to też dość mi będzie, gdy go ujrzę uzdrawiającego trędowatych. Tak rozmawiając, siedziały kumoszki długo, aż noc i zimno zmusiły je do pójścia do domu.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Tak

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.

Dzień dobry. Wiem, że wieje. Mam nadzieję, że coś słychać. O, pędzi woda w moją stronę. Uciekam. To są wydmy helskie, tu jest rezerwat. Tu, gdzie jestem, myślę, że kilometr w każdą stronę jest kompletnie pusto. Na plaży leżą drobne muszelki, kamyki, kępy traw. Słońce świeci. Zimno, wieje mocny wiatr. To dobrze. To takie wakacje. Oczywiście, jak tylko mogę, to rozmawiam z ludźmi. Dziś będzie też taka rozmowa. Idę w stronę skarpy. Taka skarpa piaszczysta. Mijam takie sejsmiczne fałdy na piachu. Rytm natury. Taki rytm jest też w życiu. W pokoleniach, które przychodzą, przechodzą, odchodzą, a są takie miejsca, które zatrzymują czas. Myślę, że ta plaża jest takim miejscem, bo właśnie wchodzę. Drobny sosnowy las, tu będzie ciszej. Ależ pięknie. Ależ słońce pracuje w tych trawach. Cudowna jest ta przestrzeń. Życie jest niesamowite, proszę Państwa. Jest poezją, zagadką. Tak stoję na tej plaży i mam mnóstwo myśli dotyczących cudu życia, naszego życia. Drobna refleksja. Ja, proszę Państwa, staram się omijać ludzi bardzo znanych. Nawet nie to, że ich nie znam, czasem kogoś poznam. Każde życie jest ważne, ale staram się szukać ludzi mało znanych, których historia może coś wnieść w życie innych ludzi. Raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto jest znany, ale tylko dlatego, że jego życie jest ważne. Jestem tu niedaleko, w Jastarni. Spotykam ludzi, którzy mają piękne historie i piękne opowieści. Niedługo rozmowa z matką rodziny zastępczej, która ma w pieczy zastępczej 7 dzieci i przekazuje im siły życia. To będzie mocna rozmowa. Spotkam się też z rybakiem. Zwyczajny człowiek, ciężka praca i Bóg w tym wszystkim, który jego życie przemienił i całej jego licznej rodziny. A dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem, z żołnierzem, mistrzem wielu sztuk walki, który odkrył swoją duchowość na górze Athos i za chwilę tej podróży na Athos Państwu opowie. Zanim ta wyprawa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów z serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć tę audycję. Taka audycja to jest po prostu dużo pracy. To nagranie, godzina, dwie, czasem trzy. Potem montaż zawsze liczony trzykrotnie, oprawa. Opłacenie programu do obróbki dźwięku, promocja, zrobienie zdjęć. To wszystko jest czas. Bardzo chcę go na te programy i dla Państwa poświęcać. Dzisiaj spotkamy się z Mateuszem. Pozdrowienia z Helu.

0: Za oknem jest już ciemna noc, jesteśmy nad morzem Wiastarni, do tego morza pewnie, nie wiem, z paręset metrów, może z kilometr. I siedzimy w małym domku pomalowanym na żółto, taki nieduży pokój, łóżko piętrowe, a koło mnie jest Mateusz.
1: Dzień dobry, witam, Mateusz z Zakopanego. Ja też oczywiście tutaj przyjechałem na wypoczynek, spotkaliśmy się z Pawłem.
0: Przypadkiem, nie przypadkiem.
1: Nie przypadkiem. Mówi się, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego. I od słowa doszliśmy do Góry Athos, Świętej Góry Athos.
0: A muzyka to stamtąd?
1: Tak można powiedzieć po części, ponieważ na Athosie kobiet oczywiście nie ma. Są przede wszystkim mężczyźni, mnisi. Natomiast ta muzyka jest jakby związana z tym, co ja tam przeżyłem, ponieważ to jest muzyka, którą mi puścili chłopaki z prawosławia, którzy właśnie wchodzili na Górę Athos. No i tak wchodząc na tą Górę Athos, słuchaliśmy tej muzyki.
0: Skąd się wziąłeś na Górze Athos? No góry to góry, jesteś Zakopanego, to w sumie wydaje się przynajmniej blisko w pejzażu.
1: No jako góral to kocham chodzić po górach.
0: Podobno górale nie chodzą.
1: To różnie tak. Górale nie chodzą, górale przede wszystkim biegają po tych górach, prawdziwi górale. Natomiast moja przygoda jakby z Athosem zaczęła się w ogóle od wspaniałej Grecji, którą traktuję praktycznie jak swoją drugą ojczyznę. No i wspaniałych ludzi, których tam poznałem. Tak zaczynając może od początku, bardzo często jeździliśmy do Grecji przez Zakynthos, przez całą Grecję ogólnie. I tak około 2 lat temu, w 2022 roku, dzięki notabene swojej pacjentce, ponieważ jestem fizjoterapeutą, trafiliśmy znowu do Grecji. Ja z moimi dzieciakami plus moja pacjentka z mężem. Zazwyczaj jeździliśmy po różnych wyspach. No a tutaj trafiliśmy na tą Grecję kontynentalną, do miejscowości Olympic Beach. I my zaczęliśmy z córką szukać miejsca, ponieważ uwielbiamy jeździć, że tak powiem, na koniach. Miejsca, gdzie możemy na tych koniach pojeździć w Grecji, nie? I tam nas pokierowano do Konstantinosa. To jest taki typowy, rodowy Grek, który posiada tam taką niedużą stadninę konną. No i ja próbowałem się do niego dostać. Raz się próbowałem z nim spotkać, drugi, trzeci, czwarty. I spotkałem się z nim za piątym razem tak naprawdę. I od razu jakby sobie przypadliśmy do gustu. No i ja zacząłem mu mówić, że jest u nas coś takiego jak Santiago de Compostela droga, tak, którą chcieliśmy ze znajomymi przejść. A on do mnie mówi: Mateusz, my tu mamy coś takiego jak Święta Góra Athos. Ja mówię: nie wiem, co to jest ta Góra Athos, ale mówię, fajnie, nie? No i przed samym wyjazdem praktycznie, to był dzień przed wylotem, znowu się spotkaliśmy z Kostasem. Jest to bardzo wierzący, prawosławny Grek, który też bardzo dużo w życiu przeżył, latał wiele po świecie. I on mi znowu o tym Athosie, ja mówię, no dobra, mówię, Kostas, to może uda się trafić na ten Athos kiedyś, nie? To, co się wydarzyło nieprawdopodobnego, to się wydarzyło na następny dzień. Pojechaliśmy do Salonik ze znajomymi na lotnisko w Salonikach. No i tam gdzieś przechodziliśmy. Ja minąłem dwóch mnichów, nie? No tak mówię, kurczę, no ciekawe. Wsiadamy do samolotu, a ja patrzę z przodu, w tym samolocie siedzi tych dwóch mnichów, nie? Oczywiście minąłem ich, popatrzyliśmy, tylko wymieniliśmy się spojrzeniami. No i tak naprawdę wszystko, cała przygoda zaczęła się w Krakowie od Athosu. Przygoda z Athosem. Wylądowaliśmy w Krakowie, odbieraliśmy bagaże po prostu. I ja, że tak powiem, podszedłem na koniec pasa transmisyjnego, gdzie były wydawane bagaże, a na początku podszedł jeden z tych mnichów, nie? I uciekła mu walizka. I ta walizka zaczęła jechać w moim kierunku. Ja po prostu, że byłem w Polsce, to krzykłem, że dobra, ściągnę mu tą walizkę, ściągłem mu tą walizkę, a ten mnich do mnie podchodzi. Ksiądz prawosławny i pyta się, czy ja jestem Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. On mówi, a ja pytam się, a ksiądz też Polak? Ja mówię, no tak, też Polak, nie? Ja mówię do niego, że to jest nieprawdopodobne, bo mówię, wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Grekiem, Kostasem, on mówi o Świętej Górze Athos. On mówi, chodź ze mną, tutaj jest mnich z Góry Athos. To jest Paisiusz, który przyjął imię po świętym Paisiuszu, świętym prawosławnym. No i zaczęliśmy rozmawiać. No i ten Ja mówię, no tam, że myślałem o tym Atosie. A on mówi, złapał mnie za rękę, mówi, że będzie się modlił o to, żebym trafił na ten Atos. No i miesiąc później trafiłem na górę Atos. Zaprosił mnie brat Paweł. Oczywiście to nie jest taka jakby prosta sprawa, bo żeby dostać się na górę Atos, no to trzeba mieć wizę, tak? Czyli trzeba mieć takie specjalne zaproszenie.
0: Czemu wizę? Bo co? To jest Grecja? To jest Grecja, nie?
1: To jest Grecja, ale to jest takie jakby państwo w państwie, czyli coś takiego jak Watykan.
0: Prawosławny Watykan trochę.
1: Taki prawosławny, tak. Taki prawosławny Watykan i tam to jest Święta Góra Mnichów, gdzie tylko i wyłącznie mają wstęp jakby mężczyźni. Ostatnią kobietą, którą mówią, że tam była, to była Maryja, tak? Matka Chrystusa. I to jest ogród Maryi. Dlatego też tam są sami mnisi, ponieważ jakby no nie chcą mieć różnego rodzaju swego pokus, dlatego tam jakby nie są wpuszczane po prostu kobiety. Nie, kobiety oczywiście mogą jakby opłynąć ten Atos statkiem dookoła, ale jakby wstępu tam nie mają. Kiedyś była sytuacja, to chyba było za pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba pierwszej, gdzie tam były takie wojenne wydarzenia w Grecji, gdzie oni pozwolili jakby rodzinom wejść na ten Atos, żeby ich chronić. Ale do tej pory tam żadna kobieta nie miała, że tak powiem, wstępu. Jest to góra tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla święta góra, jakby dla mnichów, ale też dla pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają, no, czyli głównie dla mężczyzn, tak.
0: Możesz coś powiedzieć więcej o sobie, bo jechałeś tam jako kto? Bo wiadomo, że jesteś z Zakopanego i że jesteś fizjoterapeutą. Na przykład twoja wiara, bo mówisz, Duch Święty powiedziałeś parę razy. On wcześniej był?
1: On był od, ja to się śmieję, że on był od mojego narodzenia, ten Duch Święty. Tak naprawdę wiele rzeczy różnych się wydarzyło w moim życiu, które mnie przybliżały do Pana Boga, ale ja tak mówię, coraz bliżej od Pana Boga, bliżej do Pana Boga byłem od 8 klasy szkoły podstawowej. Nie? Tam takie było wydarzenie, że gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę, coś nabroiliśmy. Ja powiedziałem wtedy, Panie Boże, jak tylko nie będę miał przechlapaną mamę, to mówię 100 razy Ojcze Nasz. No i nie miałem przechlapane wtedy, wszystko się poukładało i od tej jakby, ja myślę, że od początku mojego życia jakby ten Duch Święty i Pan Bóg jakby trzyma nade mną rękę. Oczywiście Matka Boża też prowadzi ku swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. No i tak, takie zaciekawienie właśnie, jeżeli chodziło o ten Atos, to takie sakrum, ta świętość tam, ta spokój, ta tajemniczość, jakby mnie skłoniły do tego, żeby tam jechać, nie? I to tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg wyprowadzi cię na górę, to tak, Pan Bóg przez te problemy życiowe, które miałem, wyprowadził mnie na górę Atos.
0: Powiedziałeś, że Pan Bóg wyprowadza na górę, ale to był ważny moment, kiedy ty jechałeś na ten Atos?
1: Tak, bo to był, dla mnie był to bardzo ważny moment, dlatego że to był taki, taki czas kryzysu w moim życiu. I jakby tutaj ten wyjazd czułem, że coś takiego mi jest potrzebne, tak, że potrzebuję się oderwać od tego świata tutaj, naszego i po prostu wyciszyć się i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. No i w ten sposób właśnie trafiłem na górę Atos, gdzie tak naprawdę brat Paweł mi tylko powiedział, gdzie ja, w które miejsca mam jechać. No najpierw Saloniki, wylądowałem w Salonikach.
0: Sam jechałeś?
1: Tak, sam. Salonik pojechałem autobusem do miasta, które się znajduje zaraz pod Atosem. To jest miasto Uranopoli. Tam miałem jakby dogadany nocleg u pani Karoliny, Polki zresztą, która jest ożeniona z Grekiem. Spędziłem super dzień, super wieczór. Poszedłem, ja to mówię, na taką ostatnią wieczerzę, może przed wyprawą na Atos. I rano, o godzinie 6 rano do portu odebrać wizę i no i z tą wizą na statek, który tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, nie, na tym Atosie.

0: miejsca, to spodziewałeś się, że tam będzie jakaś potężna wędrówka w wysokie góry, czy że to pójdziesz do klasztoru, to po co tam jechałeś?
1: Początkowo miałem tam jechać do klasztoru. Miałem jechać do klasztoru i pomagać tam po prostu mnichom i działać jako fizjoterapeuta i ich tam zdrowotnie stawiać na nogi, tak? Miałem tam w jednym klasztorze pobyć około 5 dni, tak, żeby się wyciszyć, nie? Ale jakby to Pan Bóg troszeczkę tą moją drogę inaczej wytyczył. I tak naprawdę wyruszyłem tam o 7 rano na ten Athos i trafiłem do miejscowości Karies. Karies to jest stolica Athosu. Tam spałem w monasterze świętego Mikołaja. Tam poznałem ludzi po prostu z całej Europy, Gruzinów, Anglika.
0: Tak poznałem, że co, bo ja ciągle sobie wyobrażam, że góra Athos to jest jakaś góra, na którą się wchodzi. Ja mówię, że jest monaster, czy co, idziesz gdzieś, coś dzwonisz, pukasz, rozmawiasz po grecku, po rosyjsku, po angielsku, co tam się dzieje?
1: Tam monasterów tak naprawdę jest wiele, jest ich bardzo dużo. Ja trafiłem do pierwszego monasteru, w którym miałem spać i w tym monasterze było wielu pielgrzymów po prostu, tak jak mówię, z praktycznie z całej Europy. No i tam idziesz, śpisz w salach wieloosobowych, no i po prostu rozmawiasz z tymi ludźmi. Z większością się na szczęście udało po angielsku dogadać. No i każdy mówi, gdzie kto jedzie, do którego monasteru. No ja miałem zaplanowany monaster Agia Anna, czyli monaster świętej Anny, gdzie jest relikwia stopy świętej Anny. No i tam miałem trafić i też tak trafiłem. Natomiast to co ciekawe, jeżeli chodzi o to, miałem trafić do portu Agia Anny, a ja po prostu wysiadłem port dalej. I dzięki temu, że wysiadłem port dalej, Pan Bóg mnie przeprowadził przez wspaniałe widoki, wspaniałe góry, gdzie siadłem w jednym miejscu, po prostu wyciszyłem się. Zbudowałem też krzyż z kamieni, który tam jest do dzisiaj. I Pan Bóg mnie przeprowadził przez, no mówię, niesamowite rzeczy, nie? Wyprowadził mnie na tą górę, gdzie siadłem w tym miejscu, naprawdę wyciszyłem się. I pokazał mi Pan Bóg, że mimo tych różnych kryzysów, to on ma wiele piękna i wiele dobra dla nas, nie? I faktycznie to dobro jakby po prostu we mnie weszło i z pełną radością szedłem później do monasteru świętej Anny.
0: Przed rozmową wspomniałeś, że szkolisz żołnierzy WOT-u. No właśnie, to nie jesteś tylko fizjoterapeutą, ale jesteś jakimś lepszym specjalistą. To po prostu chodzi o to, że prawdziwy facet, no.
1: Tak.
0: Że tam...
1: No zajmuję się, że tak powiem, różnymi rzeczami. Tak pokrótce, znaczy to z czego żyję przede wszystkim, to jest fizjoterapia i to jest wspaniała rzecz, bo pracuję w świętokrzyskim kieleckim Caritasie i pracuję z pacjentami onkologicznymi i to jest prawdziwa misja życiowa i mówię, że to jest najukochańsza praca, najwspanialsza praca, którą mam, za co dziękuję księdzu Słowikowi i siostrze Jadwidze. Też jakby mam gabinet w 400-letnim klasztorze Pallotynów w Kielcach i tam przyjmuję pacjentów. Ale oprócz tego od 8 lat jestem żołnierzem w WOT-ie. Obecnie w 114 Batalionie Lekkiej Piechoty. To jest piechota górska. No i tam też już po tych 8 latach, też, gdzie ja sam przeszedłem szkolenia, też i szkole żołnierzy i na skiturach, i szkole z ratownictwa wodnego, z zielonej taktyki. No i też cały czas jakby sam się rozwijam, ponieważ ja jestem na stanowisku starszego ratownika pola walki, także cały czas też się dokształcam. Jakby te umiejętności, które ja posiadam, staram się przekładać na to, co jest w wojsku i to, co mam w wojsku, też przekładam na swoje rzeczy, tak? Oprócz tego praktycznie od szkoły średniej trenuję sporty walki, 4 lata karate, kyokushin, wcześniej, później chiryu, jiu-jitsu i obecnie od 10 lat brazylijskie jiu-jitsu. Oprócz tego jestem jeszcze instruktorem narciarstwa, snowboardu, no instruktorem sportu walki, no i ogólnie pasje moje to też podróże, zwiedzanie. Także gdzie mogę, to też zabieram swoje dzieci, nie żeby im pokazywać piękno tego świata, to co Pan Bóg dla nas stworzył.
0: Był Ci potrzebny spokój? Co Ci było potrzebne, jak ruszałeś na Athos?
1: Na Athos był mi przede wszystkim cisza, mi taka była potrzebna, dzięki której mogłem się zbliżyć do Pana Boga, a przez tą ciszę Pan Bóg mi pokazał piękno tego świata, bo nie tylko dzieją się na świecie złe rzeczy, ale też dzieje się dużo dobrych, dużo uważam bardzo dobrych rzeczy. I ten świat jest naprawdę stworzony tak, żebyśmy gdzieś w tym świecie nawzajem sobie jakby się motywowali, przekazywali sobie dobre rzeczy, mówili o dobrych rzeczach i mówili o tym, co Pan Bóg nam daje, bo Pan Bóg nam daje naprawdę dużo szczęścia i radości w życiu.
0: Był taki moment, kiedy szedłeś sam przez te góry i zatrzymałeś się. Pamiętasz jakiś obraz czy sytuację, która ci powiedziała, że to jest... Że Bóg się tu chce?
1: Tak, tak, tak. To było takie miejsce, ja to nazwałem takim rajskim ogrodem, gdzie no, wszedłem, kurde, w pełnym słońcu. Tam trzeba było się oczywiście wspiąć. Przechodziłem przez góry. No, z GPS-em to było różnie. Po prostu ja uważam, że mnie Pan Bóg prowadził. I doszedłem do takiego miejsca, do takich krzewów dwóch oliwnych. I to była taka skarpa, i łąka zielona, i tam na tej łące siadłem i był piękny widok na Morze Śródziemne, nie? No i tam siadłem i odpocząłem i tam taką naprawdę niesamowitą bliskość Pana Boga poczułem, nie? Że On po prostu chce, żebym tutaj był, nie? Odpoczynek, no i dalsza droga do Agiany, czyli do monasteru Świętej Anny, nie? Tam w tym monasterze Świętej Anny zostałem bardzo, że tak powiem, miło przyjęty. Miałem pokój z chłopakami z Cypru. Tam się zapoznaliśmy, porozmawialiśmy. No i kolejna niesamowita historia. Chłopaki, oczywiście rano poszedłem na nabożeństwo, widziałem też, jakby uczestniczyłem w nabożeństwie, no ale oczywiście sakramentów nie przyjmowałem.
0: Bo to prawosławie.
1: Tak, to jest prawosławie, tak. Chłopaki, których poznałem z Cypru, oni wyruszyli o 2 w nocy, tak naprawdę rano. Ja wyruszyłem po nabożeństwie około 8 rano, tam poznałem księdza też prawosławnego, plus tam dwie jeszcze jakieś osoby, które szły też na Athos. No i zaraz po takim śniadaniu, po kawie, którą tam przygotowali mnisi, oliwki świeże rano, wyruszyliśmy na górę Athos. Sama droga na górę Athos to jest około 7 godzin, nie? Ja miałem wtedy, pamiętam, mam taki plecak wojskowy, który, kurde, ważył prawie około 30 kilo, ale powiem szczerze, w ogóle tego ciężaru nie czułem, jak szedłem na tą górę Athos. Rozmawialiśmy i co ciekawe, w połowie drogi, jak wracaliśmy, to ja spotkałem tych chłopaków, Christosa z Cypru, i oni nie weszli, nie dali rady wejść na ten Athos. Doszli do połowy drogi i po prostu stwierdzili, że połowa drogi to jest taki krzyż, że po prostu nie dadzą rady. I ten Christos, wracając z tego Athosu, poprosił mnie o jedną rzecz. Mówi: Mateusz, w grudniu rodzi mi się córka i ja niosę tam krzyż dla tej córki na ten Athos, nie? Ja mówię, no nie ma, ale on mówi, nie dałem rady tam dojść, powiesiłem go na takim krzyżu w połowie drogi i poprosił mnie, czy ten krzyż mogę dla tej córki wynieść na górę, nie? Ja oczywiście doszedłem do połowy tej drogi, szukałem tego krzyża, znalazłem ten krzyż, bo on powiedział mniej więcej, jak wygląda, prawosławny krzyż. Połączyłem się z nim przez WhatsAppa. No i on mi wtedy powiedział, tak, to ten krzyż, czy mogę go wziąć? Ja mówię, dobra, wyniosę go dla twojej córki, nie? Po 5 godzinach marszu i pięknych, niesamowitych widokach po prostu doszliśmy do takiego jakby monasteru, to tam jest taki schronisko, monaster pod samym Athosem, Panagia to się nazywa. No i tam około 2 godzin odpoczynku, po czym wyruszyliśmy na szczyt Góry Athos. Bardzo strome, ostre podejście na sam szczyt Góry Athos. Droga około 2 godzin. Szedłem oczywiście z tymi znajomymi. No i tak po 2 godzinach wdrapywania się na górę Athos, doszliśmy na górę Athos, gdzie zastał nas jeszcze bardziej niesamowity widok, po prostu przepiękny widok. Wszystkie, no dużo greckich wysp było dookoła widać. Naprawdę widok zapierający dech w piersi. No i ten krzyż, który wziąłem, ten krzyż tego Christosa, który niosłem tam dla jego córki, powiesiłem przy krzyżu na górze Athos. Tam oczywiście nacieszyliśmy się widokami. Góra Athos to jest około 2033 metry. 33, czyli taka cyfra związana z wiekiem Chrystusa. Tam poznałem też mnicha na górze Athos. Posiedzieliśmy tam, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się widokami. No i droga z powrotem w dół do Panagii. Doszliśmy około chyba godziny, gdzieś tak 20. Po czym karimata, śpiwór, rozkładanie się, zjedzenie czegoś szybko. No i tam spałem sobie na podłodze, rozłożone miałem. Tam łóżka są i są warunki, ale tam są bardzo ciężkie takie warunki. To jest takie, tak jak mówię, żeby tylko pobyć tam, przespać się, ruszyć i wrócić tak naprawdę. No ale też miło przyjęty tam przez naszych braci z prawosławia. Podzieliliśmy się wszyscy jedzeniem, porozmawialiśmy i rano o godzinie 2 oni mieli swoje nabożeństwo. Ja wstałem.
0: W nocy?
1: Tak, o 2 w nocy i o godzinie 3 sam wyruszyłem z powrotem do Agii Anny, ponieważ miałem zostać w ogóle w nocy, bo chciałem zostać na wschód słońca na Athosie, ale wróciłem jakby, wyruszyłem z Panagii, wyruszyłem do Agii Anny o godzinie 3 w nocy i doszedłem na godzinę 8 rano. No 8 rano, oni byli już tam po nabożeństwie, więc zjadłem śniadanie po tym nabożeństwie, po czym z powrotem jakby z tej Agii Anny do portu, tam chyba z 300 schodów takich stromych, i no i z tego portu z powrotem do stolicy Karies. Tam w Karies spotkałem się z bratem Pawłem, spotkałem się z Paisiuszem, z ojcem Gabrielem i z ojcem Spirydonem. Ojciec Gabriel i ojciec Spirydon to Polacy też, nie? Brat Paweł jakby pokazał mi też jeszcze Karies, stolicę. No i co? I po tej podróży powrót do miejscowości pod Athosem, do Uranopoli. Tam jakiś obiad i droga do Salonik i

0: Przemieniła cię ta podróż?
1: Znaczy, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo to dla mnie to jest podróż życia. I to, co powiedziałem, że Pan Bóg pokazał mi to, co dla nas ma, nie? Że On chce dla nas dużo dobra, dużo radości. I ja po tej podróży naprawdę czuję, że coś we mnie się zmieniło. Zupełnie inaczej podchodzę do życia. Codziennie powtarzam: Panie Boże, nie moja wola, ale niech Twoja wola się dzieje. Spraw, żebym pokochał tą Twoją wolę. I tak codziennie robię. Codziennie wstaję, codziennie zaczynam od Słowa Bożego, od ćwiczeń. No i lecę do swoich pacjentów, spotykam się ze swoimi dziećmi. No i działam, nie? To wojsko, to praca jako fizjoterapeuta, ale z taką naprawdę radością, pełną radością życia.
0: A co się stało, że się zmieniło?
1: Jakby przez to wydarzenie, gdzie byłem tam na tej górze Athos, jakby Pan Bóg coś przełamał we mnie, tak przemienił moje serce, gdzie pokazał mi, że mimo tych ciężkich chwil, które nas w życiu spotykają, On cały czas jest blisko nas. Cały czas nam towarzyszy. Chrystus cały

0: Czyli o tym jeszcze teraz będzie, ale żeby nabrać pokory, trzeba, może niech to będzie dla mężczyzn, ale może dla wszystkich, nie wiem, żeby nabrać pokory, to trzeba, to Bóg, trzeba się dać w te góry wyprowadzić? No, nie wiem, jak ty to rozumiesz?
1: Żeby nabrać pokory, to przede wszystkim trzeba się zmierzyć z samym sobą. To jest najważniejsze. Przełamać pewne schematy, które mamy w sobie.
0: Ale to wiesz, jak żołnierz to się z sobą łamie, albo jak się wychodzi na matę i się walczy, to ciągle się zmagasz z sobą, nie? To jest inne zmaganie się?
1: Ja mogę powiedzieć, tutaj jakby mierzysz się jako żołnierz z różnymi ciężkimi survivalowymi warunkami. Na macie mierzysz się z przeciwnikiem, ale nic tak nie jest ciężkie, jak zmierzyć się z samym sobą po prostu, nie? I przełamać pewne konwenanse, które mamy w sobie, a przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, okej, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I to jest tak naprawdę takie najcięższe, ponieważ my jako ludzie nieraz, ja tym bardziej, że jestem góralem, to nieraz chcemy po prostu robić wiele rzeczy po swojemu, nie? A tutaj trzeba naprawdę nieraz oddać trochę tego pola, myślę, że nie nawet trochę, ale 90% Panu Bogu, nie?
0: Pola walki.
1: No tak, takiego pola walki, natomiast ja kiedyś tak myślałem, że życie to walka, ale życie nie jest walką, życie jest taką drogą z Panem Bogiem, tak? I jeżeli naprawdę Mu zaufamy, to myślę, że mniej będziemy musieli walczyć, nie? To jest takie wtedy pokorne pójście za Panem Bogiem. Aczkolwiek nie jest to, można powiedzieć, łatwe, ale jeżeli zaufamy, to zupełnie to wszystko przemienia.
0: Jak wróciłeś, co się zmieniło?
1: Przede wszystkim jakby to, że też wiedziałem, że to, co mi dał Atos, chciałbym dać też innym ludziom, żeby tak potrafili w jakiś sposób inaczej spojrzeć na świat, przemienić swoje serce i naprawdę przestać tak nie tyle mierzyć się z problemami, ale oddać te problemy Panu Bogu. No ja mam takie dwa powiedzenia, które mówią o tym, że tam, gdzie się kończą możliwości nasze jako człowieka, tam się zaczyna łaska Boża. A drugie mówię, tam, gdzie się zamykają drzwi, tam Pan Bóg otwiera przed nami wrota. I idźmy za tym i ufajmy po prostu.
0: Zacząłeś prowadzić tam innych facetów?
1: Tak. Zacząłem robić wyprawy. Sami jeszcze oprócz tego miałem takie marzenie, zanim mówię pojadę, to mówię, bo miałem takie marzenie, chciałem trafić na wyspę Patmos. I w tamtym roku dzięki bratu Pawłowi to marzenie się spełniło. Niesamowita wyprawa. No, jeżeli chodzi o ikony, o historię prawosławia, no coś niesamowitego. Tak naprawdę my jesteśmy jak bracia, jeżeli chodzi o wiarę katolicką i prawosławie. Wiele, coś nas tam kiedyś podzieliło, ale wiele rzeczy tak naprawdę nas łączy. No i ja jakby przez to, że byłem na tym Atosie, chciałem też pokazać bliskość tego właśnie wszystkiego, co nas łączy. Stąd wyprawy. Niedawno z dwoma znajomymi byliśmy na Atosie. Zwiedziliśmy ten Atos. Poznaliśmy też historię jeszcze dogłębnie jakby tego Atosu. Nie obyło się bez małych przygód, ale wszystko super się zakończyło. No i tak działamy, nie? Robimy te wyjazdy, ruszamy. I próbujemy przemienić siebie.
0: Widziałeś przemianę w innych ludziach?
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi do wiary prawosławnej, ponieważ ktoś, kto tego nie pozna, traktuje to, że to jest coś, nie wiem, coś innego, a tak naprawdę jest to no, bliska wiara nam, nie? No, tutaj przede wszystkim to, co nas łączy, to jest Jezus Chrystus. I tego się przede wszystkim trzymajmy.

0: ale ja myślę, że też w dzisiejszych czasach, czasach, gdzie wszyscy mamy jakby ciężko, ale gdzie mężczyźni, faceci przechodzą jakby taki kryzys męskości, to takie rzeczy są potrzebne. Aczkolwiek ja uważam, że tutaj zawsze w tym wszystkim powinniśmy się trzymać przede wszystkim Pana Boga, nie? I tutaj naszą jakby drogą, prawdą i życiem jest w tym wszystkim Jezus Chrystus.
1: Mówisz, kryzys mężczyźni przychodzą, a jak się z nim zmierzyć? Można sobie powiedzieć, no nie jesteś męski, idź na siłowni, albo zacznij walczyć, rób coś, wyjedź, nie wiem co, bądź bardziej męski. Na czym polega kryzys mężczyzn dziś?
0: Ja myślę, że dzisiejszy kryzys faceta polega na tym, że facetom są odbierane ich męskie rzeczy właśnie, nie? Czyli te wyprawy, te czynności męskie. Dużo rzeczy też jest jakby niepotrzebnie przerzucanych na kobiety. Idziemy w kierunku równouprawnienia, ale tak naprawdę wiemy, że pewne rzeczy są przeznaczone dla facetów, pewne rzeczy są dla kobiet przeznaczone i jakby my i kobiety tworzymy nieodzowną całość po prostu tego świata też, tak? Natomiast ja widzę, że po prostu jakby ta rola facety w rodzinie jest bardzo mocno zatracana, nie? Mężczyźni jakby po prostu zaczynają tracić grunt spod nóg, dlatego to, co jest ważne, to jest przede wszystkim zmierzenie się z samym sobą, ale zrobienie to w swego rodzaju ciszy i dotknięcie jakby, dotknięcie Pana Boga.
1: A jak ty się modlisz?
0: Jak ja się modlę? To, co ja pierwsze robię, to przede wszystkim rano wstaję i mówię: Jezu Chryste, dziękuję Ci za Ciebie. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie, że poświęciłeś za nas swoje życie. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za życie moich dzieci, moich bliskich. Przede wszystkim niesamowita wdzięczność, nie? To, że mogę wstać, że oddycham, że mogę się spełniać zawodowo, że mogę się spełniać jako facet, że mogę się spełniać jako tata, że mogę się spełniać też jako przyjaciel, że mogę ludziom pomagać. Za to Panu Bogu przede wszystkim dziękuję, nie? Oczywiście przepraszam, bo też jestem grzesznikiem, też przepraszam za swoje grzechy i proszę Pana Boga, żeby mnie kierował, żeby Duch Święty mnie kierował. Proszę o wiarę, nadzieję, miłość, mądrość, roztropność, męskość i tak naprawdę to jest taka modlitwa z dziękczynieniem. To jest pierwsze to, co rano robię. Oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte. Ja słucham akurat Słowa Bożego. Kiedy mogę, to sięgam po Pismo Święte. No i rano ćwiczenia i do pracy, rodacy, jak to się mówi, nie?
1: Ile lat ma twój syn?
0: Mój syn będzie miał teraz 15 lat, w ogóle urodził.
1: To już mężczyzna.
0: Tak, mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Urodzony 11.11.11, także niesamowita data. No jest to naprawdę chłopak, który przeszedł też przez ciężkie rzeczy, ale jestem z niego niesamowicie dumny, bo on, jak go kiedyś zapytał, co go zmotywowało do tego, do czego teraz doszedł, to powiedział, że go hejt zmotywował. I ja przede wszystkim, to jest ważne, to co mogę powiedzieć każdemu tacie, zarówno to dotyczy też i mojej córki Zuzi, jak i mojego syna. Ja uważam, że miłość to jest czas, który dajemy, nie? Czyli czym więcej tego czasu damy w tym zwariowanym świecie, który mamy teraz w tym pędzie, tym tej miłości więcej wróci i ta miłość jakby w różny sposób, że tak powiem, w życiu tych dzieci się objawi. Moim takim jakby sposobem, ponieważ Pan Bóg mnie wieloma darami obdarzył, za co mu dziękuję bardzo, ja po prostu przekazuję tak samo synowi, jak i córce, czyli biorę ich wszelkiego rodzaju sporty, czyli nauczyłem ich jeździć na, już nie mówię o rowerze, ale nauczyłem ich jeździć na nartach, na snowboardzie, uczę ich samoobrony. Moja córka trenuje tajski boks, syn też tajski boks, wcześniej judo, jiu-jitsu, obecnie koszykówka, no i cały czas jedno i drugie siłownia i praca nad hartem ducha.
1: Różaniec?
0: Tak, to jest...
1: Sorry za to pytanie, ale pomyślałem, że duch jest ważny.
0: Tak, nie, różaniec też, natomiast no, obecnie w tym wieku to jest ciężka sprawa. Moja córka dwa lata temu przystępowała do bierzmowania u kapucynów w Kielcach. Świetna rzecz, tak zwana postkrezima, czyli dwuletnie przygotowanie do bierzmowania, i w tym roku mój syn tak samo przystępował do bierzmowania. Ja z nimi rozmawiam, proponuję im niedzielne msze i powiem szczerze, że to lepiej działa jak takie mówienie: chodźcie, idziemy dzisiaj niedziela do kościoła. Ja im proponuję, jest czas, że pójdą, jest czas, że nie pójdą, ale nie ma jakichś takich oporów, nie? Że okej, tato, to dzisiaj pójdziemy. Chyba że mamy coś zaplanowane, to ostatnio często się zdarza, ponieważ jest taki ich wiek, 15-17 lat, wiadomo, że to jest wiek taki dorastania, dojrzewania i mają swoje towarzystwo, ale no pójdą ze mną od czasu do czasu, nie? Jakby wiedzą, że ta wiara cały czas jest we mnie, ja staram się tę wiarę im przekazywać. Syna zawożę do szkoły nieraz rano, no to i też się pomodlimy i jakby żadne z nich jakby nie ma przed tym oporów, nie? Wiem, że cały czas jest nad nimi ta opatrzność Boża.
1: Czy jest jakaś góra, na którą myślisz, że nie wejdziesz, którą się mierzysz?
0: Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczyna łaska Boża, nie? Także z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrobienia.
1: Te góry są różne. Są takie w życiu też wydarzenia, takie sprawy, które się wydają niedostępne. Powiedziałeś, że Pan Bóg tam się zaczyna. Ale też różne rzeczy do zrobienia, które masz przed sobą. Ten Atos ci otworzył różne perspektywy może. Co tam zamierzasz?
0: Chciałbym przede wszystkim tutaj, abyśmy kształtowali naszą młodzież, nie? Bo uważam, że to jest nasza przyszłość, dzieci przede wszystkim, które mamy. I chciałbym organizować takie obozy dla dzieci. Między innymi to robimy, bo robimy obozy survivalowe. Jakby to wszystko się zaczyna też. Obozy, gdzie te dzieciaki wiedzą, jak przetrwać poza komórką i czterema ścianami, tak? Czyli wyciąganie tych dzieci do lasu, wyciąganie do natury, przede wszystkim pokazywanie im tego piękna tego świata, przede wszystkim tym, czym nas obdarzył Pan Bóg. No i jakby łączenie tego też z rodzinnymi wyjazdami, robienie wyjazdów, ojciec, syn, mama, córka, no i też takich też pełnych rodzin wyjazdów, nie? Żeby oderwać przede wszystkim te rodziny od takiego codziennego pędu, nie? Żeby wiedzieli, że ten czas spędzony ze sobą to jest najlepsze, co możemy sobie dać.
1: Już za oknem noc, za chwilę, za parę godzin wstajesz, jedziesz do Zakopanego, straszny kawał drogi, jesteśmy w Jastrzębiu.
0: Kielce po drodze.
1: Tak. No i cóż, to kończymy w takim razie tą rozmowę. Może tęsknota za górą Atos się zasiała w czyimś sercu. W moim na pewno tak, zresztą każdy ma jakąś swoją górę Atos. Trzeba się pakować i ruszać. Moim gościem był dziś
0: Mateusz Zygural z Zakopanego. Hej, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dobranoc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Czy trudno jest odróżnić dobro od zła? Wydaje się, że nie, prawda?
3: Wydaje się, że nie. Jeżeli mamy dobrze uformowane sumienie, to sumienie nam wyraźnie mówi, co jest dobre, co jest złe. I ten podstawowy imperatyw moralny, mówiący wybieraj dobro, czy czyń dobro, nie czyń zła, jest wszczepiony w każdego człowieka, bez względu na to, w jakiej religii żyje, w jakiej kulturze żyje. Każdy z nas ma to prawo naturalne. Czyń dobro, nie czyń zła. Tak popularnie mówimy, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
2: A to jest duchowość? Co to jest?
3: Jest i duchowość jest w tym, jest i moralność, jest i duchowość. No, wybór dobra i zła to jest też wybór między Bogiem a jego przeciwnikiem. Więc zdecydowanie jest to związane z życiem duchowym. Żebyśmy mogli budować życie duchowe, musimy uczyć się wybierać to, co jest dobre. Jest taki fragment w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg mówi, wybierajcie dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
2: Dzisiaj będziemy o tym wybieraniu mówić. I o tym, jak to dobro od zła odróżnić. To się oczywiście wydaje proste. Salomon nie był tak przekonany, żeby to było proste, bo modlił się do Boga o to, żeby go nauczył odróżniać. No więc dziś będzie i o Salomonie, a zaczynamy właśnie od czytania z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 3, wers 5 i od 7 do 12.
4: W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem z Twego sługę w mieście Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do rządzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwo, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.
2: Wyobrażam sobie odpowiedź ojca rodziny, może ministra spraw wewnętrznych, prezydenta. No niech będzie prezydent. O co prosisz? O broń atomową, Abramsy. O niewyczerpany budżet. Różne mogą być prośby. No chyba na końcu bym widział odróżnianie dobra od zła. Oczywiście to jest kontekst teologiczny. Ale jest coś niesamowitego w tej prośbie.
3: No trudno nam się postawić teraz jako prezydenta naszego obecnie na miłościwie panującego. Nie wiemy, co by wybrał. Może by rzeczywiście powiedział to samo. Mamy oczywiście, każdy z nas ma jakąś swoją hierarchię wartości i czegoś pragnie, do czegoś dąży. Ale kiedy człowiek zostaje postawiony w takiej sytuacji bardzo konkretnego pytania, to ono też zmusza nas do jakiejś refleksji. Ja myślę, że to jest tak, że Salomon nie odpowiedział tak z marszu. Zresztą ta odpowiedź nawet sądzę, że ona się nie urodziła tak od takiego pstryknięcia. Że gdzieś w nim musiało już dojrzewać świadomość tego, kim jest, tego, jakie zadanie ma do wykonania i tego, że potrzebuje w wykonaniu, wypełnieniu tego zadania pomocy, że no właśnie, że sam nie jest w stanie tego zrobić, a jeszcze na dodatek miał bardzo dobre świadectwo swojego własnego ojca, do którego się tutaj też odwołuje, ojca, który go wychowywał, kształtował, który relacje z Panem Bogiem budował, pomimo rozmaitych słabości i grzechów, których też doświadczał, wracał do Boga, nawracał się konsekwentnie. Salomon jakiś tam był, w jakiś sposób był tego świadkiem i to odniesienie do Pana Boga było dla niego, no nie wiem, czy można powiedzieć, że oczywiste, ale było dla niego ważne.
2: No właśnie Salomon, jego ojcem był król Dawid, więc rodzina wybitna, można powiedzieć. Były takie historie, jak dochodził do władzy Aleksander Wielki, no to ojca natychmiast przerastał, ale on też był dość pysznym człowiekiem. Tak się często zdarza. Ten dochodzi do władzy i ma w sobie pokorę. To wybitne zupełnie.
3: Mhm. A ta pokora sprawia, że otwarty jest na to, z czym Pan Bóg do niego chce przyjść. I w tej jego już prośbie widać wielką mądrość, żeby prosić o to, a nie o coś innego, co my byśmy, prawda, sobie teraz wyobrażali, że właśnie, co mógłby chcieć prezydent, co mógłby chcieć premier, co mogliby chcieć władcy tego świata, co może my byśmy chcieli, gdybyśmy wobec takiej sytuacji stanęli, takiej możliwości wybierania, proszenia. Przecież i tak mamy taką możliwość proszenia. Przecież modlimy się o rozmaite sprawy. To jest ciekawe pytanie, o co prosimy, czego pragniemy, czego my chcemy. Tak sobie właśnie w tym momencie uświadomiłem. Dlaczegoż by nie? Przecież to pytanie, które Salomon zadał we śnie, to Pan Bóg tak naprawdę ciągle nam zadaje. Proś o to, czego chcesz, czego potrzebujesz. Jesteś moim bratem, jesteś moim stworzeniem, jesteś dziedzicem Królestwa Niebieskiego, jesteś przeze mnie stworzony, wybrany, umiłowany, dałem ci życie, dałem ci pewien potencjał w tym życiu. Proś mnie o co chcesz. Pan Bóg z takim pytaniem do nas też przychodzi.
2: I tutaj fantastycznie to z tego wybrnął Salomon, bo on mówi, mam do wykonania zadanie. On nie mówi, zabierz mi to zadanie albo zrób to za mnie. On mówi, mam do wykonania zadanie, ale nie ogarniam. Chcę to zrobić i rozumiem, jestem do tego powołany, postawiony na tej drodze, ale nie ogarniam. Jak ty mi nie pomożesz, to sorry, ale nie ogarnę. Tak odpowiedział.
3: No, a jak my odpowiadamy?
2: Załatw.
3: daj, zrób, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, tak?
2: Żeby to... tak, żeby było to i tamto, no.
3: Tak, no, a może nie, a może właśnie są pośród nas tacy, którzy stają przed Panem Bogiem i mówią, Panie Boże, nie ogarniam. Mam do wychowania dzieci, mam żonę, mam męża, mamy trudności, mamy przeciwności, mamy kredyty do spłacenia, mamy trudności w pracy. Nie ogarniam tej mojej rzeczywistości, nie radzę sobie z tym wszystkim, co mnie spotyka. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję takiego daru rozpoznawania, rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe, żebym mógł uczyć się wybierać to, co jest dobre, a odrzucać zło.
2: Mam przeżyć Twoje życie. Salomon miał jakieś niezłe królestwo, ale każdy ma jakieś, choćby to było parę metrów kwadratowych. Mhm. On tu miał niezliczoną liczbę ludu, którego pewnie ta liczba przerażała. Natomiast my w rodzinach mamy kilka osób i też nas to czasem przeraża.
3: Każdy ma swoją miarę i nie musimy się wstydzić ani porównywać z Salomonem w tym momencie. Tym bardziej, że wyraźnie widać tutaj, że on w swojej młodości miał w sobie pokorę i mądrość, żeby poprosić o rzeczy odpowiednie, a jak się popatrzymy na koniec jego życia, na jego starość, to widzimy, że z jakiegoś powodu możemy sobie domniemywać, że mu może właśnie już wtedy zabrakło pokory, nie potrafił wybierać dobra i nie potrafił trwać w relacji z Panem Bogiem i on stracił tą umiejętność, co zaowocowało między innymi tym, że po jego śmierci królestwo za czasów jego syna Roboama zostało utracone, zostało rozbite. I to był tak naprawdę początek końca państwa króla Dawida.
2: Czyli następny nie był wybitny.
3: No, został określony miarem najgłupszego spośród całego ludu.
2: Ajajaj.
3: Czyli ojciec najmądrzejszy, Salomon, prawda, a syn najgłupszy spośród całego ludu.
2: Czyli to po genach nie poszło.
3: No właśnie, czy są geny, czy właśnie grzech sprawił, że mądrość została utracona, a pozostała tylko i wyłącznie głupota. Czyli oderwanie mojego życia od relacji z Panem Bogiem, zaprzestanie wsłuchiwania się w to, czego Pan Bóg chce, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, powoduje, że ja mogę utracić łaskę, mogę utracić zdolność rozpoznawania dobra i zła. Mogę utracić zdolność w związku z powyższym wybierania dobra, a odrzucania zła. I w przypadku Salomona na stare lata to się dokonało. Stało się tak. No i jego syn poszedł po tej samej linii. A my jesteśmy, właśnie skąd w Salomonie taka mądrość? Właśnie myślę, że przede wszystkim w tej przynależności do Pana Boga. W relacji z Nim. Już od młodości, być może to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, wyniósł to z domu rodzinnego, od ojca. On dał się prowadzić Bożemu Duchowi, mimo że koncepcji jeszcze świadomości istnienia Ducha Świętego jako osoby Trójcy Świętej nie było absolutnie, to jednak dał się prowadzić Bogu i Bóg mu pokazywał, co jest ważne, co jest najważniejsze.
2: I tak całe życie, a pod koniec życia ksiądz mówi, zszedł z tej drogi.
3: No właśnie.
2: Czyli to bardziej łaska niż jakieś przyrodzone dary, bo chyba tak się nie traci tych darów.
3: Wszystko można stracić, ale też można wszystko odzyskać, jeżeli tylko pozwolimy Panu Bogu się zbawiać. No potencjał miał ogromny, ale bez łaski Bożej ta mądrość jego, zresztą no wyraźnie widać tutaj w tej obietnicy, którą Pan Bóg mu daje, że no daje ci takie serce mądre, roztropne, że podobnego tobie nikt do tej pory nie miał i po tobie mieć nie będzie. To pokazuje, że źródłem tej łaski jest Bóg, a nie Salomon. Z jego strony potrzeba było pokory, stanięcia przed Panem Bogiem w swojej bezradności i takiego przyjęcia tego, co Pan Bóg chce mu dać. I to jest piękne. Tego się możemy od niego uczyć.
2: Za chwilę pochylimy się nad mądrością świętego Pawła Apostoła.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Rozdział 8, wersy od 28 do 30.

0: Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
1: Święty Paweł żył ładnych paręset lat po Salomonie, ale w zasadzie opisał tę sytuację, jaka tam się wydarzyła. No bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I już masz.
2: I to tyle komentarza. Pan stawał 8 minut, puśćmy jakąś muzykę.
1: Tak.
2: No tak, ale ponieważ nie możemy od razu puścić muzyki, więc warto zobaczyć w tym słowie to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Tutaj Paweł mówi, Bóg nas przeznaczył do tego, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna. Wracamy do samego początku, do koncepcji Pana Boga na całe nasze istnienie. Zostaliśmy stworzeni, poematy o stworzeniu świata o tym nam mówią. Pierwszy zwłaszcza opis stworzenia świata. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg nas stworzył, czyniąc nas zdolnymi do tego, byśmy się stawali podobni do Niego. Czyli zdolni do miłości, zdolni do stawania w prawdzie, zdolni do życia w pokorze, zdolni do czynienia ze swojego życia daru, zdolni do zapominania o sobie po to, żeby widzieć innych wokół siebie, zdolni do budowania wspólnoty, zdolni do oddawania swojego życia, zdolni do wszelkiego rodzaju dobra.
1: Zdolni do odróżniania dobra od zła.
2: Tak jest. I to jest w nas wszczepione, zakorzenione. We wstępie do tej dzisiejszego rozważania to powiedzieliśmy. Czyń dobro, nie czyń zła. To jest podstawowy imperatyw moralny, który jest wszczepiony w każdego człowieka z racji tego, że zostaliśmy stworzeni właśnie przez Pana Boga. Do relacji z Nim.
1: Czyli to nie chodzi o to, że jak no proszę o to, żebym tam umiał oddzielać dobro od zła i Bóg mi da tę łaskę. To nie znaczy, że mam jakąś aplikację załączoną, tylko że to odróżnianie polega na podobieństwie moim do Jezusa Chrystusa.
2: Tak. Jest w nas naturalna z racji stworzenia skłonność, zdolność, czy takie przynaglenie do tego, żebyśmy szukali Boga. Szukali tego, co dobre, szukali tego, co prawdziwe, szukali tego, co mądre. Ponieważ to, co Augustyn powiedział, stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Więc my z racji bycia stworzeniem Bożym jesteśmy na Niego ukierunkowani i otwarci na Niego. Jeżeli trwamy w łasce, jeżeli trwamy w tym pragnieniu, by szukać dobra, wybierać dobro, realizować dobro, to my konsekwentnie zbliżamy się do Pana Boga, a tym samym stajemy się do Niego podobni, czyli w tym dobru wzrastamy, dojrzewamy, jesteśmy coraz piękniejsi, coraz bardziej też zdolni do tego, by widzieć zło. Tak, patrzeć na świat oczami Pana Boga, widzieć to zło i to zło konsekwentnie odrzucać, identyfikować. Bo Pan na samym początku mówił, że to nie jest takie łatwe, jeszcze poza nagraniem, że to nie jest takie dobre, łatwe rozróżniać dobro od zła. Tymczasem, owszem, jeżeli ja oddalam się od Pana Boga, jeżeli moje serce przestaje być czyste, przestaje widzieć Boga, błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą, to ja wtedy tracę też zdolność dostrzegania zła, dostrzegania kłamstwa, dostrzegania manipulacji. Pozwalam na to, żeby to zło zaczynało coraz bardziej moje życie zmieniać.
1: Jak to wygląda? Jak działa taki rozregulowany kompas?
2: W taki sposób, że nie działa. To znaczy, że sam zaczynam dostrzegać, że nie wiem do końca, co jest dobre. Nie wiem do końca, co jest złe. Że się miotam w swoim życiu, że mam wątpliwości. Mówimy tutaj o stronie teologii moralnej, że powiem, że jest sumienie błędne, sumienie wątpliwe. No to jest... No mówimy, że sumienie to jest głos Pana Boga w naszym wnętrzu. Jeżeli ja przestaję Pana Boga słuchać, to też moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej, od strony Bożego prawa, Bożych przykazań.
1: Jak tak się myśli o człowieku i o tym, jak go traktujemy, to jeżeli będziemy uważali, że każdy człowiek ma godność i każdego muszę uszanować ze względu na to, że ją ma, bo Bóg go tak stworzył i ja mu tego nie chcę zabierać, a mogę, a jak mam rozregulowane, to mogę powiedzieć, że mi się należy, a innemu się nie należy. I koniec. I godności w tym nie ma. Godność to jest moja. To tak, się wydaje takie ciosane siekierą porównanie, natomiast to tak nie wygląda, bo jak po prostu sprawa życie rodzinne, można po prostu kogoś zacząć źle traktować z jakichś powodów. I to już jest to.
2: Tak, no patrzę przez pryzmat grzechu swojego własnego, jeżeli się dam temu grzechowi jakąś tam zawładność, czyli zaczynam się kręcić wokół siebie, a nie wokół Pana Boga, no to ja staję się najważniejszy, to moje potrzeby stają się najważniejsze i drugi człowiek albo jest przeszkodą w osiąganiu tych moich korzyści, które sobie gdzieś tam założyłem, albo traktuję go jako instrument do osiągania tychże właśnie korzyści, czyli zaczynam ludźmi manipulować, wykorzystywać ich, traktować przedmiotowo.
1: Przepraszam, brutalny przykład, aż się nie mogę nie wtrącić. Niedawne wydarzenie, kiedy była ciąża bliźniacza i rodzice uznali, że jedno z dzieci to za dużo jest. Więc usunięto jedno z dzieci, był to sukces, bo drugie przeżyło.
2: No to jest właśnie to. To znaczy, czego ja szukam, kogo ja szukam, tak? To szukam siebie, swojego ego, swojego... Patrzę tylko i wyłącznie przez pryzmat mojego rozpoznawania, tak? Czyli no, nie stać mnie, nie chcę drugiego, nie jest to wygodne, nie... No jakieś tam, nie wiem, jakie ci ludzie mogli mieć do końca argumenty za tym, ale zdecydowanie jest tutaj no, dowód na to, że przestałem słuchać Pana Boga, zacząłem słuchać siebie, no.
1: Wcale tak nie musi być, że ja mówię nie ma dobra i zła, prawda jest to, co ja uważam dobre albo niedobre, tylko mogę to zacząć mylić. Mi się wydaje, że dobre jest

0: rzeczywiście przestałem słuchać Pana Boga. No bo Boże nauczanie, Boże Słowo zawsze będzie mi otwierało na życie, na prawdę, na miłość, na dobro. Bóg mnie zawsze będzie prowadził ku dobru. Zawsze mnie będzie zachęcał do tego, żebym poszedł za Nim, nawet jeżeli mnie to kosztuje, nawet jeżeli rzeczywiście, no obiektywnie patrząc, tak, ja mogę mieć różnego, i mamy bardzo często różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju pytania, nie poradzę sobie, nie dam rady, może jest ciężko, ale Pan Bóg na takie trudności, które doświadczamy, mówi: przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, ja was pokrzepię. Ja zawsze mam tego kogoś, do kogo mogę przyjść ze wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Mogę z Nim współpracować, to o czym tutaj pisze święty Paweł. Bóg z tymi, którzy Go miło współdziała we wszystkim, dla ich dobra, więc nawet jeżeli doświadczam takich rozterek tak dramatycznych, jak o tych, o których Pan mówi, ja mam kogoś, kto mnie w tym wszystkim rozumie, kto mnie w tym wszystkim nie opuszcza i kto jest tego wszystkiego świadom i nie dopuszcza tego rodzaju rzeczywistości trudnej po to, żebym ja w tym zginął i przepadł, tylko ewentualnie po to, żeby mnie przez to przeprowadzić i żeby dać mi jakąś możliwość wzrostu.
1: Myślę sobie o tym Salomonie i o naszych wyborach i o tym, że to może nie są aż tak dalekie przykłady. Po prostu on nie ogarniał i my też czasem nie ogarniamy, choćby tutaj przykład ciąży, prawda? Mhm. Że wygląda na to, że to jest sytuacja trudna i nie damy rady. Na przykład nie damy rady. I mówię: Panie Boże, nie ogarniam. Po ludzku wybieram aborcję, albo coś tam innego wybieram, prawda? I to jest taka modlitwa: naucz mnie odważnie wybierać to, co jest twoje.
0: Tak. To jest takie zaproszenie do tego, żebym zawalczył o to, co jest dobre. Jeżeli pozwolę Panu Jezusowi, żeby On w ten mój trud, moje cierpienie, w moje zmaganie wszedł ze swoją łaską, to święty Paweł mówił: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pan Jezus przypominał: beze mnie nic nie możecie uczynić, tak? Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc jeżeli ja wchodzę ze swoim trudem, ze swoim cierpieniem, przychodzę z tym do Pana Jezusa, to ona zawsze będzie mnie, ta Jego łaska będzie mnie zawsze prowadziła do tego, że pokonując te ograniczenia, ja będę się coraz bardziej zbliżał się do chwały. Tutaj Paweł pisze, że końcem tego wszystkiego jest chwała. Pan Bóg chce nas obdarzyć chwałą. Chwałą swojej miłości, chwałą swojej świętości, chwałą swojego zwycięstwa nad wszelkim złem w naszym życiu. Jeżeli ja przychodzę z moją bezradnością do Jezusa, to On mi daje swoje zwycięstwo.
1: Za chwilę posłuchamy Jezusa.

0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Niesamowite są te historie i wcale nie takie oczywiste. Te pierwsze dwie. Skarb ukryty w roli oraz kupiec poszukujący perły. Czyli coś niesłychanie drogocennego. Ba, coś, co kosztuje wszystko. Oni wszystko sprzedają, żeby tylko to mieć. I to mało tego, to nie jest tak, że ta perła dołącza do kolekcji innych perł. Jest tylko jedna perła. Sprzedajesz wszystko i kupujesz jedną. I już nie masz nic więcej. Masz tylko tę perłę. Nawet pieniędzy już nie masz.
2: Mhm. Różnica między nimi, tymi dwoma osobami jest taka, że ten na ten skarb to się, jak to się mówi, natknął przez przypadek. On go nie szukał. On się gdzieś tam na niego natknął i zobaczył w nim niesamowitą wartość. Natomiast ten szukał perły drogocennej, czyli szukał czegoś, konsekwentnie dążył do jakiejś najwyższej wartości, do czegoś, na czym mu najbardziej zależało. Szuka wartości. To jest niesamowite.
1: To są dwie drogi.
2: Tak, ale one prowadzą do tego samego. Może być tak, że ja jestem jak ten rolnik, który sobie uprawiam swoją działkę, swoją ziemię, prawda, zasiewam, zbieram, dbam o to wszystko i tak konsekwentnie przeżywam swoje życie, czasami troszcząc się tylko i wyłącznie o te sprawy takie doczesne. Konsekwentnie realizuję swoje życie, utrzymuję rodzinę, pracuję i tak dalej, ale jeszcze nie odkryłem tego, co najważniejsze jest w moim życiu. Jeszcze nie odkryłem Pana Boga. Nie odkryłem jeszcze Królestwa Bożego, bo to są przypowieści o Królestwie Bożym. Tak, czyli o czymś, co, no, co jest istotą naszego istnienia, do czego my zmierzamy całym sobą. Moje serce lgnie ku temu, nawet jeżeli mój umysł nie jest tego świadom. Bóg nas pociąga ku sobie i zaprasza do tego, żebyśmy Jego odkryli jako najwyższą wartość. Świat nam pokazuje różnego rodzaju inne wartości, inne cele i my je jakoś tam realizujemy. Jedne są lepsze, drugie gorsze, mniej lub bardziej wartościowe, ale ostatecznie największą wartością naszego życia jest osiągnąć świętość, osiągnąć niebo, osiągnąć Królestwo Boże. I do tego Pan Bóg nas zaprasza. I czasami się na to napotykamy przez tak zwany przypadek. Odkrywamy tą prawdę przypadkowo i jest mnóstwo osób, także takich ze świecznika znanych, z świata kultury, sztuki czy sportu, prawda, którzy gdzieś tam do pewnego momentu się bujali w przestrzeniach tego świata, a w pewnym momencie wszystko zaczynają kwestionować, ktoś się nawraca. Tak, i zmienia się wszystko w jego życiu. Wszystko, co do tej pory miał, do czego dążył, talenty kulinarne, restauracje i tak dalej, wszystko sprzedaje i ma tą drogocenną perłę. Najważniejszy jest Jezus. I teraz wszystko, co robię, robię ze względu na Jezusa. To On jest w centrum. Dalej zajmuje się różnego rodzaju innymi rzeczami. Żyje, utrzymuje siebie, ma rodzinę.
1: Tymi samymi.
2: Nawet tymi samymi mogę się zajmować, ale one nie są już w moim życiu najważniejsze, nie są celem. Stają się środkiem do celu. Ja mogę innym służyć tymi talentami, darami, umiejętnościami, konsekwentnie stawiając na pierwszym miejscu tą najcenniejszą rzecz, czyli Jezusa.
1: Bo rozumiem, że moje życie nie jest moje.
2: Jak do tego dojdę, to będzie piękna rzecz, piękna mądrość.
1: I wtedy nie muszę się zastanawiać, jak odróżnić dobro od zła, bo będąc blisko Jezusa, mam tę odpowiedź.
2: Tak, On ciągle będzie mi to pokazywał. Daje mi swojego Ducha Świętego, który mnie prowadzi do całej prawdy, przekonuje świat o grzechu, o wszystkim przekonuje, o sprawiedliwości przekonuje. Ja cały czas jestem... możliwości. Ja cały czas mogę żyć w mocy Ducha Świętego, w strumieniach wody żywej. Mogę żyć w relacji z przyjacielem, moim Duchem Świętym, który cały czas mnie przekonuje, pokazuje mi i motywuje mnie do tego, żebym szedł drogą dobra, szedł drogą Jezusa, żebym był uczniem Jezusa, był w relacji z Nim, żebym innym dawał Jezusa. I to jest to. Czy ja trafię na tą drogę jezusową przez tak zwany przypadek, przez czyjeś świadectwo, czy szukam go konsekwentnie przez całe moje życie jako tej drogocennej perły, to jest w tym momencie sprawa drugorzędna. Znajduję to i wiem, że mam istotę, a wszystko inne schodzi na plan dalszy.
1: Tu przepraszam, będę miał amatorską przewrotkę teologiczną, jakoś świecki może. Mogę sobie pozwolić, a ksiądz mnie zaraz skontruje. Bardzo dobrze nas będzie. A jakby tak spojrzeć na to z drugiej strony, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. A załóżmy, że poszukiwacz pereł i człowiek, który znajduje skarb, to jest Bóg. I tą perłą, którą znajduje, jest człowiek. I oddaje wszystko, co ma, swojego syna.
2: No to w ogóle nie jest żadna przewrotka, proszę pana, teologiczna. To jest w ogóle źródło naszego istnienia. To jest zamysł Boży. Dlatego Pan Bóg nas stworzył. Bo nas umiłował jeszcze przed założeniem świata.
1: Salto mortale po prostu.
2: Tak, no po prostu niesamowicie pan to wymyślił, ale to te studia teologiczne panu tak pomogły odkryć tą głęboką prawdę. Więc proszę pana, oczywiście, że tak. My w ogóle istniejemy dlatego, że Pan Bóg nas umiłował i znalazł w nas najcenniejszy. Tak, ukochał nas w swoim zamyśle stwórczym. Dlatego istniejemy. Stworzyli zostaliśmy, mówimy, z miłości. Właśnie jesteśmy drogocenną perłą. I rzeczywiście dla tej drogocennej perły, która się ubabrała w wszystkich możliwych nieczystościach tego świata, posyła swojego Syna, żeby nas wydobył, żeby nas odszukał na nowo i sprowadził do Królestwa Bożego. Zawsze możemy w ten sposób popatrzeć. Tak czy inaczej, no właśnie te dwie strony, Bóg, który nas pierwszy wybrał i my, którzy uczymy się wybierać Pana Boga, ta prowadzi nas to do relacji z Nim i do takiego sposobu przeżywania swojego życia, żeby na końcu, o czym jest w tej trzeciej przypowieści o tej sieci zarzuconej w morze, żebyśmy znaleźli się wśród tych, którzy osiągają cel swojego istnienia.
1: Przy końcu świata wyjdą aniołowie, no i będzie łów.
2: I będzie łów. I on był bardzo obfity, bo mówię, jeżeli my jesteśmy już po jasnej stronie mocy, że nawiążę do klasyka, to naprawdę nie musimy się bać tego połowu.
1: Bo to chyba nie chodzi o to, żeby wybierać dobro, ale chodzi o to, żeby wybierać Boga.
2: To jest tożsame.
1: No właśnie.
2: Najwyższym dobrem jest Bóg, więc jeżeli ja wybieram dobro, to w ostatecznym rozrachunku szukam Boga i wybieram Boga. Ja na początku może nawet tego nie muszę być świadomy. Prawda, mamy mnóstwo ludzi, którzy żyją poza nawiasem chrześcijaństwa, w ogóle w innych religiach i cóż z nimi, no. Oni w pierwszej kolejności uczą się realizować dobro, wybierać dobro. Nawet jeżeli nieświadomie, nie są świadomi tego, że wybierając dobro, tak naprawdę wybierają Pana Boga. Przez szukanie dobra, konsekwentne dążenie do dobra, człowiek może dojść do poznania Pana Boga, do osobowej z Nim relacji, do odkrycia, że to On jest źródłem dobra i jest najwyższym dobrem. Jak najbardziej. Więc do tego jesteśmy zaproszeni i do tego jesteśmy uzdolnieni.
1: Zrozumieliście to wszystko?
2: Mówią krótko tak.
1: Pyta Jezus, odpowiedzieli... Tak, tam był też Judasz.
2: Właśnie. I był Piotr, i byli wszyscy pozostali też niezbyt mocarni. Więc nie, my na chwilę obecną jesteśmy w stanie zrozumieć to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, ale Pan Bóg prowadzi nas do jeszcze większego zrozumienia, do poznawania prawdy, do odkrywania dobra. Więc jesteśmy w drodze. Jeżeli nie schodzimy z tych dróg, którymi Pan Bóg nas prowadzi, to wzrastamy w tym.
1: Jeszcze to ostatnie zdanie, że... Kto stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. No Ewangelia, znaczy ona zawsze jest nowa, ale jest po prostu zapisana. Jest zapisana, można się w nią wczytywać. Od pokoleń i od wieków to się robi. Natomiast mi się tak kojarzy, że jedna rzecz to znać i wiedzieć, a druga rzecz to przeżywać życie. A przeżywanie życia to jest zawsze nowe. To jest teraz.
2: Dlatego bardzo ważne jest stwierdzenie, stał się uczniem Królestwa, stał się uczniem. To jest w ogóle powiedziane, każdy uczony w Piśmie, a uczenie w Piśmie, to kto to był? No to jest Stare Przymierze.
1: No tak, tak.
2: To są Izraelici. Wiemy, że
1: specjaliści
2: miał...
1: od litery.
2: Tak, no ale Pan Jezus miał z nimi utarczki, ale mówi, jeżeli ten uczony w Piśmie stanie się uczniem Królestwa Niebieskiego, czyli zrozumie...
1: To załapie, no.
2: Załapie, to załapie nie tylko nowe przymierze, ale załapie także Stare Przymierze. Zrozumie, że to stare prowadzi do nowego.
1: Patrz,
2: i ze swojego skarbca jest w stanie wydobywać rzeczy stare i nowe. Czyli to jest niesamowita sprawa, bo Pan Bóg chce nam pokazać całą naszą historię zbawienia czy całe nasze życie w kontekście całej historii zbawienia. To wszystko, co się dzieje w świecie od czasu, kiedy Pan Bóg się zaczął objawiać człowiekowi, powiedzmy od czasów Abrahama, jest konsekwentnym prowadzeniem nas do dojścia do Królestwa Bożego i to jest bardzo zaplanowane Boże działanie, realizowane Boże działanie, realizowany plan, którego celem jest nasze zbawienie.
1: Wybierajmy Boga.
2: Wybierajmy Boga. Wybierajmy dobro, a nie zło, abyśmy żyli, a Pan Bóg będzie z nami.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wspomóc to dziełeczko Radio Warszawa, jakim są audycje Księga, polecamy serdecznie. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejną muzyczną podróż w Radiu Emaus, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. A dzisiaj bohaterem audycji będzie Chuck Mannione. 22 lipca mija pierwsza rocznica śmierci wybitnego artysty łączącego muzyczne światy. Jazzowy kunszt z lekkością brzmienia, które trafiało do szerokiej publiczności. Jego utwory, często o czytelnej, melodyjnej strukturze, nierzadko okraszone latynoską energią, trafiały na listy przebojów, ale też zyskiwały uznanie wśród samych jazzmenów. Mannione był jednym z tych artystów, którzy sprawili, że jazz przestał brzmieć obco. Otworzył drzwi do gatunku słuchaczom, którzy wcześniej omijali go szerokim łukiem. I niewątpliwie album Children of Sanchez, który zresztą stał się soundtrackiem do filmu o tym samym tytule, jest tego doskonałym przykładem.

To były Dzieci Sancheza autorstwa Chucka Magnone, czyli jeden z najbardziej popularnych tematów muzycznych Chucka Magnone, a zarazem jeden z najbardziej popularnych tematów w muzyce filmowej. Zresztą za Children of Sanchez Chuck Magnone otrzymał jedną z dwóch statuetek Grammy. To miało miejsce w 1978 roku. A teraz czas, aby opowiedzieć trochę o sylwetce kompozytora, czyli o Charlesie Franku Magnone, bo tak na imię i na nazwisko właściwie miał nasz dzisiejszy bohater. Urodził się on we włosko-amerykańskiej rodzinie 29 listopada 1940 roku w Rochester w stanie Nowy Jork. I tam pożegnał się z tym światem, przeżywszy 84 lata. Początkowo uczył się gry na fortepianie, ale po obejrzeniu filmu Young Man with the Horn z 1950 roku z takimi gwiazdami jak Kirk Douglas, Lauren Bacall, Doris Day, przerzucił się na trąbkę, a później podczas studiów w Eastman School of Music na flugelhorn. To jest taki instrument trochę pomiędzy trąbką a rogiem. Ma bardziej pastelowe brzmienie, ciepłe, mniej ostre aniżeli trąbka, ale nieco bardziej wyraziste i sprężyste niż waltornia. I to jest chyba idealny instrument, w którym można śpiewać piękne melodie, a jednocześnie być sprężystym w jazzowych różnych wirażach, które można wykonywać na tym instrumencie. Jeszcze jako młody chłopak założył jazzowy zespół ze swoim bratem, pianistą Gasparem Gapem Magnone. Razem chodzili słuchać jazzu do klubu Ridgecrest Inn na peryferiach miasta. Ale tam najważniejsze, co się wydarzyło, to poznanie takich mistrzów jak Miles Davis czy Dizzy Gillespie. I ten ostatni był dla niego największą inspiracją. Nazywał go swoim muzycznym ojcem. Dizzy zresztą widział w nim wielki potencjał i podarował wówczas 15-latkowi własną trąbkę. Jak wielu młodych muzyków jazzowych, profesjonalne szlify zdobywał Chuck Magnone w składzie formacji Jazz Messengers Arta Blakeya. W czasie, kiedy grał w tym zespole, towarzyszyli mu m.in. tacy muzycy jak Keith Jarrett czy Chick Corea. Pierwsze płyty nagrywał wraz z Magnone Brothers Sextet Quintet, znanym także jako The Jazz Brothers, którego liderem był jego brat Gap. Chuck Magnone miał ogromny talent do pisania chwytliwych, przebojowych utworów. Wraz z orkiestrą Filharmonii Rochester nagrał i wydał w 1970 roku album z własnymi kompozycjami Friends and Love. Krążek cieszył się sporą popularnością i przyniósł mu pierwszą nominację do Grammy, a zawarta na nim kompozycja Hill We The Lord Hides znalazła się na liście przebojów magazynu Billboard. Kolejnym wielkim sukcesem trębacza był album Land of Make Believe z 1973 roku i właśnie teraz posłuchamy tej kompozycji.

Wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycji Land of Make-Believe autorstwa Chucka Magnone, a teraz przed nami jeden z najbardziej popularnych albumów w historii jazzu. Feels So Good. A właściwie wysłuchamy za chwilę tytułowej kompozycji, która wdarła się na czołowe miejsca list przebojów w Stanach Zjednoczonych i przyniosła mu światową rozpoznawalność. Jest to jeden z koronnych przykładów, kiedy muzyce jazzowej udało się wedrzeć do świata muzyki popularnej. A Chuck Magnone robił to doskonale, bo to właśnie on otwierał drzwi do tego gatunku słuchaczom, którzy wcześniej omijali go szerokim łukiem, i jak za chwilę posłuchacie tej kompozycji Feels So Good, to myślę, że możecie mieć takie wrażenie: a chyba to kiedyś słyszałem. No to co? Przekonajmy się razem, czy tak jest.

Mam nadzieję, że słuchając kompozycji Czeka Manione Feels So Good zrobiło się chociaż raz wam cieplej na serduszku i że mieliście rzeczywiście taki moment, kiedy pomyśleliście sobie, a chyba to kiedyś słyszałem ten utwór. Mam nadzieję, że tak było. A teraz będziemy dalej. Jak widzicie, lata 70., zwłaszcza druga połowa, to był taki pik, jeśli chodzi o sukcesy, o karierę artystyczną Czeka Manione, no bo to są dwie statuetki Grammy za Bella Vie, a także za Dzieci Sancheza, które stały się potem ścieżką dźwiękową do filmu Dzieci Sancheza Hala Bartletta z Anthony Quinnem w roli głównej. Ale Czek Manione pojawił się również przy okazji Igrzysk Olimpijskich z bardzo ciekawymi tematami muzycznymi. I tak temat Czeka Manione Chase the Clouds Away został użyty podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. A kompozycję Give It All You Got wykonał on osobiście podczas ceremonii zakończenia Olimpiady w Lake Placid w 1980 roku. Co ciekawe, Manione udzielał się również jako aktor. Wystąpił m.in. w serialu kryminalnym Magnum, P.I. i w animowanej serii King of the Hill. Zresztą w tej ostatniej zagrał samego siebie i wykonywał swój wielki przebój Feels So Good. No to cóż, zostawiam was najpierw z piosenką Chase the Clouds Away. To utwór, który pochodzi z 10. albumu Czeka Manione, o tym samym tytule. Chase the Clouds Away, Czek Manione.

A teraz czas na drugi akcent sportowo-olimpijski, czyli na kompozycję Give It All You Got. Ona pochodzi z albumu Fun and Games z 1979 roku, bo wtedy został ten album nagrany, a wydany w 1980, czyli w tym samym roku, kiedy miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid. I właśnie wtedy, podczas ceremonii zakończenia tychże igrzysk, tę kompozycję, czyli Give It All You Got, Chuck Mangione wykonał osobiście. No to cóż, zamieniamy się w słuch.

wysłuchaliśmy Give It All You Got autorstwa Chucka Magnone. W latach 80. Chuck Magnone współpracował z nowojorską drużyną baseballową z Yankeesami, a jego muzyka towarzyszyła cyklowi rozgrywek All-Stars. W 1989 roku Chuck Magnone wycofał się z działalności koncertowej, ale powrócił do niej w połowie lat 90. po śmierci jego wielkiego mentora, Dizziego Gillespiego. Brał udział w koncertach charytatywnych. Sam był organizatorem i gospodarzem dobroczynnej ekstrawagancy w Rochester. 27 grudnia 1980 roku zagrali z nim wtedy m.in. Gillespie, Chick Corea czy Steve Gadd. W trwającym blisko 8 godzin koncercie, z którego dochody przeznaczono dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. W 1995 roku ukazała się biografia Chucka Magnone pod tytułem Feel So Good, The Melodies, Miles and Magic of Chuck Magnone autorstwa Michaela J. Cartera. Nagrał ponad 30 autorskich płyt. I do jednej z nich jeszcze na koniec dzisiejszej audycji wrócimy, czyli do Bella Vie, za który to album otrzymał pierwszą w swojej karierze statuetkę Grammy. A teraz chciałbym na chwilę uciec od Chucka Magnone i sięgnąć do twórczości Edwarda Elgara, bo tak się składa, że 21 lipca minęła 130. rocznica prawykonania serenady na smyczki w tonacji e-moll op. 20, właśnie Edwarda Elgara. Jest to jeden z pierwszych w pełni dojrzałych utworów Edwarda Elgara, ale jednocześnie stanowi jeden z najważniejszych przykładów angielskiej muzyki późnoromantycznej, właśnie przeznaczonej na zespół smyczkowy. Kompozycja składa się z trzech kontrastujących części: Allegro piacevole, Largetto i Allegretto. Układ ten nawiązuje oczywiście do klasycznego modelu serenady, jednak język muzyczny Elgara wyraźnie osadzony jest w estetyce późnego romantyzmu. Pierwsza część utrzymana jest w pogodnym, lirycznym nastroju. Jej główny temat opiera się na miękkiej, kantylenowej melodii, rozwijanej w dialogu poszczególnych grup instrumentów. Charakterystyczne są delikatne kontrasty dynamiczne, płynne frazy oraz przejrzysta faktura, okresowo wzbogacona elementami imitacyjnymi. Centralne Largetto stanowi kulminacyjny punkt całego cyklu. Jest to szeroko zakrojona pieśń bez słów, oparta na długich, śpiewnych frazach i bogatej harmonii. Szczególną rolę odgrywa tu umiejętne operowanie napięciem poprzez stopniowe zagęszczanie faktury, wzrost dynamiki oraz wykorzystanie pełnego brzmienia zespołu smyczkowego. Część ta ukazuje charakterystyczną dla Elgara zdolność budowania nostalgicznego, refleksyjnego klimatu przy zachowaniu formalnej prostoty. I właśnie pierwszej i drugiej części będziemy mieli okazję za chwilę wysłuchać w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera.

To był Edward Elgar i jego serenada na smyczki w tonacji e-moll op. 20 w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera. A teraz na koniec dzisiejszej audycji, tak jak obiecałem, wracamy do Chucka Magnone. Przed nami Bella Via, czyli tytułowy utwór, kompozycja pochodząca z albumu właśnie o tym, o tej nazwie, o tym tytule Bella Via. Za ten album Chuck Magnone otrzymał pierwszą z dwóch statuetek Grammy w 1977 roku i właśnie tym utworem chciałbym z wami się pożegnać, podziękować za wspólnie spędzony czas i życzyć wam wszystkiego dobrego na dalszą część wakacji i życzyć dobrego też wieczoru dzisiejszego. I mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 710. notowanie listy z mocą. Tak się uśmiecham, bo czekałem, aż się odezwie. Dziś jesteśmy we dwójkę.
2: Oj tak, jestem, wróciłam.
1: Witamy serdecznie. Może się pojawimy w trójkę, ale jest komplet.
2: Byłaby taka szansa. Niewiele by brakowało, a byłby tu najmłodszy listozmocowicz, czyli Ignaś. Zamiast pozdrowienia dla babci Gosi, która została z nim dzisiaj.
1: Na młodszy model, dobrze.
2: To no słuchaj, na ten, który ma więcej włosów. Chociaż możecie konkurować w tej kwestii na razie.
1: Chciałem powiedzieć, że z zębami też, ale chyba by tam wyszło trochę.
2: Nie, aż tak stary nie jesteś jeszcze. Poza tym, wiesz co, emeryci często mają sztuczne szczęki.
1: No z tym emerytem to już trochę, ja rozumiem, dinozaur, jakaś metafora, ale do emeryta to...
2: Kto się lubi, ten się czubi, a za mikrofonami dzisiaj Paweł Hajduga.
1: I Ewa Judasz Jakubiak, witamy serdecznie, zapraszamy na 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Tak patrzę, zawsze jak się czerwiec kończy, tak sobie podsumowanie robię, to już ponad 15 lat, jak jesteśmy z wami,
2: ale
1: trochę mniej.
2: Już się prawie lipiec skończy.
1: No już się prawie lipiec tak skończy, ale wiesz, przeleciało. Z moim liczeniem wakacje mamy... Znaczy, za oknem ta pogoda taka, nie wiem, czy widziałeś obrazki dzisiaj gdzieś tam mignęły z
2: Liptopad?
1: Naszego, tak, morza. Dobrze, że nie planowałem urlopów w tym rejonie. W ostatnich dniach w ogóle nie planuję urlopu. Widzisz, to bezpiecznie. Odradzam urlop.
2: Chyba, że w Egipcie planujesz urlop, albo w innej Turcji, bądź w słonecznym zakątku naszego globu.
1: Zabierzesz mnie?
2: Dobrze. Ej, w ogóle, jak już sobie tak pitu-pitu gadamy, jak tam po mundialu? Co sądzisz? Spodziewałeś się, nie spodziewałeś się?
1: No, przeszedłem koło tego mundialu trochę. Powiem ci, że ja tak lubię spać ostatnio.
2: A ja też.
1: Te nocne transmisje jakoś tak nie do końca mi... Uwielbiam piłkę, bardzo dużo oglądam piłki, ale no, ten mundial bardziej wyniki śledziłem. I czy jestem zadowolony? Tak, nasza europejska drużyna, więc mimo wszystko zawsze nie było moich...
2: A słyszałeś o tej aferze, gdzie Hiszpanie masowo udostępniali zdjęcie krakowskiego rynku zalanego czerwienią,
1: tak,
2: nie zdjęcie Hiszpanii, a zdjęcie Polski trafiło
1: tak,
2: do mediów.
1: Kibiców krakowskich. Śledziłem tamte wydarzenie, więc ja od razu wiedziałem, że jest coś nie tak, no ale duże rzeczy fejkowe w internecie się ostatnio, więc... A to o tym jeszcze będziemy
2: tak,
1: mieć.
2: Tak, dokładnie, dobra. Słuchajcie,
1: tak,
2: bo jest więcej gadania, mniej grania.
1: Była
2: na
1: fotka, pewnie zaraz wskoczyła.
2: Zaraz będzie, tak.
1: Wskoczyła?
2: Nie, jeszcze nie.
1: To zaglądajcie. Bądźcie szybsi niż Ewa. A my teraz zaglądamy do poczekalni, bo dzisiaj też tak gadu, ale tu mamy dwie propozycje. Mniejsze granie. Czy Kadosz? Mniejsze granie. Zacznijmy
2: mniejsze
1: od
2: granie,
1: utworu
2: od nadziei.
1: Nadziei. rdn.lista.185. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie koszt SMS to 1,23 zł.

0: No i co ty na to?
1: Fajnie.
0: Wolisz damski w 100% jakby damskie wolę. Mniejsze granie, czy damsko-męskie wolę. Mniejsze granie?
1: Wolę. A będzie w ciszy
0: Ale tej? Które wolisz? Damskie?
1: Damskie.
0: No dobrze, no, nie będzie w ciszy Słyszałem tej. Znaczy będzie, utwór, jak sobie puścisz sam, nie?
1: Nadzieję, ale w głowie mi tam plumkało w ciszy tej.
0: Okej.
1: Okay. A mam jeszcze jeden utwór mniejszego grania, a przynajmniej był w ubiegłym tygodniu. Dziś mamy, a jeszcze nie będę stracał. Na razie przechodzimy do drugiej wywołanej już propozycji. Kadosz, niech się weseli. erden.lista.186

0: dlaczego jeszcze ten numer znajduje się w poczekalni. Słuchajcie, musicie to koniecznie zmienić do następnego notowania listy z mocą. Żeby to uczynić, ślijcie SMS-y treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 20 utworów, które otrzymało najwięcej waszych głosów. Przez cały tydzień skrupulatnie głos po głosie zliczał wasze głosy.
2: Oj, bardzo skrupulatnie pozdrawiamy Huberta, bo dzisiaj liczył na piechotę, słuchajcie, niemalże zliczydłem liczył to. Gdyby mu zabrał wszystkie kalkulatory i narzędzia, to można by było powiedzieć rzeczywiście na piechotę, ale biedny każdy jeden głos musiał policzyć analogowo, bo się system zepsuł. Także pozdrawiamy Hubert i ściskamy.
1: Pozdrawiamy, jak się te jego głosy przełożyły na miejsca. O tym się przekonacie za chwilę. A co dziś się wydarzy na liście?
2: Trochę się będzie działo. 6 awansów, 10 spadków, 3 konstans, czyli stałe. No i powitamy jedną nowość. Oznacza to także, że niestety z jednym utworem na dobre się już pożegnamy.
1: Na miejscu 20 tradycyjnie, tak jak to w ostatnich tygodniach, spadkowicze. W tym tygodniu Anne-Marie, trzy oczka w dół, niżej się już nie da. Przytul mnie, erden.lista.183. Telefony w dłoń, ślemy SMS-y. W tym

0: fajnie gramy.
1: Lirycznie, tak można powiedzieć. Romantycznie wręcz. O, mi się to kojarzy z takim spacerem o zachodzie słońca, piaszczystą plażą.
0: Sprawdźcie, czy jesteśmy na Facebooku. Pozdrawiamy panią Krysię. Mam nadzieję, że nas już widać. Słychać na pewno. Wpadnijcie na nasz profil Lista z Mocą. Czekamy na was. Będziemy pozdrawiać was na żywo podczas dzisiejszej audycji, a my będziemy teraz w górę tabeli w ogrody wspólnie z Julią. Wielbić pana chce erden.lista.184.12.
2: Radosną

0: Maria, a jednak nie. W utworze Wielbić Pana chce. Erdyn.ista.184 punktów 12.
1: Święty drugiego planu, czyli czas na pozycję 18. Zawracaj nas. Erdyn.lista.182 punktów 14.

0: Zaglądacie na Facebooka, czekamy na was.
1: Jesteśmy, tak. Jeszcze do pozdrawiania przejdziemy, bo czekamy, aż was jeszcze więcej będzie. A tymczasem święty drugiego planu, ale na wokalu kto?
0: Marcin, styczeń po raz pierwszy dziś.
1: Styczeń w
0: lipcu. A może po raz ostatni?
1: Nie wiadomo.
0: Dziś mamy nowość, na którą trzeba chwilę jeszcze zaczekać. A my teraz już czekać nie będziemy.
1: Tak, bo jak styczeń, to ciepły płaszcz.
0: Płaszcz dzisiaj się przydaje. Mam nadzieję, że porzucimy go jeszcze w te wakacje, ale na pewno nie porzucajmy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz rdn.lista.166 na słabiutko 3 oczka w dół punktów 15.

0: Grzegorz Klot.
1: Ani się obejrzymy, się przyda ten płaszcz.
0: Coraz cieplejszy.
1: Na razie trochę taki przeciwdeszczowy się przydaje, bo nie wiem jak tam wasze lato, ale nasze lato bywa kapryśne, choć w Tarnowie tego deszczu nie ma zbyt dużo.
0: rdn.lista.166. Jeśli chcecie, żeby Grzegorz obrał przeciwny kierunek od tego z ubiegłego tygodnia. No i czas na teraz pozycję 16.
1: Oj, to będzie chyba teraz strefa spadkowiczów z tego, co patrzę, bowiem kolejny spadek nam się szykuje. Z pozycji 12 na pozycję 16 duet. Morski duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 18.

0: jachtem, popływałbyś?
1: Gdzie? W Bałtyku?
0: A ty lubisz pływać w ogóle? Ty umiesz pływać, Pawełku?
1: Nie,
0: bo ja tego
1: niestety,
0: nie wiem.
1: Nie.
0: Ty nie umiesz pływać, ja też nie umiem pływać.
1: Nie umiem pływać.
0: Czyli my pływający po warszawsku pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pięknie płyną kraulem.
1: Pozdrawiamy raz jeszcze w Czasowiczów z naszego pięknego polskiego morza, ale akurat, wiesz, pogoda
0: zimnego
1: byłaby, na pływanie pewnie nie,
0: tak,
1: na marsowanie.
0: Ale nie, wiesz, to w Norwegii przy takich warunkach pływają normalnie w morzu, jest to dla nich ciepłe.
1: Nie jestem ciepłolubny, dla mnie to zdecydowanie byłoby morsowanie niż przyjemność z pływania, ale pozdrawiamy. Widziałem dzisiaj obrazki z naszego pięknego polskiego morza. No i co wytrwalsi w tych przeciwdeszczowych płaszczach? Nie
0: pływali.
1: No, pływać może nie pływali, ale opalać też się nie opalali.
0: Zażywali kąpieli deszczowych.
1: Tak, pieskowych, wiecznych. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że też są z nami i dacie wtedy ku temu wyraz na Facebooku. Czekamy na was, a my teraz wyglądamy na pozycję 15.
0: A tam nasza porywająca Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. No, kolejny spadek z pozycji 13 na 15. Erden.lista.113 punktów, jedynie 19.

0: wiem jak tobie, Pawełku, ale mnie Ania porwała w stronę snu trochę, bo taki makający i usypiający głos, że mi się mocno ziewało.
1: Mnie się ziewa nie zmieni. Ale to nie...
0: Mimo pięciu kaw, słuchajcie, on jest takim wariatem, że pije pięć kaw. Dzisiaj wypił. Pochwalił mi się.
1: Metopata, ale to tak jak mówiłeś, emeryci już, mam nadzieję, nie wszyscy.
0: Ej, emeryci by nie dali rady. To jest najprostsza droga do rozrusznika. Ja się martwię o ciebie, Pawełku, naprawdę.
1: Dobrze, ugryzę się w język, przejdę do pozycji 14 już. Ale ciągle jesteśmy w strefie spadkowej. Spadkowiczów może bardziej niż spadkowej. Mam nadzieję, że nie spadkowej. Nie wywróżę Marii Bober spadku. Moc słowa, trzy oczka w dół. rdn.lista.146 punktów 24.

0: Pomaga Maria zasypiać. Nie wiem jak tobie. Fajny utwór.
1: Tak.
0: Ale trochę usypiająco zadziałał naszych słuchaczy. Zaglądajcie na nas, mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze.
1: Oni nie śpią, aktywni są w komentarzach. Nie wiem, ale może tak w pierwsze dziesiątce komentarzy, co ty na to?
0: Dobrze.
1: Jeszcze dajmy im się wykazać.
0: Trzy utwory do pierwszej dziesiątki, a zaglądamy na pozycję 13.
1: A tam nasza czuwająca od wielu notowań listy z mocą siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Niestety, kolejny spadek z pozycji 10 na pozycję 13. Erden.lista.026 punktów 33.

0: Zawadzka?
1: Paweł się rozśpiewał nawet, rozmruczał. Niczym Kubuś Puchatek.
0: Rozstroił. Czuwajmy, no niestety, trzy oczka w dół. rdn.lista.026.
1: No i mamy znowu ziąb, tak jak nad polskim morzem, tak teraz na naszej liście z mocą zima, a konkretnie mówiąc styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. No i kolejny spadek. Sześć oczek w dół, z 6 na 12. rdn.lista.170 punktów 34.

0: klasycznie, żeśmy się z Pawełkiem zagadali. Ha, ha, ha. Macie nas, zagadaliśmy się. Poza Andrzejem. Tak bywa, tak jest.
1: Bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Być może będzie.
1: Bardzo dobrze. Kto na tym skorzystał? Wy skorzystaliście.
0: Bo posłuchaliście
1: dłużej. Oczywiście Marcin skorzystał. Po raz drugi dzisiaj był. Najpierw w oratorium, teraz w utworze Noc Pojedynku, a już przed nami zamyka, czy otwiera pierwszą dziesiątkę ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 35.

0: trzeci z sześciu dzisiejszych awansów należy do księdza Jakuba Barczaka. No zabrakło do pierwszej dziesiątki niewiele, ale jednak, ale dzięki waszym głosom na pewno będzie lepiej. Jeśli będzie dużo głosów, dużo pracy będzie miał Hubert. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Pozdrawiam raz jeszcze.
1: Trzymamy kciuki, żeby system zaczął znowu liczyć na niego.
0: Oj, tam.
1: Bo kiedyś... wszyscy mają wakacje, a on biedny musi liczyć, słuchaj.
0: Ja jako emeryt, ja miałem co prawda na początku mojej przygody z edukacją, ale były jeszcze liczydła.
1: Ja miałam patyczki do liczenia. Chociaż liczydło też gdzieś tam stało takie duże w szkole podstawowej.
0: Tak, jako już antyk w gablocie. Dobrze, zamykamy drugą dziesiątkę. Ksiądz Jakub Barczak, rdn.lista.902.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I rozpoczynamy pierwszą dziesiątkę od tarnowskiego akcentu, bo nie wiem, czy wiesz, ale kapela N właśnie z Tarnowa się wywodzi.
2: Już wiem.
1: Spadek. Dwa oczka w dół. Z pozycji 8 na 10. Kapela N. Anioł Pański. Erden. Kropka 180 punktów. Okrągłe 40.

0: PLN, prosto z Tarnowa. Pozdrawiamy.
1: Tak jest.
0: Ciepłe miasto, przynajmniej na papierze. Anioł Pański, rd.lista.180. Niestety powróciliśmy do spadkowiczów, chociaż znowu będzie lekki oddech. A to za sprawą kogo?
1: Jest nowość, moi drodzy, jest nowość. Wprost z poczekalni szturmem wdarł się na pozycję dziewiątą. A kto? A to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Bibro, drodzy państwo, czyli Bartosz Baran, który serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy RDN oraz poznańskiego radia Emaus i wszystkich raperów chrześcijańskich. No to zostawiamy was z tym świeżym utworem. RDN.lista.187.

0: mocne przesłanie. Bibro, nowość, prosto z poczekalni, gratulujemy.
1: Ale na liście z mocą nie jest to nowość, prawda, Pawełku?
0: Nie jest, no, wielki powrót. W ogóle ja uwielbiam ten rodzaj muzyki, zwłaszcza chrześcijańskiej. Wy też, jak widać po waszych głosach. Jak zamknę oczy, teraz poczułem się, jakbym znowu miał 40 lat. To nie, dobrze, mam 40 lat. Ale jakbym znowu był dzieciakiem. Nie wiem, czy ty słuchałaś rapu. Pytałaś mi przed tym o piłkę.
1: Tak, słuchałam.
0: No, to podziel się swoim...
1: Ale nie, to takie, wiesz, klasyki, że tak powiem. 1-8-L, jakiś tam paktofonika, tego typu rzeczy, nie? Tam jakiś tam ostry czy coś takiego też wleciało. Ja bardzo różnej muzyki słuchałam w życiu i słucham w dalszym ciągu. Od muzyki bardzo popularnej, tanecznej i użytkowej, którą to gram i śpiewam na imprezach różnych, po muzykę dziecięcą, przez jazzową, rockową i... churalną, kościelną, w zasadzie wszystko znajdziesz na mojej playliście.
0: Nie tylko muzycznie, w ogóle jesteś człowiek orkiestra.
1: Oj, dziękuję ci bardzo, Pawełku. Pawełku, ty też w ogóle... Och, ale sobie dobrze słodzimy.
0: Przejdźmy może do muzyki, bo czeka już na nas Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. erdyn.lista.124.47

0: zapewne Adam gdzieś podróżuje. Na Facebooka nie zdążył podróżować, ale do nas na Facebooku...
1: Ma zasięgu, w pociągu jest.
0: Dotarli. Kto dotarł? O, w lajkach jest z nami. Moment, muszę... No, i Facebook nie współgra. Janusz Jędrusik, Gabriela, Bartosz, Dorota, Gosia, Marta, Mariusz i Marek. A w komentarzach Bartosz już wcześniej pozdrawiał, czyli Bibro. Marta Osierska mówi, że u niej wakacje tradycyjnie remontowo czy wyjazdowo, ale nieważne gdzie, ważne, żeby miło spędzić czas, zwłaszcza wieczory przy dobrej muzyce, jak dziś z Listą z Mocą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tomek mówi, że widać nas i słychać wszędzie i pozdrawia się z Siedlec. Krysia, pani Krysia mówi, że jest, słucha wszystko, gra, pozdrawia prowadzących. Marek pozdrawia również całe radio RDN. Michał twierdzi, że prowadzimy super program, poleca każdemu i pozdrawia Listę z Mocą. I słuchajcie, tacy ci jesteście rozmowni i tacy w ogóle optymistyczni, że naprawdę aż miło czytać te komentarze. Widzę, że wypoczęci, zrelaksowani, zazdraszczam.
1: To ty zarażasz właśnie tą energią, uśmiechem.
0: Staram się. Słuchajcie, jestem tą szczęśliwą posiadaczką dziecka, które śpi w nocy, ja też śpię w nocy, więc uśmiechnięta, zadowolona mama, tu uśmiechnięta, zadowolone też dziecko. No i to tak działa, takie perpetuum mobile. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz babcię Gosię, która została z Ignasiem Małym. Ale Ignasia Małego wam tu też kiedyś przyprowadzę, bo on jest coraz bardziej gadatliwy, więc naprawdę ma coś do powiedzenia.
1: Powrócił rap na Listę z Mocą, może najmłodsi też powrócą, będziemy grać młodemu.
0: Czemu nie?
1: Do tego czasu.
0: On muzykę uwielbia.
1: Przysyłajcie do naszej poczekalni. No niestety pożegnaliśmy nawet, chyba już GG było od paru tygodni nie ma z nami, ale no, w muzyce chrześcijańskiej mnóstwo młodego pokolenia jest, więc mam nadzieję, że się pojawi w naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. RDN. Lista z mocą @rdn.pl. Tam czekamy na wasze propozycje. My teraz zaglądamy na pozycję 7. Niezmiennie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. rdn.lista.181 punktów 49.

0: tam.
1: Chodźmy tam? Czyli gdzie?
2: Z tobą pójdę wszędzie.
1: Nie, co na to Darek.
2: Nie wsłuchałem się w utwór, więc powiedziałem pierwsze, co mi wyszło. Pójdziemy w trójkę. We czwórkę.
1: Dobra, weźmiemy Ignasia. Tak, pozdrawiamy Darka.
2: Mam nadzieję, że nie ma go teraz.
1: Marcin jest na próbie.
2: Wargocki jest już za nami z utworem Nadzieja. Fajny utwór, ja uwielbiam. Tak od razu gdzieś odpływam i to nie wcale.
1: No taki ten
2: sen.
1: Kopyt był taki dum, ty, ty, dum, ty, ty, dum, ty, ty, dum.
2: Tak.
1: Bonanza.
2: Nie, dobrze, bo pomyślą, że z nami coś dzisiaj nie tak.
1: Za dużo kawy.
2: Za dużo kawy, tak zdecydowanie to kawa tak na nas działa. Mm-hmm. Teraz czas na pozycję szóstą, tutaj awans. Teraz będzie nasz ulubiony duet.
1: Aaron tak.
2: Krux z utworem Anioły. Erden.lista.142.56

0: Lubimy? Bardzo lubimy. Bardzo się cieszymy, że jest awans o trzy oczka do góry.
1: Prawie najlubieńszy utwór, bo teraz
0: nie, nie, nie, teraz, tak, teraz.
1: Ale to jest potężna sinusoida ostatnio, z końca na prawie na...
0: Wow, to się dzieje. O, 10 oczek do góry. Największy awans należy do...
1: Dzikich serc.
0: Oj tak.
1: Stać się kimś. Erden.lista.162.59.

0: Tydzień temu była rekordowo krótka lista z mocą, to w tym tygodniu rekordowo długa? Nie wiem, co na to inne radiostacje, ale pozdrawiamy.
1: Co jest wspólnym mianownikiem długich list? Twoja obecność?
0: Nie, dobrze, nie, wiesz, nieprawda.
1: Dobrze.
0: Nie.
1: O, ja to powiedziałem głośno, tylko...
0: Obraziłam się. Fox przed tupem. Tup, tup, tup.
1: Dobrze, już tylko cztery utwory przed nami. Nie wiem, jak długo ci się ten foszek będzie trzymał. Mam nadzieję, że zdążymy do końca listy.
0: Ja nie umiem tak
1: obrazić.
0: Jakbym powiedziała, że się nie będę odzywać do końca listy, to bym skłamała. Wytrzymałabym 10 sekund.
1: No i tam dobrze. Cieszę się, że wróciłaś.
0: Dobra,
1: szybko wróciłaś.
0: Dalej.
1: Czwarta pozycja przed nami, tuż za podium. A pytałeś mnie przedtem o piłkę, kto zajął miejsce tuż za podium na mundialu?
0: Argentyna.
1: Argentyna była w finale.
0: Była, Anglia, Francja, nie wiem, Francja. Boże, Francja, tak. A co nie ma piernik do wiatraka?
1: Co ma Janusz?
0: Co ma Janusz do Francji?
1: Ale zajął to najgorsze dla sportowców miejsce.
0: A, opowiadasz.
1: Cóż mogę ci dać? Rden.lista.116 punktów 170. I pośpiech.

0: To narodem z Meksyku.
1: Pamiętasz? Ale nam dzisiaj międzynarodowa.
0: Nasz Carlos Janusz Jędrusik dziś tuż za podium. Niby blisko, ale jednak daleko, bo jeśli chodzi o punkty, to przepaść. Zaraz się okaże, ile tych punktów trzeba było mieć, żeby na to podium wskoczyć albo się na nim utrzymać. Ale jeśli chodzi o Janusza, zgromadził ich 170. I jeszcze raz przypomnę numer SMS przypisany do utworu. Możecie sprawdzić wszystkie utwory, wszystkie numery przypisane do każdego utworu. Sprawdźcie, nasza strona działa. Nie tylko jesteśmy na Facebooku, ale także na naszej stronie internetowej listazmocą.rdn.pl. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek. Spadek. Z samego szczytu. Na najniższe podium. Miejsce podium. Aretę z utworem zwyciężyłaś. rdn.lista.133. Mimo tego, że zdobyło w tym tygodniu aż 486 punktów, to było to zdecydowanie zbyt mało, żeby utrzymać pozycję z zeszłego tygodnia.
3: Za słabe. Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo, nie mógł powstrzymać.

0: Dzisiaj niestety, albo stety, w zależności jak bardzo lubicie Aretę, niestety nie zwyciężyli.
1: Zamknijmy listę na trzecim miejscu i zwyciężyli.
0: O, no
1: będzie
0: to
1: się
0: jest
1: wszystko
0: jakiś
1: zgadzać.
0: Pomysł w sumie. No ale nie, no pędzimy dalej. Żeby głosować na Aretę, musicie słuchać SMS do treści rdyn.st.133 pod 7148.
2: Miejsce drugie.
1: Teraz nasza łania. Czyli pozycja druga.
0: Pytanie, czy biegnie przez szkockie łąki usłane słońcem, deszczem, czy może innymi zjawiskami pogodowymi?
1: Że Mariusz? Nie, ja bardziej myślałem o Magdalenie Bober. Gościnnie w projekcie Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa śmiałków. Mam nadzieję, że są z nami chyba na Facebooku. Ich ostatnio nie było.
0: Nie było. Oj, popiołu, jakby to powiedziała moja babcia, nie było długo.
1: Minus 30
0: Podróżują
1: punktów.
0: Może gdzieś, nie wiem, po cieplejszych krajach.
1: Nieobecność. Zapisuj Uber minus 50 punktów. A nie.
0: To tak nie działa.
1: rdn.lista.940 Tylko Jezus, jak łania miejsce drugie.

0: opłaca się być niżej, bo wtedy gramy dłużej.
1: Zachęcamy. Nie, nie zachęcamy. Zachęcamy do głosowania. Telefony w dłoń, głosujcie.
0: Ale wiesz co, to by było ciekawe, jakby jednego tygodnia ta druga dziesiątka była pierwszą dziesiątką, a ta pierwsza była drugą dziesiątką. To wtedy by się wyrównało i co dwa tygodnie byśmy grali wszystkie utwory porówno.
1: O korelacji powiedziałem przed chwilą. Niedobrze, że się obrazisz znowu, już nie ma czasu na obrażanie się dzisiaj, bo został tylko jeden utwór. Ale tu niespodzianka, bo jeszcze nie wiemy,
0: ale jaki. No właśnie.
1: Mamy jeszcze, to już zdradzę, mniejsze granie, czy Magdalena Sikora? To nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać.
0: No dokładnie, no to już się zaraz okaże.
2: Miejsce pierwsze.
1: No dobra, może trochę skłamałem, jednak oczywiste bardziej niż mogłoby się wydawać, bo niestety mniejsze granie z utworem W domu ojca nie radziło sobie ostatnimi tygodniami. No i żegnamy utwór raz na zawsze, ale to nie jest taka najsmutniejsza informacja, ponieważ wiemy, że w naszej poczekalni mniejsze granie już czeka na taką okazję, żeby ponownie, i mam nadzieję, że tak się stanie. Pamiętajcie, w naszej poczekalni utwór Nadzieja, a my teraz zostawiamy was z dzisiejszymi zwycięzcami. Zwycięzczynią.
0: Magdaleną Sikorą z utworem On z nami. Awans z pozycji trzeciej na najwyższą lokatę erden.sta.159 punktów aż 602.
1: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ewie za nieco więcej niż 3 kwadranse. Mam nadzieję, że będzie z nami za tydzień. Na pewno będzie lista z mocą. W jakim składzie? To też jakaś niespodzianka. Czekamy na was. Na pewno będziemy. Wakacji nie mamy. Urlopów nie mamy. Po to, żeby się z wami spotkać. Ewa się uśmiecha od ucha do ucha. Ewa ma energii na cały rok. Nie wiem, jak ona to robi, ale ona nie potrzebuje urlopów. Wam życzymy odpoczynku. Życzę wam dobrego tygodnia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Ewa Judasza-Kubiak
0: i Paweł Hejduka.
1: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Pięć minut z nauczania papieża Franciszka.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Z homilii w czasie mszy świętej w niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Kościół znalazł go Benedykt XVI i ukrył ponownie. Nie wzrasta przez uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, przez świadectwo tę rolę.
3: A kiedy ludzie dalej widzą to świadectwo niebieskie do
2: godności, cichości, pięknych perek,
3: odczuwają potrzebę,
2: bo gdy znalazł jedną drogocenną perłę,
3: chcemy
2: poszedł
3: z was,
2: sprzedał wszystko, co miał,
3: czują i potrzebę wobec świadectwa miłości
2: dalej
3: pokornej,
2: jest nie narzucą niebieskie do sieci, zarzucone w morze
3: i zagarniają
2: ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali naczynia, a złe odrzucili.
1: Dobra muzyka
2: tak
1: w Radiu Emaus.
2: Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
4: Bohaterowie pierwszej i drugiej przypowieści są bardzo odmienni. Pierwszy niczego nie szukał, znalazł przypadkiem. Drugi przeciwnie, poszukiwał drogocennych pereł. Niemniej, znalazłszy to, co najbardziej wartościowe, obaj zachowali się tak samo. Bez wahania oddali to, co mieli, by zyskać to, co dla nich najważniejsze. Aby zdobyć skarb, posiąść najcenniejszą perłę, trzeba się zaangażować. Nie można tkwić bezczynnie na kanapie. Pomyśl, a ja siedzę na kanapie czy działam? Co robię, by zdobyć tę najcenniejszą perłę? Królestwo Niebieskie.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 5. Tego samego dnia, późno wieczorem, kiedy zaciągano pierwszą nocną straż, odbywało się z rozkazu króla Heroda wielkie zebranie w pałacu na górze Syjon. Przybyło na nie około 50 osób. Byli to znaczniejsi kapłani, uczeni w piśmie i doktorowie prawa, składający Radę Królewską. Byli między nimi przedstawiciele rozmaitych sekt, faryzeusze, saduceusze i Esenczycy. Komnata, w której odbywało się posiedzenie, znajdowała się w dolnej części pałacu. Urządzona była na sposób rzymski. Posadzka była marmurowa, ściany bez okien, malowane na safianowy żółty kolor. Ława w kształcie litery U, zwrócona wnętrzem do drzwi, zajmowała środek sali, a pokryta była szerokimi poduszkami z żółtego sukna. W zagięciu ławy stał ogromny śpiżowy trójnóg, kunsztownie wykładany złotem i srebrem, nad nim zaś zwieszał się ze stropu świecznik o 7 ramionach, na których tkwiły kagańce. Mężowie uczestniczący w naradzie byli to ludzie podeszli w latach. Zachowanie ich było pełne godności i powagi. Szczególną uwagę zwracał przewodniczący. Postaci wysokiej, przygarbiony i skurczony pod ciężarem lat, podobny był do szkieletu. Biała szata zwieszała mu się w fałdach z ramion. Ręce w pół zakryte rękawami z białego w czerwone pasy jedwabiu złożył poważnie na kolanach. Gdy mówił, podnosił prawą rękę i wskazujący palec, aby swoim słowom dodać znaczenia. Skronie miał mocno zapadnięte, to też czoło wystawało niby poorana skała. Oczy bez blasku i niepewne, nos ostry, cała zaś niższa część twarzy ginęła w wspaniałej brodzie. Był to Hillel, Babilończyk. Mając już lat 106, był jeszcze rektorem Wielkiej Rady. Na stole przed nim leżał zwój pergaminowy, zapisany hebrajskim pismem. Za nim stał sługa bogato ubrany, czekając na rozkazy. Zebranie zaczęło się przemową. Potem nastąpiła rozprawa nad przedłożonymi sprawami. A gdy doszli do wniosku, każdy przybrał wyraz jeszcze więcej. Uroczysty, poważny zaś Hillel, nie ruszając się, zawołał na sługę. Hist! Chłopiec zbliżył się z uszanowaniem. Idź, powiedz królowi, że możemy mu dać odpowiedź. Chłopiec wyszedł śpiesznie. Po chwili weszli dwaj żołnierze i stanęli po obu stronach podwoi. Za nimi weszła do komnaty dziwna postać. Starzec w purpurowej sukni z brzegiem szkarłatnym. Złota taśma, tak cienka, że się gięła jak skóra, przytrzymywała szatę w pasie. Sprzączki obuwia świeciły klejnotami. Na jego głowie błyszczała wąska, filigranowa korona. Szedł kulejąc i opierając się ciężko na lasce. Nie podniósł oczu, aż dopiero gdy doszedł do zgromadzonych. Wtedy jakby pierwszy raz ich ujrzał, spojrzał dumnie wokoło, jak ktoś zdziwiony i szukający nieprzyjaciela ponurym, podejrzliwym i groźnym wzrokiem. Był to Herod, zwany Wielkim, godny naśladowca rzymskich Cezarów. Mimo podkopanego zdrowia, despotycznie dzierżący berło, człowiek podejrzliwy, zazdrosny i okrutny. Gdy Herod wszedł, powstał ogólny ruch w zgromadzeniu. Starsi kłaniali się nisko, grzeczniejsi wstawali i oddawali pokłon. Po odebraniu hołdu Herod posunął się do trójnoga i stanął naprzeciw Hillela, który pozdrowił go pochyleniem głowy. Odpowiedź, rzekł król rozkazującym tonem do Hillela, oparłszy się dumnie obiema rękami na lasce. Odpowiedź! Patriarcha podniósł głowę i patrząc śmiało w oblicze królewskie, rzekł wśród ogólnego milczenia. Niechaj pokój Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba będzie z tobą, o królu. Słowa te były jakby inwokacją, wstępem. Potem innym tonem mówił dalej. Pytałeś nas, gdzie się ma narodzić Chrystus? Król skinął głową twierdząco, ale nie odwrócił złowrogiego wzroku od mędrca. Takie postawiłem pytanie. Więc dowiedz się, królu, w Betlejem w Judei. Tu Hillel spojrzał na zwój pergaminowy leżący na trójnogu, a wskazując nań drżącym palcem rzekł: w Betlejem w Judei, bo napisane jest przez proroka: i ty, Betlejem, ziemia judzka, nie jesteś ostatnia między książęty judzkimi, bo z ciebie wyjdzie ten, który opanuje cały naród izraelski. Twarz Heroda zmieniła się. Oczy spoczęły na pergaminie, zamyślił się. Otaczający, widząc gniewne oblicze pana, zadrżeli. Nareszcie król obrócił się i wyszedł z komnaty. W chwilę potem opuściła ją i rada. Tegoż samego wieczora, ale znacznie później, nasi trzej mędrcy udali się na spoczynek, a patrząc w migocące gwiazdy, myśleli o swoim niezwykłym powołaniu. Więc byli już w Jerozolimie, pytali przy bramie o tego, którego szukali, oznajmili jego narodzenie, teraz pozostaje im tylko znaleźć go. I w tym zdali się zupełnie na ducha. Ludzie, nadsłuchujący głosu Boga lub wyczekujący znaku z nieba, nie mogą spać. Nagle do komnaty wszedł jakiś człowiek. Wstańcie, rzekł, przynoszę rozkaz, który trzeba natychmiast wypełnić. Od kogo przybywasz? Spytał Egipcjanin. Od króla Heroda. Podróżni doznali niemiłego wzruszenia. Czyż nie jesteś stróżem gospody? Zapytał znowu Baltazar. No jestem. Czego król chce od nas? Posłaniec jego jest tutaj, niechaj wam odpowie. Powiedz mu, aby oczekiwał naszego przybycia. Dobrze uczyniłeś, mój bracie, rzekł Grek, gdy stróż odszedł. Widocznie rozniosła się wieść o naszym przybyciu i celu naszej podróży. Dowiemy się, z jaką wiadomością przyszedł posłaniec. Wstali, włożyli sandały, przepasali szaty i wyszli do posła, który rzekł: pozdrawiam was, życzę pokoju i przepraszam, ale król mój i pan posłał mnie z prośbą do was, abyście śpiesznie udali się do pałacu, gdzie pragnie z wami pomówić na osobności. Kaganiec wisiał u wejścia gospody, przy jego świetle spojrzeli mędrcy po sobie i poznali, że duch jest z nimi. Wtedy Egipcjanin przystąpił do stróża i rzekł tak, aby go nikt nie słyszał: wiesz, gdzie są złożone nasze wory w podwórzu i gdzie spoczywają nasze wielbłądy. Gdy pójdziemy, przygotuj wszystko do naszego odjazdu, w razie gdyby ten okazał się potrzebnym. Idźcie w pokoju, możecie mi zaufać, odrzekł stróż. Wola króla naszą jest wolą, rzekł Baltazar do posła. Prowadź nas. Ulice Jerozolimy były wówczas tak samo wąskie jak teraz, ale nie tak nierówne i brudne, bo Herod dbał o porządek i czystość. Idąc za posłem, pogrążyli się mędrcy w milczeniu, w końcu stanęli przed bramą pałacu. Przy świetle ogni palących się w dwóch wielkich kotłach zobaczyli ogólne linie budowy oraz kilku ze straży opartych na broni. Przez przejścia pod arkadami, przez podwórza i kolumnady, nie zawsze oświecone, przez liczne schody, niezliczone komnaty i cele, szli niepytani, niezatrzymywani, aż ich zaprowadzono do niezwykle wysokiej wieży. Tu nagle zatrzymał się przewodnik, a wstępując w otwarte podwoje rzekł: wejdźcie, król jest tam. Powietrze w komnacie, do której weszli, było przesiąknięte zapachem sandałowego drzewa, a całe jej urządzenie odznaczało się bogactwem. Posadzkę komnaty, raczej jej środek, pokrywał kobierzec, na którym stał tron. Przybyli pobieżnie, tylko przypatrzyli się rzeźbionym i złoconym otomanom i łożom, wachlarzom, dzwonkom i muzycznym narzędziom, złotym świecznikom i murom malowanym na sposób grecki, gdyż całą ich uwagę ściągnął Herod siedzący na tronie. Mędrcy oddali mu głęboki pokłon, co widząc król, zadzwonił i kazał słudze postawić trzy krzesła naprzeciw tronu. Usiądźcie, rzekł uprzejmie. Od północnej bramy, mówił dalej, gdy usiedli, miałem doniesienie po południu o przybyciu trzech cudzoziemców dziwnie ubranych i zdających się pochodzić z dalekich stron. Czy wy nimi jesteście? Egipcjanin, kłaniając się nisko, odpowiedział: gdybyśmy nie byli nimi, potężny Herod, którego sława napełnia świat cały, nie byłby po nas posyłał. Nie możemy wątpić, że jesteśmy tymi, których szukasz. Herod przyjął to przemówienie skinieniem ręki. Któż wy jesteście? Skąd przybywacie? Zapytał i dodał znacząco: niech każdy mówi za siebie. po kolei zdali mu sprawę, opowiadając o krajach i miastach ojczystych, jako też drogach, którymi przybyli do Jerozolimy. Trochę rozczarowany Herod zapytał wprost: o co? Pytaliście żołnierza i starszego przy bramie. Pytaliśmy ich, gdzie jest ten, który się narodził król żydowski. Rozumiem teraz, dlaczego wzbudziliście tyle ciekawości, a ja niemniej jestem zaciekawiony, czy jest inny król Żydów? Jest. Nowonarodzony. Wyraz bólu skrzywił twarz monarchy. Zdawało się, jakoby jakieś ciężkie wspomnienie opanowało jego umysł. Nie u mnie, nie u mnie, zawołał. W tej chwili widział zapewne blade i straszne widma pomordowanych dzieci. Pokonując jednak wzruszenie, rzekł: gdzie jest ten nowy król? Tego właśnie pragniemy się dowiedzieć. Przynosicie mi dziwną wieść, zagadkę od Salomonowych trudniejszą. Tu zamilkł na chwilę, a potem mówił dalej: jak widzicie, jestem w podeszłym wieku, w którym ciekawość jest tak niepokonana jak w dzieciństwie. Żartować z nią byłoby okrucieństwem. Powiedzcie, co więcej wiecie, a uczczę was jako sobie równych, jak król czci króle. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o nowonarodzonym, a pójdę z wami go szukać. A gdy go znajdziemy, zrobię, co zechcecie. Przywiodę go do stolicy, nauczę sztuki panowania. Użyję moich wpływów u Cezara na jego korzyść i chwałę przysięgam, że zazdrość nie postanie między nami. Powiedzcie mi tylko, jakim sposobem oddzieleni morzem i pustynią mogliście o nim usłyszeć. Powiem ci prawdę, królu. Mów, rzekł Herod. Baltazar powstał i rzekł głosem uroczystym: widoczna w tym ręka wszechmocnego Boga. Po twarzy Heroda przebiegł cień trwogi. On kazał nam przyjść tu, obiecując, że znajdziemy Zbawiciela świata, że go zobaczymy, oddamy mu cześć i będziemy o nim świadczyć, a jako znak każdemu z nas dane było widzieć gwiazdę jego, a duch jego był z nami, teraz, o królu, duch jego jest i tu obecny. Uczucie pełne zdziwienia opanowało trzech mędrców. Grek z trudnością powstrzymywał radość swoją, Herod natomiast badał wzrokiem twarz każdego z nich, a zdawał się być coraz podejrzliwszym i więcej niezadowolonym. Drwicie ze mnie, rzekł. Nie mogę inaczej sądzić. Chyba powiecie mi, co nastąpi po przyjściu nowego króla. Odkupienie. Od czego? Od grzechów. Jak? Mocą boską. Przez wiarę, miłość i dobre uczynki. Więc tu wstrzymał się Herod, a z wyrazu jego twarzy nikt nie mógł odgadnąć, z jakim uczuciem mówił dalej. Jesteście więc posłańcami Chrystusa, czy powiedzieliście już wszystko? Baltazar skłonił się nisko na znak potwierdzenia i dodał: sługami twymi jesteśmy, o królu. Monarcha poruszył dzwonkiem, a gdy się ukazał, sługa rzekł: przynieś dary. Sługa wrócił za chwilę, a klękając przed gośćmi, dał każdemu wierzchnią suknię, czyli płaszcz szkarłatny i niebieski oraz złoty pas. Zaszczyt ten przyjęli mędrcy wdzięcznie, składając dzięki według wschodniego obyczaju. Jeszcze słowo, rzekł Herod po ceremonii. Mnie i starszemu żołnierzowi przy bramie mówiliście o gwieździe widzianej na wschodzie. Tak, rzekł Baltazar, jego gwiazdę. Gwiazdę nowonarodzonego. Kiedyż się ona ukazała? Wtedy, gdyśmy odebrali rozkaz i poselstwo. Herod powstał, dając do poznania, że posłuchanie skończone. Schodząc z tronu, zbliżył się ku nim i rzekł uprzejmie: jeśli, jak wierzę, o mężowie pełni mądrości jesteście posłańcami Chrystusa właśnie narodzonego, wiedzcie, że dzisiejszej nocy pytałem najświadomszych w tych rzeczach Żydów i oni jednogłośnie orzekli, że Chrystus ma się narodzić w Betlejem w ziemi judzkiej. A więc idźcie tam, mówię wam, idźcie i szukajcie małego dzieciątka, a gdy znajdziecie, przynieście mi wieść o tym, abym mógł pójść i oddać mu cześć. Tymczasem w drodze nie doznacie żadnej przeszkody ni opóźnienia, pokój wam. To rzekłszy, wstał i wolnym krokiem opuścił komnatę. Natychmiast przewodnik wywiódł ich na ulicę i zaprowadził do gospody, w której bramie rzekł Grek: udajmy się do Betlejem, jak nam radził król. Tak, zawołał Hindus, duch goreje we mnie. Niech się tak stanie, dodał żywo Baltazar. Wielbłądy gotowe do podróży. Obdarzywszy stróża, wsiedli podróżni na siodła, spytali o drogę do Bramy Jopejskiej i pojechali. Bramę zostali otwartą na swe przybycie i udali się drogą, którą niedawno przybywali Józef i Maria. Gdy zjechali z Chinonu w dolinę Refaim, ukazało się światło, zrazu blade i niepewne. Serca podróżnych zabiły żywiej, światło wzmagało się, a wnet tak zaczęło razić oczy, że je musieli

0: Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Let's go.